0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Witam w programie Tydzień w Legnicy. Witam w audycji Radia Złote Przeboje 90 FM, weekendowej audycji, w której to mówimy o tym, jak wyglądał tydzień w Legnicy, jak będą wyglądały następne tygodnie w Legnicy, co ważnego, co interesującego dzieje się w Legnicy. I tak dzisiaj w audycji pomówimy na przykład o tworzeniu, budowie cyklostrady tutaj u nas na Dolnym Śląsku. To coś dla rowerzystów. Oprócz tego zajrzymy na wystawę, która się tworzy, która będzie otwarta razem z nocą w noc muzeów, a oprócz tego teatr senioralny. I tym tematem właśnie zaczynamy nasz program, ponieważ przy Centrum Seniora, przy Legnickim Centrum Kultury zawiązała się, a właściwie na nowo powstała grupa teatralna.
0: Tydzień w Legnicy.
2: Elżbieta Chucholska, Centrum Seniora w Legnicy.
3: Maria Harasimowicz.
4: Jolanta Jasek.
1: I obie panie też są z Centrum Seniora w Legnicy, jak dobrze zrozumiałem, jak mi pani Ela powiedziała, i obie panie też są z grupy teatralnej. No i tu się teraz okazuje, że kierownikiem grupy teatralnej, podobnie jak kierownikiem Centrum Seniora, jest pani Elżbieta Chucholska. Jak to możliwe, pani Elu, że pani jest kierownikiem wszystkiego?
2: No właśnie, to jest dowcip moich koleżanek w tym momencie. Oczywiście nie jestem wcale kierownikiem tej grupy. Wszyscy jesteśmy grupą teatralną, a która przygotowuje się do naszego wielkiego debiutu teatralnego.
1: Jak to debiutu? Przecież mi się wydaje, że już wystawialiście jakieś sztuki.
2: Tak, wystawialiście.
1: Jestem pewien nawet.
2: A no, pamięć wspaniałą pan ma, faktycznie było, natomiast mamy teraz nowego mistrza, który przygotowuje nas do kolejnego naszego spektaklu, ale my ćwiczymy, przygotowujemy się do tego już od jesieni. Dlatego 18 maja, kiedy będziemy mieli przegląd twórczości senioralnej, co nam w duszy gra, a większej publiczności po raz pierwszy pokażemy nasze nowe przedstawienie teatralne.
1: Czyli to taka jakby odnowa, odświeżenie tej formy. A od ilu lat już funkcjonuje grupa teatralna?
2: Znaczy, ona teraz od jesieni, natomiast wcześniej uczestniczyliśmy w takim krótkim warsztatach teatralnych związanych z projektem. I to był projekt taki krótkoterminowy, który właśnie zakończył się wystawieniem sztuki teatralnej. Ale myślę, że możemy to potraktować jako jesień tamtego roku, nowe otwarcie tej grupy, i myślę, że ona będzie trwała, trwała i trwała.
1: No dobrze, to teraz do pani w takim razie pytanie. Czy ja mogę spokojnie emitować te rozmowy? Czy wy będziecie zagrożeniem dla Teatru Modrzejewskiej? Czy to jest tak, że tworzy się w mieście nowa formuła, która wstrząśnie teatralnymi posadami tego miasta?
3: Aż tak, to nie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że chodzę na te zajęcia teatralne, które są pełne życzliwości, inspiracji. I na przykład inspiracją dla mnie do wybrania tekstu, który będę prezentowała, to jest tekst Wisławy Szymborskiej, Mała dziewczynka ściąga obrus. Inspiracją do tego były moje wnuczki, które pamiętam, jak zaglądały wysoko na stół lub na ławę, żeby coś tam z tego ściągnąć. Poza tym uczymy się też, utrwalamy swoją pamięć. Nigdy bym nie przypuszczała, że będę się uczyła tak trudnego tekstu na pamięć i będę go pamiętała, będę z tego szczęśliwa.
1: No tak, ja bym się wysypał na pierwszych dwóch wersach. Ale odpowiedź a propos konkurencji Teatru Modrzejewskiej była zdawkowa, króciutka. To panią też pociągnę za język. No bo to rzeczywiście może się narodzić w nowym dyrektorze, no już nie nowym przecież dyrektorze teatru, taki niepokój.
5: My jesteśmy zupełnymi debiutantami, ja myślę o większości, bo są osoby, które gdzieś tam już swoich sił próbowały w innych takich zrzeszeniach w Legnicy. Natomiast ja nie wykluczam, że dostaniemy w końcu jakąś propozycję z Teatru Modrzejewskiej i spróbujemy.
1: No, oczywiście, że tak, tym bardziej, że teatr jest otwarty. Dobrze, to teraz która z pani powie mi, ile was jest w grupie i co to są za osoby?
3: Jest nas 12 osób, jesteśmy wszyscy emerytami. Jest wśród nas dwóch panów.
1: O, czyli udało się.
3: Ja tak, również są panowie nasi.
1: Skąd wytrzasnęliście tych panów, pani Elu? Pani mówiła, że to problem był z panami.
2: No nie, no ale tych 6 mamy na tych 60, no to już jest jakiś procent.
1: I z tych 6 dwóch zgodziło się wziąć udział w przedsięwzięciu teatralnym.
2: Tak, jeden z tych panów nawet miał być dzisiaj, nie wiem dlaczego go nie ma, no ale to będzie okazja, może jak się spotkamy za miesiąc, a już będzie po naszej pierwszej próbie teatralnej, takiej dla szerokiej widowni, zaprosić tych panów, bo myślę, że do tej pory też tak było, że żadna rozmowa nie była przeprowadzana, taka dyskusja z panami.
1: Nie, nie było jeszcze, ale to siłą proporcji. No jak was jest 60 i jest ich 6, 10%, chociaż nie, to jak na 10%, żeby parytet był, żeby 10% naszych rozmów, to już powinni się pojawić.
2: No to obiecuję, że się pojawią w nas.
1: Musi ich pani wyciągnąć za uszy, pani Elu, bo to myślałem się, że tak jest z panami, że chyba trzeba za uszy, co?
2: No myślę, że tutaj akurat osoby, które biorą udział w naszych warsztatach teatralnych, to są osoby, które chętnie wezmą udział, natomiast wydaje mi się, że miałam za krótki czas, żeby po prostu grupę zmobilizować do przyjścia dzisiaj.
1: Dobra, jasne, rozumiem. Przedstawienie, o czym będzie to przedstawienie?
3: Każdy z nas będzie prezentował tekst, który sam sobie obrał i na tych zajęciach był przygotowywany.
1: A pani, co będzie pani przedstawiała? Bo tu już mniej więcej usłyszeliśmy o tym ściąganym obusie. To rzeczywiście przemawia do mojej wyobraźni, ja też będąc dzieckiem. No i moje dzieci też tak uwielbiają, zwłaszcza to, co gorące, co ciepłe, co niebezpieczne, to już wiadomo, że trzeba zabierać ze stołu. Domyślam się, że tekst nie będzie opowiadał o zagrożeniach, ale o sentymentach. A u pani?
5: Pewnego rodzaju sentyment to również jest, ponieważ wiersz, który będę mówić, to jest wiersz, który poznałam w pierwszej klasie liceum i nigdy nie miałam okazji go publicznie powiedzieć. Był mi bliski, jakoś zupełnie nie miałam takich pragnień i w którymś momencie przy inspiracji grupy i naszego mentora pomyślałam sobie, że dlaczego nie spełnić tego marzenia.
1: A co to za wiersz?
5: To jest wiersz Dom dziecka Ewy Lipskiej.
1: Rozumiem. Tutaj pojawia się postać tajemniczego mistrza mentora. Któż to taki jest, pani Elu? Kto to jest?
5: To jest aktor naszego Teatru Letnickiego. Przeuroczy człowiek, przeuroczy mężczyzna z bardzo hipnotyzującym głosem. Nazywa się Łukasz Borsuk-Kucharzewski.
1: Cudowne. To ja oczywiście znam, to ja już wiem, co to za mistrz, brodaty taki. No czyli dobrze trafiłem z tymi relacjami z Teatrem Modrzejewskiej.
2: No oczywiście, że tak, to jest, tak już jak koleżanki tutaj powiedziały, wspaniała postać teatru naszego Legnickiego. Natomiast tu mieliśmy zupełną dowolność. Każdy mógł sobie przygotować wybrany tekst literacki, ale również w kilku przypadkach jest to tekst napisany przez nas. Tak też ja taki będę reprezentowała pewne takie wspomnienia, bo na pierwszych zajęciach...
1: Danielu, będzie pani też występować?
2: Ta.
1: O Matko Boska, czyli będzie kierowniczką przedsięwzięcia? Jak jest, mi się przypomina taki cytat z rejsu, jak mogę być jednocześnie twórcą i tworzywem, a tu proszę, można.
2: No ja wiem, że duże poczucie humoru dzisiaj panu tutaj towarzyszy, czego się bardzo...
1: Tylko dzisiaj, bo zawsze te nasze rozmowy są stonowane.
2: Jakbyśmy tak przesłuchali te kilka lat, to byłoby...
1: My pani ostatnio wypomniał tą prymę aprylisową, nie? No, ale to dobrze, twórca i tworzywa, czyli pani też występuje. 18 maja będzie można was zobaczyć, dobrze zapamiętałem, nie?
2: Tak, 18 maja, ale też korzystając z okazji, że jednak chyba wcześniej będziemy mogli usłyszeć to, co nagrywamy, to jeszcze bym skierowała taką prośbę do legnickich seniorów, żeby w tym dniu od godziny 10 do godziny, myślę, że około godziny 16, odwiedzili Legnickie Centrum Kultury i tu działają Centrum Seniora.
1: 18, tak?
2: 18 od godziny 10, bo to jest przegląd twórczości artystycznej, co nam w duszy gra. Czyli nie tylko my będziemy prezentowali swoje właśnie artystyczne zdolności w różnych dziedzinach, ale zapraszamy też wszystkie działające kluby seniora w Legnicy, czyli będzie 10 klubów czy organizacji senioralnej, w tym zaproszony przez nas Uniwersytet Trzeciego Wieku z Jawora.
1: O, to bomba, to będzie duże wydarzenie. Czyli co nam w duszy gra? Wszyscy ci, którzy będą, to będą przedstawienia o charakterze teatralnym, czy raczej będą prezentowali ludzie swoje talenty? Jak to będzie wyglądało?
2: No, co nam w duszy gra? Więc jednemu gra teatr, drugiemu śpiew, a trzecim malarstwo, czwartym ceramika, a jakieś zdolności manualne.
1: Typu... Czyli taka prezentacja talentów.
2: Tak, prezentacja talentów, odbywa się to już po raz czwarty i bardzo chciałabym, żeby to zostało zachowane, ponieważ raz do roku możliwość pokazania się wszystkim legnickim seniorom i zachęcenia też, bo proszę pamiętać, że dużo seniorów jednak mimo wszystko zamyka się w tych czterech ścianach, a to najgorsze jest, co może w życiu ludzi starszych spotkać, więc my poprzez to nasze przedsięwzięcie pod nazwą Co nam w duszy gra pokazujemy, że można wyjść z domu, można znaleźć sobie wspaniałych przyjaciół albo koleżanki, gdzie można wspólnie spędzać czas i to jest po to, aby nie być samotnym.
1: Do tematu grupy teatralnej w Centrum Seniora jeszcze wrócimy, ale teraz czas na przegląd wydarzeń minionego tygodnia, czyli jak tydzień wyglądał w serwisach informacyjnych w porankach, kiedy to zaczynacie dzień z Radiem Złote Przeboje 90 FM. Aleksandra Brodziak przy mikrofonie w tym tygodniu była i tak oto prezentowała wam wydarzenia z Legnicy.
6: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W Legnicy ruszyły testy systemu kontroli wejść do szkół na początek w szkole podstawowej numer 6, ale jeśli system zda egzamin, będzie wprowadzony także w pozostałych placówkach. Od teraz dzieci z szóstki wchodzą do szkoły ze specjalną kartą wyposażoną w czytnik. Szkoła w ten sposób zyskuje ochronę przed wejściami osób nieupoważnionych. Bez ograniczeń wszyscy legniczanie mogą wziąć udział w pracach nad uchwałą krajobrazową. Miasto chce zadbać o estetykę, ograniczyć m.in. reklamowy chaos. Pyta mieszkańców o zdanie. Legniczanie mogą wskazywać miejsca, w których panuje największy reklamowy bałagan, obszary, w których brakuje ławek czy koszy na śmieci. Na stronie internetowej Legnicy znajduje się link do specjalnej ankiety, a czas na jej wypełnienie upłynie 20 maja. 16 maja Legnica dołączy do Europejskiej Nocy Muzeów.
7: Patrzenie w gwiazdy, ale z wieży świętego Piotra.
6: Policjanci z Legnicy prowadzą dziś od rana działania Trzeźwość na autostradzie A4, kontrolują stan trzeźwości kierowców i przypominają, nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu. Nawet niewielka ilość wpływa na refleks, koncentrację i ocenę sytuacji na drodze. Kilka dni temu legnicy policjanci zostali wezwani przez świadka, który w miejscowości Ulesie zauważył kierowcę jadącego całą szerokością drogi. Okazało się, że mężczyzna siedzący za kierownicą Forda Transita miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. A teraz o tym, jak będzie wyglądać Noc Muzeów. Legnica 16 maja nie śpi, zwiedza muzea. O tym, co się wydarzy, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydent miasta.
7: Zwiedzanie Zamku Piastowskiego, wybijanie monet dla najmłodszych i coś, czego jeszcze nie było. Czyli romantyczne patrzenie w gwiazdy, ale z wieży świętego Piotra.
6: Wstęp jest darmowy, ale na niektóre wydarzenia obowiązują wejściówki. Od dziś nowy system wejść do podstawówki numer 6 w Legnicy. Miasto testuje nowe, bezpieczne rozwiązanie. Chodzi o ograniczenie dostępu do szkoły osób nieupoważnionych. Od dziś dzieci korzystają z kart z czytnikami. Jeśli system się sprawdzi, będzie wdrożony także w innych szkołach. My sprawdzamy teraz, co wydarzy się w Wojskowej Szkole Średniej imienia Zawiszy Czarnego już w najbliższą sobotę. Odbędzie się wielki piknik wojskowy. Będą drzwi otwarte. To będzie idealna okazja, żeby poznać szkołę. Mile widziani uczniowie ósmych klas, rodzice przyszłych i obecnych uczniów, mieszkańcy regionu i pasjonaci wojskowości. Tego samego dnia, 16 maja, odbędzie się Noc Muzeów. Akademia Rycerska zaprasza na warsztaty archeologiczne dla dzieci. I jeszcze propozycja na wakacje.
8: W tym roku nie zabraknie kina na zamku, ale to, jakie filmy zobaczymy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego, zależy od was.
6: Głosowanie ruszyło, przypomina wiceprezydent miasta Aleksandra Krzeszewska. Ulica Powstańców Śląskich w Legnicy prawie gotowa. Ostatnie prace trwają, ale droga jest przejezdna, mówi prezydent Maciej Kupaj.
9: Serdecznie państwa zapraszam do korzystania i przypominam o zakazie parkowania na ścieżkach rowerowych i chodnikach.
6: Miejskie Centrum Kultury w Legnicy przypomina tymczasem o trwającym naborze na zajęcia w nadchodzącym roku szkolnym. Ruszyło przyjmowanie wniosków dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży uczącej się i studiującej w Legnicy. W pierwszej kolejności do końca maja deklaracje składają dotychczasowi uczestnicy zajęć. Od 1 czerwca będą się mogły zgłaszać nowe osoby. Wśród propozycji jest sensoplastyka, taniec, plastyka, zajęcia muzyczne i wokalne, tenis, stołowy, teatr, szachy czy modelarstwo.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Tak wyglądał tydzień legnicki w wydarzeniach, w newsach, serwisach informacyjnych, porannych w Radiu Złote Przeboje 90 FM w paśmie regionalnym, w tym samym paśmie. Dzisiejszy program jest nadawany, program o tym, co dzieje się w Legnicy. Interesującego, ważnego, mówimy o tym, że grupa teatralna zawiązała się przy Centrum Seniora i będzie wystawiała swoje przedstawienie, ale wydarzenie jeszcze większe, będzie jeszcze szersze, w którym to właśnie to przedstawienie będzie można zobaczyć, bo przegląd twórczości artystycznej seniorów, co nam w duszy gra. To wydarzenie, to ogromne wydarzenie 18 maja w Akademii Rycerskiej i o nim właśnie mówimy i tu właśnie panie, które występują w przedstawieniu, mówią o swoim występie w kontekście właśnie tego eventu, co nam w duszy gra. To ile tu będzie seniorów, tak właśnie przewinie się przez cały ten dzień?
2: No próbuję liczyć, bo nie ukrywam...
1: W Akademii Rycerskiej, nie? Dobrze zrozumiałem.
2: Nie ukrywam też, że na końcu po prostu poczęstujemy też państwa czymś sympatycznym, słodkim, miłym, więc liczę, że możemy liczyć na 250 do 300 osób.
1: No to fantastyczne grono, to rzeczywiście można się...

0: ale uważam, że to jest trema, która motywuje jednak. Jesteśmy, uważam, że dobrze przygotowani, będziemy mieli jeszcze ze 2-3 próby. Uważam, że jest to wielką radością wystąpić przed naszymi kolegami i koleżankami.
1: No właśnie, a czy jak panie dołączałyście do Centrum Seniora, to miałyście jakieś obawy, niepokoje, czy trzeba było pokonać jakiś pierwszy lęk?
2: No zdecydowanie jest. Pokonanie lęku było problemem. Ja w ogóle jak przyszłam na te zajęcia, to na zasadzie ciekawości i zobaczenia, co się będzie działo, jak to będzie wyglądać. Być może zrezygnuję po pierwszej czy drugim spotkaniu, ale była tak cudowna atmosfera. Brak presji jakiejkolwiek, wsparcie i od kolegów, i od naszego mistrza. No cudownie, cudownie się czujemy, jak po tej półtorej godzinie kończymy zajęcia, to żal odchodzić.
1: Jasne, a udaje wam panią się nakłonić inne osoby w pani szlachetnym wieku do tego, żeby przyjść do Centrum Seniora?
0: O ile wiemy, znamy takie osoby, które się wybierają, jeżeli będą takie zajęcia w przyszłym sezonie, to również tak. Bo chciały dołączyć osoby w trakcie, ale już jakby za późno było.
1: No, czyli grupa teatralna będzie się rozrastała. Czyli możemy się spodziewać takiego klasycznego przedstawienia z fabułą, z akcją, z suspensem, ze wszystkim, co potrzebne w dobrym przedstawieniu.
3: Ale oczywiście tak, ale to chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że tutaj się nic nie będzie działo na scenie.
1: Nie, to ja broń Boże nie chciałem tego powiedzieć, tylko wiem, że to będą po prostu takie etiudy, czyli to będzie takie fragmentaryczne dosyć. Ale jak znam życie, jak grupa się sformuje, to wystawicie jakieś potężne widowisko, megaprodukcję na przykład. No Borsuk, Łukasz Kucharzewski pasuje do megaprodukcji, on sam jest mega pod wieloma względami.
3: Powiem tak, bardzo czekałam na aktora, który uniesie nas w chmury teatralne. Oczywiście chmury i wydaje mi się, że to się udało. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego i z tego co wiemy kończymy nasze warsztaty w maju, ale we wrześniu wracamy. Tak jak tutaj koleżanka powiedziała, rzeczywiście dużo osób jak zobaczyło taką krótką próbkę tego, co będziemy robić, było bardzo zainteresowane i podejrzewam, że we wrześniu to będzie większa grupa i rzeczywiście w planach mamy pokazanie sztuki już od początku do końca z fabułą, z przekazem i na pewno tak będzie.
1: No właśnie, bo ja sobie tutaj żartuję, ale po to tylko, żeby ta formuła naszej rozmowy była luźniejsza, ale przecież Łukasz Kucharzewski to fantastyczny aktor z przecudnego teatru, jednego z najważniejszych w kraju, no to siłą rzeczy, bardzo poważne rzeczy robić.
0: Też tak uważam, ale nie mamy jakichś aspiracji, żeby być jakimiś tam aktorami. Jest to dla nas ogromna przygoda, jakieś otwarcie się też na inne wrażenia. Na przykład na zajęciach każdy z nas mówił, dlaczego wybrał taki tekst, co było inspiracją. Były też takie osoby, które wspominając czasy, dla których mówią ten tekst, płakały na przykład. Także że te warsztaty pozwoliły się nam jakoś otworzyć, bo były takie zajęcia, że nigdy bym nie pomyślała sobie, że będę musiała głośno krzyczeć na przykład, bo było to coś takiego otwierającego, inspirującego, innego zupełnie. Także jestem bardzo szczęśliwa, że mogę w tym uczestniczyć.
1: No tak, warsztaty teatralne, przecież z tego co wiem, w Teatrze Modrzejewskiej odbywają się regularnie także dla amatorów i tam właśnie pod tym względem emocjonalnym, psychologicznym, takim otwarcia samego siebie na różne doznania mnóstwo się dzieje.
2: Tak jest. Ja czasami mówię, że jest to forma psychoterapii, którą nam funduje nasz mistrz. I rzeczywiście jest taka sytuacja, że czujemy się coraz bezpieczniej ze sobą, czujemy swoje wzajemne wsparcie, otwieramy się też na siebie, wspieramy się. Jest naprawdę... No ja jestem zachwycona.
1: No to dobrze. To ja w takim razie, pani Belu, pani pozwoli, że będę przy grupie i będę pytał o kolejne, nie powiem postępy, bo to by zabrzmiało protekcjonalnie, ale o rozwój, o to, jak pięknie kwitniecie.
3: Zapraszamy serdecznie, ale ponieważ kończymy naszą rozmowę, a my mamy...
1: Skąd pani wie, pani Elu? Pani już po moim tonie poznaje, nie? Pani już dobrze wie. Prawda jest taka, że pani Elżbieta mnie kopie pod stołem. Jak już jest za długo, to już wtedy wie, dlatego, że kończymy.
3: Rzeczywiście czas na pewno dobiega końca, ale mieliśmy marzenie, żeby pan Łukasz z nami

0: mi wystąpił dzisiaj. Niestety próby teatralne nie pozwoliły nam, pozwoliły mu, że był razem z nami, ale my dla niego mamy najpiękniejsze życzenia dzisiaj, bo dzisiaj miał urodziny. A więc Łukaszu, wędruj po wszystkich scenach świata, bo zasługujesz na to. 100 lat dla ciebie, od nas wszystkich.
1: Seniorzy wystąpią 18 maja w czasie wydarzenia Co nam w duszy gra, a my teraz powiemy, zapowiemy właściwie pośrednio noc muzealną, noc muzeów w Legnicy 16 maja, no i będzie otwarcie nowej wystawy. O tej wystawie, nowej wystawie powie teraz Konrad Byś, z którym to rozmawiałem w trakcie szykowania tejże właśnie wystawy. Wyjątkowo ciekawej moim zdaniem. A czy waszym też? No to się zaraz okaże, jeśli oczywiście posłuchacie rozmowy z Konradem Bysiem, który teraz właśnie powie parę słów na temat nowej wystawy w Muzeum Miedzi.
2: Konrad Byś, dział historii Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: Panie Konradzie, czy pan wie, że ja się będę na początku rozmowy nad panem pastwił?
2: Każdy wywiad to takie ryzyko.
1: O, pan ze mną, owszem. Bo pan popełnił błąd. Pan mnie zabrał na wystawę, która jest w przygotowaniu i ja zobaczyłem, że tam jest straszny, no może straszny, to nie, ale duży bałagan. I mnie się wyobrażało, że jak dział historii szykuje wystawę, to tam wszystko jest do ostatniego guziczka na każdym etapie zapięte elegancko, a tam jest naprawdę, naprawdę kipisz.
2: No, panie redaktorze, to wszystko są zewnętrzne pozory, bo wewnątrz, w umysłach naszych muzealników, pracowników, kustoszy, to wszystko jest poukładane.
1: No to jest taki ład historyczny, panie Konradzie, w takim razie, no bo to jest jednak chaos, ale wy go systematyzujecie i potem w waszych rękach on się układa w jakieś klocki, takie jeden do drugiego.
2: Dokładnie tak. No, żeby tutaj się odwołać do takiego znaczniejszego przykładu, w wielu kulturach świata świat w ogóle wyłonił się z chaosu. No i to gdzieś w naszym życiu też ma miejsce, także to, co się wydaje zbieraniną różnych przypadkowych elementów w rzeczywistości, no jest zapowiedzią tego aktu kreacji.
1: Ale to nawet pasuje do tytułu wystawy, bo tytuł wystawy jest, już zapomniałem, ale Rewolucja i wojna? Czy na granicy rewolucji i wojny?
2: Między wojną a rewolucją Legnica w latach 1815-1848.
1: Jest jak wół, tutaj ulotka mogłem przeczytać i wyjść na mądrzejszego. No niestety, za późno. Proszę opowiedzieć w takim razie, kiedy ta wystawa już się wyłoni z tego chaosu? Jak będzie wyglądała? Co będziemy mogli na niej zobaczyć?
2: Zapraszamy państwa na otwarcie wystawy w bardzo niedługim czasie, bo już w przyszłą sobotę, 16 maja o godzinie 17 odbędzie się wernisaż tej ekspozycji. Ekspozycja będzie otwarta podczas nocy muzealnej i w ogóle przewodnią myślą naszej nocy muzealnej jest epoka romantyzmu, jest też epoka takich przełomów, co też staraliśmy się oddać w tytule wystawy, bo opowiadamy o Legnicy w paradoksalnie bardzo mało rozpoznanym czy mało pamiętanym okresie, bo z jednej strony mamy wojny napoleońskie, wielki burzliwy czas, który dotknął także Legniczan i Legnicę. Koniec tej wystawy jest pomyślany na rok 1848, kiedy przez Europę przetacza się Wiosna Ludów. Dużo tych wystąpień rewolucyjnych ma miejsce, a więc Legnica pomiędzy dwoma przełomami. A jak wyglądało to życie pomiędzy przełomami? Czy to było też bardzo burzliwe, czy wręcz bardzo spokojne życie? O tym będziemy chcieli opowiedzieć. No na pewno jest to okazja, żeby poznać Legnicę mało znaną, ponieważ na co dzień ci, którzy interesują się historią naszego miasta, regionaliści, myślę, że potrafią całkiem sporo powiedzieć o tym, jak to wyglądało w epoce rozwoju przemysłu w drugiej połowie XIX wieku, w pierwszej połowie wieku XX, ale ten okres pierwszej połowy XIX wieku pomiędzy tymi przełomami jest dużo słabiej zaznaczony w świadomości legniczan, a my chcemy to oczywiście zmienić i między innymi dlatego ta wystawa została zorganizowana, jest w trakcie organizacji.
1: Ja jestem zawsze bardzo grzeczny, tutaj w muzeum jak wchodzę, to pokornie czapkę zdejmuję, miętolę ją w dłoniach, ale teraz nie, teraz będę się domagał. Jaki był ten okres w Legnicy? Ja nie czekam wystawy, muszę wiedzieć. Opowiedz nam troszkę właśnie o tym półwieczu. Jakie ono było? Jaką Legnicę zobaczymy na tej wystawie?
2: No, Legnicę Taką...
1: To ona jest wyraźna, bo no właśnie, bo czy to, że ten okres jest mało rozpoznany, świadczy o tym, że on jest blady?
2: A, wręcz przeciwnie. Dlaczego jakoś przyprószył się kurzem czy mgiełką zapomnienia, trudno mi powiedzieć, no ale faktem jest, że późniejszy okres jakoś może bardziej zawładnął wyobraźnią historyków, legniczan, może łatwiej badać, może jest więcej źródeł do poznania tego czasu po 1848, no bo łatwo się na przykład opowiada o fortunach wielkich legnickich potentatów przemysłowych, czy to Zeilerów, czy to Teichertów, czy innych, czy Gubiszów. A tutaj no, to jest trochę taka no, czysta karta, przynajmniej w świadomości wielu legniczan. A jaki był ten okres? No, jeśli chodzi o Legnicę, legniczanie oczywiście mierzyli się z wieloma problemami życia codziennego, bo to było odzwierciedlenie też trochę epoki, w której żyli. Epoki z jednej strony, w której no, poznali oni okrucieństwo wojen napoleońskich, ale z drugiej strony zaczęli poznawać trochę inny świat za pomocą tych haseł rewolucji francuskiej, że wolność, równość, braterstwo. No a do tej pory tego czegoś nie było w ich państwie. Legniczanie będący obywatelami poddanymi króla pruskiego, no te hasła wolności, równości i braterstwa mogli powtarzać tylko co najwyżej tak półszeptem, żeby jakiś szpicel policyjny nie słyszał, bo to stanowiło oczywiście zagrożenie, czy no, podejrzenie o działalność wywrotową. Oczywiście też dużo zależało od tego, jaki się miało start w życiu, jak się powodziło takiemu mieszkańcowi w Legnicy tamtego czasu, bo no inne było doświadczenie robotnika, zresztą też nie było za dużo robotników w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo nie było rozwiniętego przemysłu. Legnica wciąż była miastem w przeważającej mierze o takim profilu rzemieślniczo-handlowym. Brak było wielkich fortun przemysłowych w dzisiejszym rozumieniu, za wyjątkiem może właściciela manufaktury sukna Samuela Benjamina Ruffera, o którym też opowiemy na wystawie.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Wernisaż wystawy między wojną a rewolucją. Legnica w latach 1815-1848, 16 maja w czasie nocy muzealnej. Sporo się będzie działo. O 16 początek, a wernisaż o 17, także godzinę po otwarciu, a potem cała impreza długo. W wieczór 21, tutaj widzę ostatnie wydarzenia. Nie, nawet więcej i do 22, także zachęcamy serdecznie. Konrad Byś opowiada o tejże wystawie i wracamy do tej opowieści teraz, a potem parę słów dla rowerzystów, nawet więcej niż parę słów i zachęty, i zapowiedzi, ale teraz o wystawie ważnej, wystawie nowej, wystawie w Muzeum Miedzi między wojną a rewolucją Legnica w latach 1815-1848.
2: A więc z jednej strony mamy tych uboższych, którzy no, muszą zmagać się z taką bardzo prozaiczną codziennością, walką o to, by zapewnić jakoś przetrwanie sobie, swoim bliskim, swoim rodzinom, a to takie okoliczności, które im w tym przeszkadzały, to chociażby czy pożary, powodzie, klęski nieurodzaju, które powodowały z kolei głód, drożyznę, więc to jest ta optyka tych, powiedzielibyśmy, mniej zamożnych mieszkańców Legnicy, ale oczywiście nie brakowało ludzi majętnych. I postaramy się zajrzeć do świata także tego legnickiego patrycjatu. Postaramy się zajrzeć do wnętrz mieszkalnych, tych lepiej sytuowanych legniczan. Wystawa będzie taką próbą zmierzenia się z tym, z życiem mieszkańców Legnicy na różnych poziomach, bo generalnie wystawa jest pomyślana jako takie stopniowe zgłębianie się w miasto, w jego codzienność i w historię, w losy jego mieszkańców. Na początku możemy powiedzieć, poznajemy Legnicę trochę okiem takiego turysty, obieży świata, który no, spędza w mieście stosunkowo krótki czas. Ale jeśli ma tego czasu więcej, może poznać właśnie to codzienne życie, życie mieszkańców, ich pracę, ich rozrywki, czym zajmowali się na co dzień, co czytali. No a jeżeli wyjątkowo ma wyjątkowo dużo czasu i możliwości taki podróżnik, no to może pozna jakiegoś wpływowego legniczanina, który zaprosi go do swojego domu. I tym kolejnym punktem, kolejnym etapem poznawania Legnicy jest właśnie to zaproszenie do domu no takiego bardziej zamożnego mieszkańca Legnicy. Więc mamy takie trzy podstawowe sfery, wokół których opowieść o Legnicy się odbywa na wystawie.
1: Jak szykujesz taką wystawę, Konrad? Bo rozumiem, że ze zbiorów własnych. To ty tam chodzisz, szukasz, przepatrujesz, czy wiesz, czy przez lata pracy, jak pojawiają się w zbiorach ciekawe rzeczy, to padają ci do takiego podzbioru, że to mogłaby być wystawa i potem zbierasz je w pamięci, żeby w końcu odnotować i pokazać?
2: No, myślę, że wszystkiego po trochu. Oczywiście ta wystawa jest w przeważającej mierze oparta, stworzona z naszych zbiorów, ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: A coś przyjechało, skoro ona jest taka stricte legnicka?
2: Oczywiście. I to będziemy mieć obiekty dotyczące Legnicy, aż z Warszawy, czy nawet z Jarosławia, na ścianie wschodniej, tak możemy powiedzieć. Tam też znaleźliśmy rzeczy stricte legnickie do naszej wystawy. I
1: to w ogóle jest ciekawe. No bo tutaj to rozumiem, zbiory własne, bierzesz Przemka Paruzela, bo on krzepki, choć podniesiemy jedną, trzecią, drugą, czwartą szufladę i coś znajdziemy. A tutaj jak znajdujesz takie legnickie rzeczy tak daleko od Legnicy?
2: Wertując książki, różne rzeczy można wyczytać. My, muzealnicy, mamy to szczęście, tę możliwość, że możemy z dumą powiedzieć, że lubimy obrazki. I nie tylko dla nas liczy się treść, ale liczą się też reprodukcje obiektów, dzieł sztuki, zabytków. To jest bardzo ważna część naszej pracy, ta wizualność. I przeglądając różnego rodzaju katalogi, pracując też nad innymi tematami, czasami przez przypadek dowiadujemy się o istnieniu przedmiotów, które wpisują się w zagadnienie, nad którym pracujemy. No ja już mogę, już mówiłem Państwu, rozmawialiśmy z panem redaktorem o Teodorze Bletterbauerze, już podczas prac nad wystawą, nad publikacją poświęconą temu artyście zbierałem materiał do kolejnych projektów, między innymi właśnie do tej wystawy, którą niedługo będziemy mogli Państwu zaprezentować. Więc wszystko się dzieje, wydawałoby się takiemu niewprawnemu oku, że wszystko się dzieje tak gwałtownie, nagle, jest trochę chaotyczne.
1: A wiedziałem, że do tego, wiedziałem, że wsiadło w tobie, wiedziałem, że ta uwaga jak drzazga, ale no dobrze, wyjaśnij.
2: Ale to wszystko ma swój głębszy sens, wszystko, mam nadzieję, już niedługo się wyjaśni, no i będziecie Państwo mogli to wszystko zobaczyć, bo o to w tym chodzi, żeby mogli Państwo do nas przyjść, mogli Państwo nas odwiedzić i zobaczyć, dowiedzieć się nieco więcej na temat Legnicy, co nas najbardziej oczywiście w tym miejscu, w tym muzeum interesuje.
1: Jak się spontanicznie w tej rozmowie okazuje, też posłuchać o pracy muzealnika, to bardzo ciekawe. Czy to oznacza, że ty teraz tam w tym komputerze, bo mimo powszechnego wyobrażenia pracujecie na komputerach, nie na gęsich piórach i na szkłach powiększających, masz katalogi już przyszłych wystaw, które kiełkują w twojej wyobraźni, tak jeszcze nawet bardzo, bardzo niewyraźnym rysem?
2: Katalogi to może za dużo powiedziane, ale jakieś takie wstępne koncepcje, takie szkielety co najmniej dwóch wystaw już się tworzą.
1: Dobrze, a tak dla zdrowia psychicznego zatem, skoro już pytamy o twoją pracę, a jakieś głupoty masz na komputerze też troszeczkę?
2: Na służbowym? Nie.
1: Tylko na prywatnym. Konrad Byś głupoty trzyma tylko na prywatnym. To fantastycznie, zachęcamy, zapraszamy na tę wystawę. Twierdzisz, że ta noc muzealna to wyjątkowo też i romantyczne wydarzenie.
2: Tak jak wspomniałem, tym hasłem przewodnim jest romantyzm, czyli ta, no powiedzmy w takim uproszczeniu, ten okres pierwszej połowy XIX wieku. Oprócz wernisażu wystawy do naszego hasła Legnicy romantycznej nawiązuje koncert. koncert. Koncert fortepianowy, koncert utworów Franciszka Liszta, wybitnego kompozytora, przyjaciela Chopina, węgierskiego twórcy, jednego z ważniejszych bohaterów tego węgierskiego panteonu narodowego. I możecie spytać Państwo, dlaczego Liszt? Co Liszt ma wspólnego z Legnicą? Otóż Liszt był w Legnicy. W 1843 roku trzykrotnie dawał w mieście koncerty. Koncerty, które cieszyły się ogromną popularnością. No i nie byłbym sobą, gdybym, proszę Państwa, nie wykorzystał takiej nośnej informacji. Gdybyśmy nie powiązali naszej wystawy z koncertem Liszta w Legnicy, no to byłaby, myślę, zaprzepaszczona okazja. Dlatego przy okazji tego wydarzenia, przy okazji Nocy Muzeów 2026, chcemy Państwa zaprosić na koncert Liszta w wykonaniu wybitnego polskiego wykonawcy, fortepianisty, pana Karola Radziwonowicza, który zabierze nas szlakiem utworów Ferenca Liszta, nie tylko tych, które były odgrywane w Legnicy, o których wiemy, ale także szerzej on opowie o twórczości tego kompozytora, opowie i oczywiście zagra jego utwory. Myślę, że to będzie nie lada gratka, nie lada uczta dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej, muzyki fortepianowej, ale nie zabraknie też wątków legnickich, bo ja będę też obecny na tym koncercie, będę miał okazję Państwu opowiedzieć, jak to było właściwie z tymi koncertami mistrza Ferenca Liszta w Legnicy. Gdzie on grał, co on grał, więc to będzie taka opowieść słowno-muzyczna, możemy powiedzieć.
3: Tydzień w Legnicy.
1: Konrad Byś na otwarciu wystawy będzie oczywiście na wernisażu o godzinie 17 i 16 maja, kiedy to noc muzealna w Legnicy będzie się zaczynała, właściwie tak, o tej godzinie będzie się zaczynała, zacznie się o 16, a wernisaż o 17 w Akademii Rycerskiej. Oczywiście gorąco zachęcamy i żeby obejrzeć wystawę, ale też i żeby wziąć udział w Nocy Muzealnej. A teraz o cyklostradzie, o sieci dróg rowerowych połączonych na Dolnym Śląsku. Na jakim jest etapie cyklostrada, gdzie można jej fragmenty zobaczyć, skąd się dowiedzieć, którędy można już przejechać i jakie są perspektywy przed cyklostradą.
4: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
5: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
4: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice Zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z generalną dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec. My mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca, do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra-Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków.
5: Mhm. Ale powoli te odcinki się składają w całość?
4: Tak. Wszystkim amatorom turystyki rowerowej polecam naszą stronę Dolny Śląsk Rowerem. My tam zaznaczyliśmy pierwszy odcinek właśnie Dolnośląskiej Cyklostrady. Pokazujemy możliwe do przejechania, a przede wszystkim wyznakowany, bo to jest ważne, żeby te odcinki były odpowiednio oznakowane. Odcinek, gdzie możemy wystartować ze stacji PKP w Wołowie, pojechać wybudowaną już dawno trasą do Lubiąża, stamtąd przedostać się do Prochowic i dalej, tak jak wspomniałem, odwrotną stroną, czyli na północ do Ścinawy, dalej do Lubina, do Chocianowa i praktycznie do granicy z gminą Gromadka.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, jest dzisiaj naszym gościem. Mówi o cyklostradzie, powstającej cyklostradzie, o tym, gdzie rowerzyści mogą już pojeździć i gdzie będą mogli pojeździć. Teraz przed nami druga część tej rozmowy, a potem jeszcze Anna Gontowska, ale to za chwilę, za moment, bo teraz o cyklostradzie ciąg dalszy rozmowy.
4: Więc to jest pierwszy kawałek, który ma około 90 km. Będziemy starali się na Dolny Śląsk Rowerem pokazywać dalsze etapy rozwoju całej sieci i pamiętajmy, że to jest proces rozłożony na wiele lat. Z województwa, które w Polsce słyną z takich tras rowerowych jak zachodniopomorskie, zamykają w tej chwili okres, o ile pamiętam, dekady albo dłużej budowania tych tras rowerowych, więc potrzeba trochę cierpliwości.
5: U nas też to już trochę trwa.
4: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
5: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
4: W tej chwili takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. To są takie zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych. Oddzielone od ruchu, jednokierunkowe, więc teoretycznie jedziemy tam sami, bez kolizji z ruchem pieszych, a wiadomo, że w górach czasami zdarzają się konflikty na linii piesi i rowery. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacenzis. Wspaniała sieć na ziemi kłoskiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bajregion Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście państwo z Warszawy, czy te góry, tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami, Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia, takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właśnie pierwszym pasmem górskim po drodze. Będziemy w najbliższy weekend na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. To jest festiwal rowerowy By Garda Festival, dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Będą także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak koleżowa, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu, dają tym osobom taką pełną uniwersalność. Nie mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki tras szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną, minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć, bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko, bardzo fajne miejsca, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej kreśli się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
1: Ścieżki rowerowe na Dolnym Śląsku, turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku. To był temat, który za nami, a mamy czwarty kwadrans programu Tydzień w Legnicy, co oznacza, że jeszcze kilka minut przed nami z kolei i te minuty poświęcimy na dobrą książkę. Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, jest specjalistką w polecaniu dobrych książek. Po pierwsze dlatego, że dobre książki wybiera, ma dobry gust, a po drugie, że potrafi o nich naprawdę opowiadać. Nie tylko pięknie, ale i treściwie, więc sporo się na temat treści książki dowiadujecie z tych zapowiedzi, co ułatwia z kolei wybór książek, kiedy już wybieracie się do biblioteki. Ja mam nadzieję, że się wybieracie. No to co, zapraszam. Polecajki, no nie, to zbyt trywialnie powiedziane. Małe recenzje Anny Gontowskiej.
6: Bolesław Prus jest dla nas ikonicznym autorem chociażby Lalki, która spotyka się z kolejnymi ekranizacjami, a tak naprawdę niewiele osób o tym wie, że był sierotą bez domu, był 16-letnim powstańcem, balansował na granicy życia i śmierci, był fanatykiem matematyki i nie znosił powieści, a napisał właśnie Lalkę chociażby. Moralista, ale i buntownik. Mit, a zarazem człowiek z krwi i kości. I takiego właśnie ukazuje nam w książce Iwona Kinzler Bolesław Prus, Ukryte życie pisarza. Kolejna biografia Haliny Poświatowskiej. Ciągle modna poetka, ciągle duże zainteresowanie nie tylko poezją czytelnicy wykazują, ale także jej biografią, bo to rzeczywiście wielka postać, bardzo przeżywająca, bardzo wnikliwie obserwująca życie, pięknie pisząca o miłości, o tych różnych niedokonaniach, które miały miejsce w jej życiu z powodu choroby. I właśnie Uparte serce, biografia Haliny Poświatowskiej, napisana biografia przez Kalinę Błażejowską, godna jest polecenia, bo to historia kobiety, która żyła pełnią życia mimo śmiertelnej choroby, a może właśnie dzięki tej chorobie. Kochała, była kochana, tworzyła, inspirowała. Ten portret jej był bardzo zniuansowany. To nie była grzeczna dziewczyna, która pisała wiersze ze świadomością śmierci. Od 10 roku życia chorowała na serce, od 10 roku życia wiedziała, że stać ją na coś więcej, że może tworzyć i w wieku 18 lat była już mężatką, jako 20-latka wdową, żyła po prostu szybciej. I chyba najpełniej dzięki temu przeżyła swoje życie. A jeżeli mowa o wybitnej poetce, to też chciałam Państwa zwrócić uwagę na wybitne rzeźbiarki Polki. Książka Dagmary Budzboń-Szymańska, Rzeźbiarki. Tak to jest, że największe sukcesy w historii sztuki odnieśli jednak rzeźbiarze mężczyźni. Kobiety często były spychane gdzieś na margines działalności plastycznej. Zdarzało im się owszem malować, sztalugi nie były im obce, ale rzeźba, gdzie trzeba może czasami wziąć w ręce dłuto i młotek, to wydawało się, że dla kobiet to jest wręcz niemożliwe. No i dopiero ten XX wiek, który pozwolił kobietom na rozszerzenie swojej działalności, zaobfitował wieloma nazwiskami wybitnych plastyczek, wybitnych rzeźbiarek, o których dzisiaj niestety często się już nie mówi, a szkoda. I te postaci przedstawia autorka w swojej książce, pokazuje także bardzo wybitne dzieła sztuki, które te kobiety tworzyły. Na przykład nie wiem, czy Państwo wiecie, że Ludwika Niczowa zaprojektowała syrenkę, która nie jest wykonana z brązu, a z zielonego szkła. Wznosi się na filarze wysokim na około 20 metrów, ale nie na nabrzeżu, a na samym środku Wisły. W ciągu dnia od jej powierzchni odbijają się lśniące promienie słońca, w nocy jest podświetlona, nieustannie oblewają ją wiślane fale. Z naroży filaru tryskają strumienie wody, wokół pluskają rzeźbione ryby, a statuetki mew wyglądają, jakby podrywały się do lotu. Brzmi niesamowicie? Tak właśnie miała się prezentować warszawska syrenka w zamyśle Ludwiki Niczowej, autorki projektu. Rzeźba, którą znamy dziś, stojącą na wybrzeżu kościuszkowskim, figura z brązu, jest efektem zderzenia marzeń i aspiracji artystki z przedwojenną rzeczywistością i brakiem pieniędzy na tego typu projekt. Gdyby rzeczywiście udało się postawić taki pomnik na środku Wisły, byłby to pewnie najbardziej oryginalny pomnik w Polsce, a może i na świecie, szczególnie w latach, kiedy działała Ludwika Nietrzowa. Pewnie słyszeliście Państwo już o Katarzynie Kobro, o jej przestrzennych, starannie wymierzonych, zaplanowanych kompozycjach, ale także możemy się dowiedzieć co nieco o sztruksowym zającu, którego uszyła w czasie wojny dla swojej córki, a który potem trafił w ręce malutkiej Moniki Krygier, obecnie wykładowczyni na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Takie pierwsze pluszaki, które powstały wiele, wiele lat wcześniej, niż zaczęły one być modne. Tych kobiet, autorek jest bardzo wiele. Zaiste imponujący jest ich dorobek rzeźbiarski, plastyczny. To nie zawsze jest rzeźba kamienna, to czasami są piękne ceramiczne produkcje. Warto zapoznać się z tą książką, bo kobiety rzeźbiarki zostały po prostu w większości zapomniane.
3: Tydzień w Legnicy.
1: Anna Gontowska i dobre książki. Książki, co ważne, co najważniejsze właściwie chyba, które czekają na Was w legnickich bibliotekach. My tutaj z Anną Gontowską polecamy te książki. Mówimy o tych właściwie, ona mówi o tych książkach. Ja tylko nagrywam skromnie po to, żebyście wiedzieli, że takie książki, egzemplarze tych książek czekają na Was w legnickich bibliotekach i możecie je po prostu sobie wypożyczyć do domu. Taka jest idea tych rozmów. No, po pierwsze, krzewić czytelnictwo, a po drugie zachęcać Was do odwiedzin w legnickich bibliotekach, no bo to wygodne, przyjemne. Zresztą panie bibliotekarki też polecą Wam ciekawe pozycje, jeśli tylko zapytacie, jeśli tylko będziecie chcieli. Myśmy kiedyś robili rozmowę z Anną Gontowską o tym, jakie to przyjazne miejsce biblioteka i jak warto się tam z bibliotekarzami, bibliotekarkami zaprzyjaźnić po to, żeby mieć też relacje. Właśnie takie około książkowe, to mam wrażenie, są najprzyjemniejsze. Dobra, ale to tyle o książkach. Dzisiaj w programie Tydzień w Legnicy, zresztą program cały też się kończy. Mówiliśmy dzisiaj o wycieczkach rowerowych, o Teatrze Seniorów. Mówiliśmy o tym, co działo się w ciągu tygodnia. Zapowiadaliśmy Noc Muzealną i to wszystko już za nami, więc dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnych programach regionalnych naszego radia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Witam w programie Tydzień w Legnicy. Nazywam się Maciej Czujko, będę gospodarzem programu, a przed nami dużo informacji na temat tego, co ciekawego będzie działo się w Legnicy, na temat fajnych imprez, bo i Festiwal Satyrykonu dzisiaj zapowiemy, i Dni Legnicy, i też ciekawe wystawy fotograficzne, wykłady. Ale najpierw zaczniemy od Barbary Pietras. Zajrzymy do Muzeum Miedzi, a Barbara Pietras oprowadzi nas po wystawie Miedź w wielu odsłonach, czyli zachęci do tego, żebyście na taką wystawę się wybrali, bo miedź dla naszego muzeum jest bardzo ważna. No, od tego zaczynamy.
2: Barbara Pietras, Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: I jesteśmy na wystawie, na której oglądamy miedź w najróżniejszych odsłonach. My będziemy mówili o tej miedzi, która przyjęła formę sztuki.
2: Sztuki, również użytkowej sztuki, bo sztuka to nie tylko piękne obrazy i rzeźby, ale również mogą być to pięknie zdobione naczynia.
1: Masz w domu sztukę użytkową?
2: Myślę, że każdy z nas ją ma, tylko w trochę innej postaci niż ta, którą zobaczymy na wystawie.
1: Tak, bo to przecież względne z tą sztuką, to nie można w ogóle powiedzieć, co jest, a co nie jest. Czy to się, jak byłaś na studiach, wyjaśniło?
2: Poszłam na studia, szczerze mówiąc, właśnie po to, żeby się dowiedzieć, po co sztuka.
1: I słyszę w tonie, że się nie wyjaśniło.
2: Przyszło coraz więcej pytań.
1: No właśnie. Ale na tej wystawie będą odpowiedzi. Pytanie jest podstawowe. Co zobaczymy na tej wystawie, jak przyjdziemy na tę wystawę?
2: Myślę, że pierwsze, co może zaskoczyć widzów, to mnogość tych przedmiotów i ich różnorodność. Bo to, co pierwsze się rzuca, no to miedziana wanna. Ona po prostu jest duża gabarytem, jest zaraz przy wejściu. Ale jeżeli widz już tutaj wejdzie na górę po schodach i się rozejrzy, no to myśli sobie, kurczę, ile tu jest różnych przedmiotów, garków, dzbanków, samowary, formy do pieczenia. Ale to...
1: Kryształy są na...
2: No właśnie, ale chwila uwagi i widzimy szkło. Co ma szkło do miedzi? Idziemy dalej, widzimy rzeźby z brązu. Jeszcze dalej jest taki zaaranżowany kącik. Mówię kącik, bo tu tego wszystkiego jest tak dużo, że niestety możemy tylko po jednej, dwóch gablotkach pokazywać takich reprezentacyjnych rzeczy, przedmiotów sakralnych, kultowych. Są dzwony, różnego rodzaju monety, biżuteria, obrazy, czyli przedmioty grafika, które na pierwszy rzut oka mogą się nie kojarzyć z miedzią.
1: Ale?
2: Ale każdy z nich ma z nim związek.
1: No dobrze, a to szkło? No zacznijmy od szkła, zobaczymy, czy cię zagnę na tym szkle. Gdzie tu jest miedź?
2: Miedź była używana i jest dalej używana do farbowania szkła. Ten kolor czerwony to właśnie został uzyskany przez połączenie z miedzią. Ale zwróć uwagę tutaj na te trzy wazoniki. One mają, nie są czerwone, są w kolorach brązu, beżu, trochę różu, ale jak się dobrze przyjrzeć, to są takie lekko brokatowe. Tu z kolei zostało wykorzystywane dosłownie wsypanie opiłków miedzi do jeszcze takiej gorącej masy szklarskiej i uformowanie. Więc jak widać, tutaj miedź się również sprawdza. Półkę wyżej mam piękne secesyjne patery i lampy. Tu już nie chodziło tyle o farbowanie szkła, co o te...
1: metalowe elementy.
2: Elementy, tak. Ponieważ miedź jest bardzo przyjacielskim metalem. Ona się bardzo lubi z cyną i wtedy powstaje brąz, albo z cynkiem i wtedy powstaje mosiądz. W naturze złoża miedzi występują blisko srebra. I te wszystkie ścieżki pozwalają nam w muzeum jakby zbierać różne te przedmioty. Dlatego rzeźba z brązu, dlatego też mamy trochę srebra, dużo mosiądzu, więc to wszystko sprawia, że ta kolekcja jest o wiele szersza.
1: No to dużo wyjaśnia. Jaka piękna cukiernica. Moim dzieciom by się bardzo spodobała.
2: No, jest dość ciężka, bo to takie grube...
1: Tak wygląda.
2: Szkła, tak.
1: Ale musicie ją państwo zobaczyć. Ja nie wiem, czy to jest najbardziej wartościowy eksponat. No, jak znam pewne życie, to w moim oku wpadło coś najmniej wartościowego. Ale dobra, bardzo mi się podoba.
2: To pierwsza gablota. Zobaczymy, co będzie w innych. Może w kolejnej będzie. Nie, to jednak to jest najbardziej wartościowe.
1: Dobra, żeby mnie nie rozniosło tylko tutaj. Naczynia.
2: Naczynia. I tych naczyń jest całkiem sporo, też różnego rodzaju. W naszej muzealnej kolekcji mamy całkiem sporo przedmiotów secesyjnych i art deco. I tutaj właśnie głównie jest wyeksponowana secesja. Ona jest bardzo wdzięcznym tematem, bo to był styl, który zwraca uwagę głównie na rośliny, na przetwarzanie też na przykład kobiecych wdzięków, że tak powiem. Czyli na przykład długie, rozpuszczone włosy u kobiety mogły świetnie się komponować jako taka podstawka czy paterka, że po prostu można było tą formę wykorzystać. Te linie są miękkie, obłe, takie bardzo spójne i delikatne. Więc też myślę, że nawet w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo miłośników akurat tego stylu, więc też chcieliśmy jakby wyjść naprzeciw i pokazać właśnie to. Na dole jest trochę więcej art deco. Art deco to już z kolei geometria, ale myślę, że teraz obydwa te style przeżywają jakiś taki swój renesans, czy w popkulturze, czy nawet w designie współczesnym.
1: Tak, racja. I mamy tu wiaderka do szampana.
2: No, jak się bawić, no to na całego, a te wiaderka nie są takie małe.
1: Ale tych wiaderek jest tu mnóstwo.
2: No.
1: Naprawdę, to zachęcamy. Wiaderko, jeszcze wazy. Piękne.
2: Tak, a pod spodem różne utensylia do pisania listów na przykład, więc nie wiem, jak to łączono, pito szampana, albo zapraszano na jakieś...
1: Jak był czas na to, kochana, to...
2: To czemu nie?
1: Oczywiście, że tak.
2: Ale to jeszcze ci powiem, to jest w innej gablocie. Przejdźmy tutaj. A propos szampana, też ciekawy przedmiot, bo właśnie na tej wystawie jest dużo przedmiotów takich nieoczywistych, które jak patrzymy, to się zastanawiamy, ale co to jest? I jednym z nich jest przedmiot taki po prostu trochę rondel, trochę garnek, ale wycięty w takie ząbki, falki na górze. To jest suszarka albo chłodziarka do kieliszków. Właśnie w te ząbki, które tutaj zostały uformowane w takie falki, wkładano nóżkę od kieliszka, w środku był lód, żeby po prostu kieliszek zawsze był przygotowany na odpowiednie uczczenie, nie wiem, urodzin, wesela.
1: Wizyty.
2: Pięknego popołudnia.
1: Wtorku.
2: Dokładnie.
1: No, ale bardzo zmyślne urządzenie.
2: Tak, no nie wiem, czy ktoś dzisiaj ma chłodziarki bądź suszarki do kieliszków. Raczej to wszystko już zostało wypłaszczone i wkładamy do zmywarki.
1: Raczej nie, co mają powiedzieć te biedne brytwanny w tym towarzystwie, ale piękne są.
2: Piękne, no widać, że były mocno używane. No z tymi naczyniami często też było tak, że one były przekazywane w posagu. Po prostu z pokolenia na pokolenie, dlatego niektóre z nich mają inicjały. Kiedyś też to zazwyczaj kotlarze zajmowali się też jakby cynowaniem tych przedmiotów. No dzisiaj już mało kto, nie wiem, gdzie byśmy musieli wysłać te naczynia, żeby przywrócić im dawny blask, ale też nie chcielibyśmy tego robić, dlatego żeby pokazać ich wiek, ich funkcjonalność i nie zależy nam na tym, żeby one były takie jak z najlepszych kuchni świata, piękne, błyszczące, tylko właśnie pokazać to też zużycie, te rysy, które na nich są. Więc one może na pierwszy rzut oka nie wyglądają jakoś spektakularnie, ale to ma też swoją wartość, taką naprawdę historyczną. Tutaj nie ma koloryzacji.
1: Był bardzo dobry pomysł, żeby je zostawić w takim stanie.
2: Tak, ale tutaj obok nich, tutaj jest akurat dużo różnych form naczyń, jest bardzo ciekawe naczynie do gotowania na parze, albo pod spodem taki bardzo długi, wąski garnek i on był do gotowania, pieczenia ryb. Więc jakie to musiały być potężne ryby? I to wyciągane dość często, skoro... rzemieślnik się pofatygował, żeby zrobić taki garnek, że to nie było tam dzisiaj rekord Polski, wyciągamy suma, tylko no to było powszechne.
1: No ile to ma z metr?
2: No myślę, że tak, bo jest na całą szerokość gabloty.
1: No jasne. No i można się dowiedzieć dużo o tamtych czasach. Idziemy dalej? Czy jeszcze tutaj coś?
2: Dalej. też przy okazji to ogólnie jest taki, ja to tak roboczo nazywam, miejsce salonowo-kuchenne, no bo te wiaderka do szampana, czy obok też jest gablota z formami do wypieku, no to jest takie właśnie bardzo domowe, no ale dom to nie tylko salon i kuchnia, ale też łazienka, czy pralnia w tamtych czasach. I tutaj też jest kilka takich przedmiotów związanych właśnie z higieną. Jest ciekawy obiekt. My akurat stoimy w takim miejscu, że jak Państwo tu przyjdą, to on jest w takiej wnęce po prawej stronie i wygląda trochę jak kij od szczotki. Ale jak się Państwo przyjrzą, to on wygląda trochę jak dzwon. Dzieci są bezpośrednie i nazywają to inaczej. Ja nie będę tego mówić na antenie, ale jak Państwo przyjdą, to zachęcam do sprawdzenia tego kształtu. A to była pralka. Taki.
1: Kręciło się tym?
2: Tak, wygląda jak kapelusik z sitkiem pod spodem, tak mówiąc bardzo oględnie. Ubijało się trochę jak masło. Nie wkładano ubrania do sitka, tylko to jest, była część ruchoma. Mogą Państwo usłyszeć, jaki to ma dźwięk. I to była pralka taka deluxe, co nie każdego było stać na taki rarytas. Raczej korzystano z klasycznych tar, chociaż miedziana tara, no to też było raczej dla tych bardziej zamożnych ludzi.
1: Piękna ta tara.
2: Piękna, bo miedź ma też swoje właściwości antyseptyczne, więc to świetnie się sprawdza w różnego rodzaju przedmiotach takich właśnie związanych czy z higieną, czy z codziennym użytkiem, bo nawet klamki zmosiądzone też mają tą swoją funkcję antyseptyczną.
1: Więc czyli śmielej można chwytać.
2: Tak, tak.
1: Ja zawsze przez rękaw albo łokcie.
2: No, jak jest mosiężne, to nie powinno tam nic być. No, chociaż wiadomo, jak ludzie co chwilę dotykają, no to te bakterie też tam zostają, ale...
1: Ale ogranicza ryzyko.
2: Ogranicza.
1: Idziemy dalej. To ja za tobą. Barbara Pietras oprowadza nas po wystawie Miedź w wielu odsłonach, a my teraz przeniesiemy się w przeszłość, czyli serwisy informacyjne, które witają Was każdego poranka w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Teraz przypominamy po to, żeby w ten sposób przedstawić przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam na niego serdecznie.
3: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Coraz bliżej do remontu drugiego odcinka ulicy Nowodworskiej, od skrzyżowania z ulicą Jaworzyńską do granic miasta. Oferty zgłosiły 3 firmy. Teraz trwa analiza złożonych dokumentów. Tymczasem na ulicy Powstańców Śląskich już prawie koniec prac.
4: Jak widać, wszystko powoli dobiega końca. Oczywiście zostało jeszcze troszeczkę do posprzątania, ale Powstańców Śląskich jest już przyznać.
3: Przypomina prezydent Maciej Kupaj. Teraz do Pieszkowa się przenosimy. 16 maja w sobotę druga edycja akcji Ciuchy Chcą Żyć. Koło gospodyń wiejskich Pieszkowski Flow zaprasza od 13 do 15 przed świetlicę w Pieszkowie. Będzie można ciuchami się powymieniać albo ciuchy kupić i wesprzeć w ten sposób zwierzęta. W wiadomościach za godzinę inna propozycja na najbliższą sobotę. W ramach Nocy Muzeów będzie można zwiedzać nie tylko muzea. Zaprasza na przykład Teatr imienia Modrzejewskiej. Zaczynamy od wizyty na prawie gotowej już ulicy Powstańców Śląskich w Legnicy, mówi prezydent Maciej Kupaj.
4: Jak widać, wszystko powoli dobiega końca. Oczywiście zostało jeszcze troszeczkę do posprzątania, ale Powstańców Śląskich jest już przyznana, także serdecznie Państwa zapraszam do korzystania i przypominam o zakazie parkowania na ścieżkach rowerowych i chodnikach.
3: Miasto przypomina też, że do 20 maja, wchodząc na stronę internetową miasta, mieszkańcy mogą wypełniać specjalną ankietę dotyczącą uchwały krajobrazowej. Miasto pyta mieszkańców, gdzie postawić ławki, gdzie postawić kosze na śmieci, co zrobić z reklamami. I jeszcze jedna ważna data, 16 maja, czyli najbliższa sobota, to Noc Muzeów i okazja, żeby na przykład zwiedzić Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. To będzie nocne zwiedzanie niemal 200-letniego budynku teatru, a także liczącego 300 lat starego ratusza. To jedna z niewielu okazji, by zajrzeć w zakamarki na co dzień niedostępne dla widzów. Legnicka policja zatrzymała 35-letniego kierowcę z Legnicy, który pomimo 3 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych zdecydował się usiąść za kierownicą. Teraz kierowca objęty jest elektronicznym nadzorem.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Tak. Tak wyglądał tydzień, tak wyglądały serwisy przygotowane przez Aleksandrę Brodziak w tygodniu każdego poranka. Witały Was w samochodach, w pracy, mam nadzieję. A my wracamy na wystawę Miedź w wielu odsłonach, wystawę sztandarową Muzeum Miedzi chyba, dotyczącą właśnie Centrum Zainteresowań Muzeum Miedzi. Barbara Pietras oprowadza nas po tej wystawie i jednocześnie zachęcając, żebyśmy się na nią wybrali, jeśli jeszcze nie byliśmy. Jeśli posłuchacie tej rozmowy, to przyznacie, że to bardzo ciekawa wystawa, a miedź to jest fantastyczny, szlachetny metal, który ma wiele odsłon, tak właśnie jak mówi wystawa.
2: Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie mamy dwie gabloty. W jednej są przedmioty wykonane w technice emali. To jest bardzo stara technika polegająca na stworzeniu na miedzianej płaszczyźnie, nie wiem, talerza, tutaj akurat mamy czy wazy, czy innych obiektów, takich maleńkich drucików, które się wypełnia odpowiednią masą i wypala. To jest bardzo długa i żmudna robota i jak Państwo tu zobaczą, są takie ślaczki geometryczne, różne, takie jakby ktoś zrobił kontur dookoła, nie wiem, kwiatka czy motyla, to wszystko jest właśnie przylutowany drucik. Bardzo, bardzo żmudna robota. To nie jest rysowane, tylko po prostu wypełniane, więc ta warstwa też jest taka większa. Pierwsze takie obiekty ponoć znaleziono w Gruzji, ale to, co my prezentujemy, to jest Daleki Wschód, bo z tym się zazwyczaj kojarzy właśnie ta technika emali, właśnie daleki...

obrazów. Kiedy obrócimy się od gabloty z przedmiotami z emali, zobaczymy piękne obrazy, niewielkie, przedstawiające sceny głównie z życia Jezusa, czy jego narodziny, śmierć, spotkanie przy studni z Samarytanką, bo głównie takie tematy były kiedyś malowane. Jakby historia sztuki stoi na dwóch nogach, na antyku i na chrześcijaństwie. Te obrazy też miały swoje funkcje dewocyjne. Są większe, mniejsze. Większość z nich jest niewielka, więc taka poręczna, żeby można było się z nimi gdzieś przemieszczać. Jak zwrócą Państwo uwagę, to na przykład na takim jednym obrazku w czarnej ramie jest dziurka. Większość z tych ram już jest wtórna, po prostu na cele ekspozycyjne zostały tak ładnie wyeksponowane, ale one często były po prostu wieszane na gwoździu, na takiej zwykłej dziureczce. Też jest bardzo ciekawy obraz tutaj przed nami w złotej ramie, niewielkiej, przedstawiający pokłon trzech króli. Ciekawe jest to, że tutaj artysta zostawił złote niebo. Wykorzystał metal i już po prostu nie pokrywał tego nieba. Dlatego, że zwłaszcza w średniowiecznym malarstwie, może Państwo kojarzą, dużo złotego nieba. To właśnie było odniesienie do tej boskiej strefy. I tutaj artysta no nie musiał nic zamalować, po prostu sam materiał dawał mu możliwość wykorzystania tego. No, przecudne są te obrazy, pełne szczegółów i też są to jedne ze starszych elementów, starszych obiektów, które też mamy tutaj na wystawie. Ponieważ większość rzeczy, tak w ogóle tutaj u nas, na tej wystawie stałej, nie mówię w muzeum, pomijając archeologię, to są przedmioty XIX-wieczne, ale jest też XVIII i XVII wiek, nawet kilka XVI-wiecznych, więc to nie jest tak, że tylko w miecie znana z tych naszych najnowszych czasów. A propos najnowszych czasów, to kiedy się z kolei odwrócimy od obrazów i spojrzymy na gablotę z biżuterią, to tu możemy zobaczyć najróżniejsze formy bransoletek, kolczyków, pierścionków i one i tak są jeszcze w miarę rozpoznawalne ze swojej funkcji. Mówię o tym dlatego, że to jest pokłosie festiwalu Srebro, który się odbywa co roku w Legnicy od końca lat 70. On jest kojarzony z Galerią Sztuki i słusznie, bo teraz Galeria Sztuki jakby przejęła to wszystko, ale początki były też związane z Muzeum Miedzi właśnie u nas. Te pierwsze projekty, konkursy miały jakby też w pod tytułach albo jako zadanie konkursowe jakoś wykorzystanie również miedzi i srebra. To jest to, o czym też mówiłam, że miedź w naturalnych warunkach występują te złoża obok srebra, więc nam też to daje możliwość właśnie zbierania srebra. Ale a propos tego festiwalu Srebro, to zachęcam do chodzenia na wystawy, które są organizowane w ramach tego festiwalu. Dlatego, że ta współczesna biżuteria artystyczna jest tak wystrzelona, tak zupełnie inna, że tak jak mówię, tutaj widzimy, że to jest kolczyk czy bransoletka, chociaż formy są niecodzienne, ale ta już współczesna, najnowsza, to co dzisiaj robią artyści, to często myślę, że nawet nie jest specjalnie wygodny do noszenia, ale też nie o to w tym chodzi, ale to jest inny temat. Tutaj też pod spodem mamy inne broszki czy wisiorki wykonane z miedzi. To był materiał, który dobrze się sprawdzał w czasach powojennych. Nie był tak drogi, a świetnie imitował złoto, albo sam z siebie się błyszczał. I to było ważne w czasach, kiedy był kryzys, kiedy nie każdy mógł sobie pozwolić na złoto. No to miedź wtedy się świetnie sprawdziła, bo miedź też jest materiałem bardzo plastycznym. Dzięki niemu można wiele uformować. Mimo że jest to metal, to jest miękki. Tutaj widzimy takie broszki kobiet. To jest świetny artysta, Józef Feingold. On wraz z Henrykiem Grunwaldem, to są tacy nestorzy polskiego złotnictwa. I jesteśmy przeszczęśliwi i dumni z tego, że nasze muzeum ma całkiem sporą kolekcję
dzieł Feingolda, bo to nie tylko broszki, to też są rzeźby, płaskorzeźby, rysunki, nawet stół złotniczy.

0: bo on był i złotnikiem, i rzeźbiarzem, poliglotą, znał kilka języków. Bardzo ciekawe życie. Był jednym z artystów, chyba jedynym tak naprawdę, który tworzył srebrne przedmioty kultowe żydowskie, był z pochodzenia Żydem. Więc no, niesamowita postać. I myślę, że nie każdy z Państwa może o tym wiedzieć, że mamy takie skarby w Legnicy.
1: A te broszki warto przyjść obejrzeć, bo są przepiękne.
0: Tak, one są takie też stylizacji Art Deco, ale artysta prawie do końca utrzymywał się właśnie w tych formach. I dobrze. Myślę, że to mu służyło i jakby najlepiej robić to, co jest, w czym się człowiek najlepiej odnajduje i co mu najlepiej wychodzi.
2: Tydzień w Legnicy.
1: Barbara Pietras zaprasza nas na wystawę Miedź w wielu odsłonach. Wystawa stała, wystawa na was czeka. Nie wiem, czy tę wystawę widzieliście. No jeśli nie, to naprawdę warto. Jak słyszycie, miedź to jest fantastyczny metal. Ma też wiele, wiele twarzy. Wykorzystywany jest i w kuchni, i w sztuce, i w biżuterii, także jak słyszycie w oprowadzaniu, naprawdę, naprawdę ma wiele zastosowań, no i jest też metalem bardzo wdzięcznym. A my teraz z Pauliną Maciejewską z Legnickiego Centrum Kultury, a jednocześnie szefową Satyrykonu, pomówimy o zwycięskich rysunkach tegorocznych Satyrykonu, a to dlatego, że już niedługo będzie można je zobaczyć. Międzynarodowa wystawa Satyrykon. 12-14 czerwca będzie festiwal Satyrykonu. Wszystko ruszy, wszystko będzie się działo w Legnicy. No to może skoro już tak niedługo, to przypomnimy rozmowę o zwycięzcach Satyrykonu, żebyście wiedzieli, na co macie się szykować. Jakież to rysunki zaszczyciły Legnicę tym razem.
3: Tak, w połowie marca spotkaliśmy się z międzynarodowym jury już 49. edycji Satyrykonu, żeby zwieńczyć pracę z ostatnich kilku miesięcy, bo jury było, jak już wcześniej rozmawialiśmy, dwuetapowe, więc jurorzy najpierw oglądali te prace online, zakwalifikowali je do drugiego etapu i w końcu dokładnie 13 marca, czyli w piątek 13, to takie też nawiązanie fajne do dat, skoro dzisiaj się spotykamy 1 kwietnia, spotkało się nasze jury i wtedy zostały wybrane nagrody tegorocznego Satyrykonu.
4: Z wielkim trudem?
3: Nagrody nie były wybierane z wielkim trudem, natomiast z wielkim trudem były wybierane prace do wystawy. Co prawda tutaj przy jury, jak już był ten taki kulminacyjny moment, to była taka chwila, że już powiedzmy były te nagrody powybierane, i nagle jurorzy mówią, słuchajcie, poukładajmy to koło siebie i zastanówmy się jeszcze raz, czy w tym zestawie te prace powinny zostać. Czy nie dokonujemy jednak decyzji i zaczęliśmy wtedy...
4: Czy kolejność jest dobra, o to chodzi?
3: Nawet nie kolejność, czy ktoś, kto nie został wybrany do nagrody, nie został poszkodowany. I tak organizacyjnie dla nas, gdzie my już zaczynamy sobie powoli protokołować, zliczać punkty.
4: Katastrofa.
3: I nagle trzeba było liczyć jeszcze raz. Więc to są takie niuanse. No, sztuki wizualne, też nie da się ich policzyć matematycznie.
4: Ale to jest bardzo uczciwe podejście, nie? Bo tak, żeby... Bo wiesz, jak jest trudno, trzeba dyskutować, wybierać w ogóle, ale żeby kogoś przeoczyć, to okrucieństwo, nie?
3: Znaczy, tam nawet nie było przeoczenia, to bardziej to...
4: Nie było obawy o przeoczenie.
3: Nie było obawy o przeoczenie, bardziej to, że tych nagród dalej w dalszym ciągu mamy za mało, żeby docenić wszystkich artystów, którzy rzeczywiście na to po prostu zasługują, żeby znaleźć się w tym gronie laureatów. Natomiast wybór na samym końcu został jeszcze bardzo dokładnie przedyskutowany przez jury pod kątem techniki i wartości tego, co dane prace przedstawiają. No i jak będą mogli Państwo zobaczyć na wystawie pokonkursowej w czerwcu, w tym roku mamy wyjątkowo śmieszne prace. Oczywiście Satyrykon się teoretycznie kojarzy z tym, że przyjdziemy na wystawę i się pośmiejemy, jednak ten żart jest różny. Nieraz te prace są bardziej, powiedzmy, takim gorzkim żartem, taką ciężką satyrą, albo bardziej czymś, co pozostaje gdzieś tam w jakiejś sferze domysłu. tutaj w tym roku wśród tych nagrodzonych prac mamy dużo takich, gdzie od razu popatrzymy i to skojarzenie jest bardzo proste i zabawne przede wszystkim.
4: Które w miarę łatwo zinterpretować. Ja pamiętam, że był taki rok, że Elżbieta Pietraszko, jeszcze jak była tutaj, to zwycięska praca, chyba zwycięska, to był taki wózek stojący tak samotnie w takiej opuszczonej przestrzeni i pani Ela bardzo, bardzo się denerwowała, bo dużo dziennikarzy przychodziło i pytało, o co chodzi.
3: No właśnie, ja też nie lubię takich pytań, bo...
4: Mi się strasznie podobał ten. Ja wychodzę z założenia, że to nie trzeba wiedzieć, o co chodzi. Jak ci coś podoba, to nie musisz wiedzieć. Ba, nawet dobrze jest nie wiedzieć, o co chodzi, bo sztuka ma to w sobie, że to jest jednak migotliwość tych znaczeń. Jak coś jest takie do rozszyfrowania do samego końca, to się robi krzyżówka po prostu z tego zwykłego.
3: No każdy też może interpretować według swoich doświadczeń, według swoich przemyśleń. Oczywiście ciekawe są takie prace, gdzie człowiek musi stanąć, zastanowić się nad tym, nad głębią, nad przekazem, co to dokładnie jest, do czego nawiązuje. I takie prace też oczywiście będą. Zawsze takie prace są na Satyrykonie. No to jest jakby też clue tego konkursu, żeby to nie były takie bardzo proste żarty rysunkowe. One oczywiście się pojawiają, ale nie są to, nie stanowią one całej wystawy.
4: Paulina Maciejewska o zwycięskich rysunkach w konkursie Satyrykonu, a ja tylko dodam, że 12 i 14 czerwca festiwal Satyrykonu, 49. edycja, już coraz bliżej, będzie się dużo działo w Legnicy. My oczywiście wydarzenie zapowiemy, wiemy, co będzie, powiemy, co będzie, to przed nami. A my teraz, jeśli pozwolicie, w kolejnym kwadransie programu Tydzień w Legnicy wrócimy do rozmowy z Pauliną Maciejewską, żeby jeszcze troszeczkę na temat zwycięskich rysunków powiedzieć, żeby tego ducha Satyrykonu wam troszeczkę jeszcze sprzedać.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: My tu mamy taki rysunek, na którym dżentelmen za pomocą pianina wbija gwóźdź w ścianę, młoteczka pianina.
3: Tak jest. No i jest to oczywiście zabawna praca, ale żeby dopatrzyć się, na czym ten pan stoi, co on chce rzeczywiście wbić i czym on chce to wbijać, to też trzeba chwilkę przystanąć i popatrzeć na to.
4: No coś przeuczyłem? Przeuczyłem, pokaż, wyciągnij, masz go? Masz, nie?
3: Gdzież ona była? Pan chce przyczepić obraz i zamiast stanąć sobie na drabinie, to staje na stole,
4: na którym stoi to pianino,
3: na które musiał wstawić pianino, które pewnie też lekkie nie było, i młoteczkiem, który wybija dźwięki w tym pianinie, dopiero tym młoteczkiem wbija gwóźdź, na którym chce przyczepić obraz. Także
4: ja bym zatytułował tę pracę Zaradność humanisty.
3: Tak, też można taki tytuł nadać jak najbardziej. No natomiast tutaj mamy takie utrudnianie sobie życia, albo właśnie też takie humanistyczne podejście, zamiast jakimś najprostszą linią, to właśnie żeby sobie jak najbardziej skomplikować to dzieło.
4: To taki klasyk, ten rysunek satyry. Jakie jeszcze mamy? Co takiego ci się spodobało bardzo?
3: Mi się bardzo podobało. Grand Prix w tym roku trafiło do polskiego artysty Daniela Krysty z Wrocławia. W zeszłym roku też był na Satyrykonie, też dostał jedną z nagród. W tym roku wielkie gratulacje Grand Prix za pracę pod tytułem Dom. Praca przedstawia 5 zegarów.
4: Zegary świata, nie?
3: Zegary świata, tak jak mamy na przykład na lotnisku, żeby pokazywać, jaki jest aktualnie czas na świecie. I ostatnie miejsce, na którym też powinien być zegar, jest puste i jest podpisane jako home, czyli dom. I też już się spotkałam z kilkoma pytaniami, a dlaczego tak? Że przecież dla niektórych osób to właśnie w domu czas się liczy, a nie poza domem. A ja bym to interpretowała właśnie w ten sposób, że w domu czas leci inaczej, że nie patrzymy na zegar, nie zwracamy uwagi na to, która godzina upływa, bo po prostu czujemy się w nim komfortowo.
4: Nawet jak ktoś mówi, że się liczy, to znaczy, że ma znaczenie, jest wymierny w takim znaczeniu właśnie, może duchowym, egzystencjonalnym, a w pozostałych miejscach on jest po prostu odliczany, nie?
3: Dokładnie w ten sposób. Ja też bym patrzyła tak, że liczymy ten czas w domu w zupełnie inny sposób, tak jak mówisz. W pozostałych miejscach odliczamy, kiedy na przykład upłynie, nie wiem, do końca pracy.
4: Żeby iść do domu.
3: Żeby iść do domu, a jak już jesteśmy w tym domu, to już liczymy go.
4: Siedzimy w domu, jest super w domu. Fantastyczna praca, bardzo mi się podoba.
3: Mi również, także jeszcze raz gratulacje dla autora. No i spotkamy się z nim, mam nadzieję, że w czerwcu na wręczeniu nagród.
4: Dobra, co jeszcze? Co byś chciała jeszcze polecić, pokazać? Jest haftowane coś.
3: Bardzo ciekawą pracą. Nie wiem, czy to będzie pierwsza na Satyrykonie nagrodzona haftowana praca, bo już kiedyś haftowane prace mieliśmy. Natomiast wśród nagród chyba pierwszy raz jest coś, co zostało zrobione techniką haftowaną. To jest akurat nagroda, którą przyznało Muzeum Karykatury, które jest partnerem Satyrykonu i Legnickiego Centrum Kultury. Też swoją drogą dyrektor tego muzeum, pan Paweł Płoski, był zaproszony w tym roku do składu jury, także mógł te wszystkie prace obejrzeć tu na miejscu, a później w Warszawie cały zespół Muzeum Karykatury zgodnie przyznał, że nagroda muzeum idzie dla tej haftowanej pracy, na której mamy taki oto napis: wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Praca jest autorstwa Leonarda Dudkiewicza. Nie jest to autor dla nas anonimowy, bo już mieliśmy okazję oglądać jego plakat, który stworzył do Legnickiej Akademii Filmowej czy do Festiwalu Organowego w poprzednich edycjach. Także teraz się cieszę, że udało mu się osiągnąć takie wyróżnienie na Satyrykonie. No i praca też jest takim znacznikiem naszych czasów. No każdy, kto chce teraz kupić sobie dom czy mieszkanie, widzi, jak te ceny ogromnie szaleją. Także jest to oczywiście taka typowo polska praca. Ona będzie zrozumiana tylko tutaj w naszym kręgu, ale uważam, że jest bardzo, bardzo wartościowa. Też taki humor polski musi być pokazywany, pomimo tego, że wystawa jest międzynarodowa.
4: Ja też bym do samej pracy to odwołał. To taka refleksja twórcy nad dziełem, że może wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Bardzo ładny domek.
3: No, domek bardzo ładny. Pytanie, ile by kosztował w złotówkach. No, ale też można to i w taki sposób interpretować, być może.
4: Wszystko jest być może i wszystko można w przypadku...
3: Tak, tak. No, generalnie idziemy trochę w stronę tego pokolenia, że wszystko chcemy, żeby było takie dla nas łatwe, proste i przyjemne. No teraz już raczej, powiedzmy jeszcze, moi dziadkowie sami budowali dom. Tak, zatrudniali do tego sąsiadów, przyjaciół, gdzieś to się robiło takimi wspólnymi siłami. Dzisiaj już raczej chcemy, żeby nam ktoś ten dom zaprojektował, żeby go kupić gotowego, żeby po prostu tam jak najmniej rzeczy przy tym robić. No, żyjemy też w takich czasach, gdzie wszystko chcemy szybko, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo mamy różnych bodźców, dużo pracy, dużo obowiązków. Żyjemy w takich szybkich czasach, więc rzeczywiście wybudowanie sobie domu, no myślę, że dla większości z nas jest no nieosiągalne, dlatego łatwiej go sobie wyhaftować.
4: Wyhaftować minimalistycznie. Co jeszcze? Co byśmy jeszcze polecili? Jakie rysunki, jakie obrazy?
3: No to skoro powiedziałam o nagrodzie Muzeum Karykatury, no to nie można nie powiedzieć o nagrodzie, którą przyznała nasza dyrektor Legnickiego Centrum Kultury. Praca nawiązująca bardzo aktualnie do tego, co się dzieje na świecie, czyli do tematu wojny. Praca autorstwa Wojciecha Mazura pod tytułem Dance, czyli taniec, a przedstawia ona bomby.
4: Tańczące bomby.
3: Tańczące bomby. I ktoś, kto się profesjonalnie uczy tańca i uczy się kroków, to w tej pracy na pewno to dostrzeże, że są pokazane po prostu kroki, jak powinny iść.
4: Strzałkami wyznaczone.
3: Tak, wyznaczone strzałkami, jak powinny iść nasze kroki tam w kolejnych figurach tańca. No a tutaj zamiast stóp, tak, czy tańczących par, mamy po prostu te bomby.
4: Trochę smutne, rzeczywiście. Dodaj jeszcze na koniec coś takiego całkiem wesołego.
3: Całkiem wesołego, całkiem wesołego. O, moja ulubiona, bardzo wesoła praca autorstwa Ulrike Wodner z Niemiec. Praca nosi tytuł Infant Expanses, czyli taka infantylna ekspansja, przedstawia kurę, która siedzi w czymś, co imituje statek kosmiczny.
4: A faktycznie jest jajkiem sadzonym.
3: A faktycznie jest jajkiem sadzonym. I dookoła tego, zamiast mieć orbitę, taką galaktykę, to ona siedzi na patelni, która jest zrobiona właśnie z takiej jakby orbity. Praca jest przezabawna i autorka Ulrike Wodner była u nas już gościem na Satyrykonie parę lat temu, wtedy kiedy miała swój debiut na Satyrykonie, i jej praca też była z kurą. I jak ktoś by chciał się zapoznać z pracami tej autorki i jak sobie dobrze przypomni jej wystawę parę lat temu na Satyrykonie, to ten motyw kury bardzo często się pojawiał w jej pracach. I zapytana o to, czy ona jest w ogóle miłośniczką kur, czy ona tak bardzo je kocha, że cały czas je rysuje, to odpowiedziała, że nie, ponieważ jest uczulona na jaja kurze i nie może ich jeść, i dla niej po prostu ten temat jest na tyle żywy, że musi mieć dietę, która mocno wyklucza bardzo dużo tych produktów, że cały czas myśli o tych kurach.
4: Paulina Maciejewska o konkursie Satyrykonu. Jak już sobie tak gadamy z Pauliną Maciejewską, to może Paulina Maciejewska teraz zapowie Dni Legnicy, bardzo fajną, bardzo dużą imprezę w Legnicy, w Parku Miejskim, na którą można przychodzić całymi rodzinami, co na pewno zresztą tej rozmowie nieraz podkreśli. Zapraszam.
2: Tydzień w Legnicy.
4: Dni Legnicy. Na lotnisku się kiedyś odbywała, a teraz w parku.
3: Ze względu na to, że lotnisko ma teraz już trochę inny charakter.
4: Już od dawna, ja nie wiem, po co ja to przywołuję. Już od dawna w parku, nie?
3: Pewnie dlatego, że jeszcze wiele osób z nas pamięta te dni Legnicy na lotnisku. Jednak uważam, że park jest o wiele bardziej przyjemnym miejscem i zarówno dla legniczan, jak i dla organizatorów. No jednak ta przestrzeń parku, to tego, że można sobie usiąść w cieniu drzew, odpocząć, ta zieleń, no sprzyja po prostu.
4: Idzie w centrum, wszyscy mają podobnie blisko albo daleko, sprawiedliwie.
3: Nie ma na pewno problemu z komunikacją.
4: Tak. Piątek, sobota, niedziela.
3: Piątek, sobota, niedziela.
4: 26-28 czerwca. Zaglądam ci w kartkę cały.
3: Zgadza się. Dni Legnicy w tym roku pod hasłem Legnica pełna muzyki, i faktycznie tak będzie, ponieważ mamy różnorodnych artystów. Przyjęła nam się ubiegłoroczna formuła, gdzie pierwszy dzień Dni Legnicy był takim klubowym graniem. To też jest rozpoczęcie wakacji, więc myślę, że chętnie przyjdzie do nas młodzież, która te wakacje właśnie rozpoczyna, na takie klubowe rozpoczęcie wakacji. Będziemy mieć tutaj naszych lokalnych DJ-ów związanych z Legnicą, Dakos i DJ Misza. Pojawią się też inni zaproszeni DJ-e na swoje klubowe sety. No i jako taka wisienka na koniec tego dnia Bartes i Trips, już znani szerszej publiczności. Sobota. Bardziej na rockowo. The Stork, czyli jeden z laureatów ubiegłorocznego przeglądu kapel rockowych. Następnie Zdzielni Chłopcy, to też jest tutaj nasz lokalny zespół, zresztą bardzo dobry, nominowany też do nagrody Fryderyka, później bardzo kolorowy i też znany zespół Wonky One. To myślę, że będzie spore widowisko, bo panowie się bardzo lubią przebierać w różnorodne kolorowe ubrania, więc oprócz tego, że będzie to muzycznie, to jeszcze i wizualnie będzie to świetne widowisko. I na koniec dnia wielka muzyczna niespodzianka, czyli Lady Punk. No zespół, którego na pewno nie trzeba nikomu przedstawiać. Zna go i starsze pokolenie, i młodsze pokolenie, także na pewno wykonają swoje największe przeboje. Ja mam nadzieję, że będzie kryzysowa narzeczona. Nie wiem jak państwo. I niedziela, tu już trochę zmieniamy znowu klimat. Na początku będą pokazy taneczne grup związanych tutaj z naszym miastem. Następnie na scenie pojawi się Julia Kmiecik, która występowała w programie The Voice Kids i tam była pod skrzydłami Dawida Kwiatkowskiego. Następnie znana też młodszej publiczności Julia Żugaj, no i wspomniany już Dawid Kwiatkowski, co myślę, że też jest satysfakcją dla młodszego pokolenia, że też i takie gwiazdy się u nas pojawią. Jeżeli chodzi o różnorodność tych zespołów, myślę, że jest i młodsi i starsi coś tutaj znajdą dla siebie. Oczywiście też przez cały weekend nie zabraknie takich atrakcji jak Wesołe Miasteczko, Strefa Gastronomiczna, Strefa Animacji też na pewno będzie przez całą sobotę i całą niedzielę, także zapraszamy całymi rodzinami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: Oj, zapraszamy Was dzisiaj na Festiwal Satyrykonu i na Dni Legnicy. To może zaprosimy Was na takie coś, co tytułuje się Intersection Photo Festival. I to jest festiwal, który toczy się w dużej mierze we Wrocławiu, ale zaczyna się w Legnicy. Tak jest, wykładami i też właśnie wystawą 28 maja. To co? Posłuchajcie. Joanna Strutyńska tę wiadomość przyniosła.
5: Nazywam się Martyna Piątas-Wiktor i jestem szefową marketingu w Concordia Design. Zapraszamy na Intersection Photo Festival, czterodniowy, wydaje mi się, że największy we Wrocławiu festiwal fotograficzny, otwarty dla mieszkańców, w którym Państwo będziecie mogli obejrzeć 11 wystaw fotograficznych, pójść na warsztaty fotograficzne z naprawdę wybitnymi artystami, wziąć udział w przeglądzie portfolio, a także przyjść i posłuchać bardzo ciekawych debat i wykładów.
6: I to w krótkim czasie tak napakowany program?
5: Jest intensywnie, zapraszamy Państwa między 28 a 31 maja i co również istotne, 28 maja to nasza legnicka odsłona, ponieważ również w Legnicy dzieją się wydarzenia związane z festiwalem.
6: Wejdźmy trochę bardziej w szczegóły, jakie to będą wystawy i gdzie.
5: Zacznijmy może tak chronologicznie. 28 maja to Legnica, Centrum Vitellona i tam zapraszamy Państwa na wydarzenie wyjątkowe, czyli wystawę pracy Ryszarda Horowica, absolutnej gwiazdy polskiej fotografii i też prekursora takiej fotografii reklamowej. Ona połączona będzie z wykładem profesora Michała Jakubowicza, który o twórczości Ryszarda Horowica też opowie. Także to 28 maja, a od 29 do 31 już zapraszamy we Wrocławiu na wystawy w Concordia Design, w Galerii Fotogen, w Galerii Gua Collective, w Galerii BWA Awangarda. 7 różnych lokalizacji, wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie. Zapraszamy również na wykłady, które odbędą się w Concordii. No i tutaj muszę podkreślić, mamy absolutne gwiazdy. Andrzej Dragan i Paweł Fabiański to w sobotę, Marta Kaczmarek i Tymon Nogalski to w niedzielę, także warto, naprawdę. Do tego mamy warsztaty fotograficzne i tutaj znowu fenomenalni prowadzący, między innymi Jacek Kołodziejski, kurator festiwalu.
6: Mhm. Ale to warsztaty dla bardziej zaawansowanych osób czy zupełnych amatorów?
5: Idea festiwalu jest taka, że my chcemy fotografię propagować i chcemy wspierać pasjonatów. Także każdy bez względu na poziom umiejętności może przyjść. Warsztaty mają różnego rodzaju charakter. Jest Filip Blank, który zaprasza na warsztaty z fotografii takiej samochodowej. Będziemy fotografować świetny model Mercedesa. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii. Opowie nam trochę, jak tworzyć taką narrację. Mamy warsztaty z Jackiem Kołodziejskim, kuratorem festiwalu, który z kolei opowie nam o zjawisku flow w fotografii. Z wykładów tu bardzo zachęcam do tego, żeby przyjść na spotkanie z profesorem Szymanowiczem, ponieważ on opowie i przybliży i pokaże również przykłady fotografii reklamowej okresu PRL. Bardzo ciekawy temat, często nieznany szerszej publiczności, a to była naprawdę rewelacyjna fotografia. Mamy też spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która z kolei jest światowej renomy marszantką sztuki i ona pomoże naszym uczestnikom zapoznać się trochę z takimi regułami wejścia na rynek sztuki, jak właściwie zacząć komercjalizować swoje prace.
6: I cały festiwal ma też swoje hasło przewodnie. Może nawet powinniśmy od niego zacząć, a może dobrze, że pojawi się w tym momencie.
5: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień. I to obrazuje nam ten rodzaj napięcia, jaki powstaje między sztuką komercyjną, a tą, która ma mieć charakter bardziej, powiedzmy, artystyczny. Ale tutaj postawię znak zapytania, dlatego że cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
6: Omawiałyśmy wykłady, warsztaty. Wróćmy jeszcze do wystaw. Czy to są wystawy jednego twórcy, czy jakieś zebrane dzieła, czy w różnych miejscach jest różnie?
5: Wystawy prezentują całe spektrum sztuki fotograficznej. Tak został zbudowany przez Jacka Kołodziejskiego ten program. Mamy więc Ryszarda Horowica, prekursora fotografii reklamowej, absolutną, globalną gwiazdę polskiej fotografii. Mamy również Tomka Sikorę, który z kolei był jednym z pierwszych polskich fotografów reklamowych właśnie lat 80. Ale jesteśmy też mocno zagłębieni w teraźniejszości i tutaj mogę zaprosić Państwa do Galerii Fotogen na wystawę Szymona Rogińskiego Solastalgia, która ma w sobie elementy prezentacji VR-owych. Do tego zapraszam jak co roku do Concordii na ukochany przez Wrocławian projekt, czyli Galerię Bezdomną. I to jest wystawa, którą tworzą sami twórcy, tutaj zapraszamy wszystkich w piątek do Concordii 29, którzy przynoszą swoje prace i mogą je po prostu w naszym budynku zawiesić.
6: A te wszystkie wystawy rzeczywiście można będzie oglądać tylko kilka dni, czy dłużej?
5: Tutaj zapraszam na stronę, dokładne daty są tam zawsze podane, natomiast mamy średnio około 2 tygodni do miesiąca nawet na to, żeby się z tymi wystawami zapoznać. Przy czym wystawa Ryszarda Horowica z Legnicy przyjedzie do Wrocławia, więc w lipcu zapraszamy na nią do Concordii Design na Wyspie Słodowej.
6: Mhm. Galeria Bezdomna jest już znana i kojarzona przez niektórych Wrocławian, ale festiwal odbywa się po raz pierwszy.
5: Intersection Photo Festival odbywa się po raz pierwszy, natomiast spotkania fotograficzne, wystawy fotograficzne odbywały się w Concordii już od 3 lat. Ogrom zainteresowania, z jakim się spotkaliśmy, który nas naprawdę bardzo cieszy, sprawił, że postanowiliśmy w tym roku tę formułę rozwinąć. I zaprosiliśmy wspaniałych partnerów, którym bardzo dziękujemy za to, że przyłączyli się do nas. Rozbudowaliśmy bardzo mocno program o część wystawienniczą. Zaprosiliśmy nowego kuratora, Jacka Kołodziejskiego, który rzeczywiście cały scenariusz tego festiwalu zbudował wokół chyba bardzo nas wszystkich interesującego tematu właśnie tego przejścia i przenikania się świata fotografii komercyjnej i artystycznej.
6: Mhm. Czyli zaczęło się od pasjonatów, którzy tutaj chcieli się wystawiać czy organizować spotkania, czy to tak trochę odgórnie jednak?
5: zdecydowaliśmy się 3 lata temu już, 4, na to, żeby Concordia stała się miejscem spotkań fotografów, amatorów, ale również profesjonalistów, bo przecież gościliśmy tutaj takie gwiazdy, jak chociażby Tomasz Tomaszewski. Natomiast tak jak powiedziałam, ponieważ te spotkania cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, doszliśmy do wniosku, że to jest ta formuła, której ewidentnie wrocławianie potrzebują i rozbudowaliśmy ją w tym roku.
6: No i teraz festiwal, końcówka maja. Czy trzeba się zapisywać? Jak jest ze wstępem na poszczególne wydarzenia?
5: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, natomiast prosimy o rezerwowanie miejsc. Na stronie znajdą Państwo linki do rezerwacji na poszczególne wydarzenia.
6: Już można.
5: Już można, już publiczność rezerwuje te miejsca, więc zachęcam do łapania wejściówek, zwłaszcza, że no ilość miejsc na chociażby warsztaty czy przeglądy portfolio jest ograniczona z oczywistych względów.
1: Intersection Photo Festival przede wszystkim we Wrocławiu, ale zaczyna się w Legnicy wykładem w Centrum Bitelona o godzinie 17:00 profesor Michał Jakubowicz i wystawą, w której wernisaż o godzinie 18:00 28 maja. A my teraz już na sam koniec programu wracamy na wystawę Miedź w wielu odsłonach. Barbara Pietras nas po niej oprowadza, żebyście ją poznali. Tę wystawę oczywiście, bo Barbarę Pietras z naszych programów to już na pewno znacie. Nam została jeszcze jedna część wystawy, dobrze mówię?
0: Została jeszcze jedna część, ale chciałam również powiedzieć o takiej, którą trochę przeszliśmy bokiem, bo poszliśmy w naczynia, a zostawiliśmy bardzo ważną i nieoczywistą część, jaką są rzeźby. Rzeźby z brązu. Bo miedź i cyna to jest brąz i może nam się kojarzyć, nie wiem, z epoką brązu, być może tutaj kolega z działu archeologii coś o tym wspominał, ale dla mnie z działu sztuki ważny jest brąz jako materiał do rzeźb, więc też nasze muzeum ma całkiem sporą kolekcję rzeźby współczesnej i dawnej, takiej kameralnej. Na wystawie zestawionych tylko kilka obiektów, na przykład Barbara Fireman czy głowa Majsa Davisa autorstwa Jana Kucza, ale też odlewy z oryginalnych form Wyspiańskiego, strącenie aniołów czy macierzyństwo, więc to są też takie obiekty, które myślę, że większość z nas kojarzy. Nie wiem jak Państwo, ale w moje podręczniki do polskiego były usiane właśnie takimi motywami. Nie wiem jak dzisiaj wyglądają, ale mam nadzieję, że podobnie, bo to gdzieś tam jednak zapada w głowę. Teraz stoimy przed grafiką współczesną. Miedzioryt. Miedzioryt jest zarówno techniką graficzną, jak i tym, co z niej powstaje, czyli po prostu grafiką, przedstawieniem graficznym. No i tych artystów w Polsce no już jest coraz mniej. Takim najbardziej jeszcze aktywnym i funkcjonującym jest Krzysztof Skurczewski. Artysta o wielkim dorobku, który na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie, ale to już starszy pan, który też wyjeżdżał do Chin na stypendia, tam uczył w Akademiach Sztuk Pięknych, więc no to człowiek legenda, jeśli chodzi o miedziorytnictwo. Ale ponieważ przed nami jeszcze jedna część, to tylko tak wspomnę o tych obiektach liturgicznych i kultowych. To tutaj widzimy różnego rodzaju monstrancje, puszki na komunikanty, takie małe trumienki, ale to są relikwiarze. Jest misa norymbercka, przezabawne lewki, pieski trochę takie mają formę, a to są tak zwane akwamanire, czyli przedmioty do obmywania rąk. One wywodzą się ze średniowiecza, ale w XIX wieku, kiedy był taki trend na powrót do wszystkiego, co jest historyczne i te wszystkie izmy, historyzmy, jakby neogotyk, romanizm, to wszystko odtwarzano również z wyposażeniem, nie tylko kościół w danym stylu, ale też nawet te najmniejsze elementy, jak chociażby te akwamanile, też były odtwarzane. To, co zawsze mnie urzeka, to trochę jak rozmawialiśmy przy tej suszarce, chłodziarce do kieliszków, że dzisiaj jesteśmy otoczeni designem i tym przedmiotem. To jest dla nas dalej bardzo ważne. Nasze oczy najpierw kupują, a później jakby głowa, czy my tego potrzebujemy. ale mimo wszystko te przedmioty kiedyś, no nie dość, że były trwalsze, bo chociażby no, mieć, można ją przekazywać z pokolenia na pokolenie, ona w ogóle traci swoich wartości, ale też no jakieś były takie z pomysłem, to nie była masowa produkcja, nawet jeżeli była masowa, no to nie w tej skali, jaka jest dzisiaj. Więc to dzisiaj to jesteśmy zalewani przez te przedmioty, a czasem jest dobrze mieć jedną, dwie, trzy super rzeczy, niż być otoczonym przez piękne, ale no, niepotrzebne i bezwartościowe przedmioty.
4: No to chyba też dlatego zapraszamy na tę wystawę, żeby takie właśnie przedmioty, których kilka warto było mieć w domu, pooglądać.
0: Tak, no na tej wystawie myślę, że nikt się nie będzie nudził, że każdy znajdzie coś dla siebie. I ona jest też taka nieoczywista, bo jest też mały wycinek kamieni, minerałów, które jakby właściwie tak powinno się zacząć. Jest też krótka historia o historii wydobycia miedzi, więc jeżeli ktoś chce coś więcej się dowiedzieć, no to również uzyska tutaj odpowiedzi. Jest też film mówiący o, gdzie kamera zjeżdża pod ziemię i pokazuje hutę współcześnie, jak to funkcjonuje, ale jest też ta dawna sztuka, z której można czerpać inspiracje, albo po prostu się nią zachwycać.
4: Miedź w wielu odsłonach kończy dzisiejszy program. Dziękuję, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie, to Kaufland Kart Ekstra.
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
10: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, 16 maja. Zapraszamy na wiadomości.
13: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
14: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany do śmigłowcem i jeden prowadzony.
13: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie. Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
13: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych, Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Sobota pochmurna w niemal całym kraju, oprócz Szczecina. Deszczowo, głównie w centrum, na wschodzie i na południu. Tam też najchłodniej 12 stopni. 14 w centrum, 15-16 na wschodzie i nad morzem. Na zachodzie też. Kacper Sosnowski, witam pięknie w sobotni poranek, 3 minuty po godzinie 8. Było wspomniane, że dzisiaj wieczorem konkurs Eurowizji, u nas sporo o tym.
17: Radio Złote Przeboje.
12: Wszak nie zawsze mamy reprezentanta Polski w finale, a ostatnio na tych Eurowizjach to też średnio nam szło. Jak będzie dzisiaj? Powiemy oczywiście o szansach Alicji Szemplińskiej, ale nie tylko. Savasz na dobry początek godziny 8. I dzień dobry wszystkim tym, którzy właśnie wstają.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, która nigdy nie brała udziału w Eurowizji. A dziś Eurowizja właśnie weźmie w niej udział Alicja Szemplińska, która awansowała do finału z piosenką Pray. 25 uczestników będzie bić się o wygraną. Alicja zaprezentuje się jako 18. No, biorąc pod uwagę, że konkurs rozpocznie się o 21, no to chwilę na występ poczekamy. Pewnie gdzieś po 22.15 Polkę zobaczymy. A rozstrzygnięcie konkursu to gdzieś tam po północy dopiero, także się nie wyśpimy dzisiaj. Ale spokojnie, ja o wynikach jutro was poinformuję, a dzisiaj także ciekawostki związane z tym konkursem, który elektryzuje całą Europę. Teraz Emma Bunton, która kiedyś występowała w brytyjskich eliminacjach do Eurowizji, ale jako gość.

0: jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Tam.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca.

0: korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

8.31 na zegarach Eurythmics, w głośnikach Radia Złote Przeboje, nagranie o uratowaniu świata. To ja będę ratował wasze truskawkowe zakupy, bo pewnie dziś sporo naszych słuchaczy na bazarku czy w sklepie truskawki zakupi. Sezon się zbliża coraz bardziej. Sanepid radzi, by kupować truskawki dojrzałe i nieuszkodzone. To jest niby jasne, prawda? Ale ważny jest też stan szypułek. Te matowe, wysuszone szypułki informują o tym, że truskawka jest złej jakości, a jasno-brązowe plamy też świadczą o zepsuciu. I najważniejsze, jak truskawki będą u was stały dłużej i pojawi się biały, szary nalot, czyli taki zalążek pleśni, wyrzucamy całą truskawkę. Odkrojenie podejrzanego kawałka nic nie da. No ja kiedyś starałem się odkrajać i ratować, ale teraz już zmieniłem taktykę. A to Billy Joel.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Kim White w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek, ale wcześniej grałem też Baim i zapomniałem powiedzieć, że jutro, jak w każdą niedzielę, w południe, w naszej stacji Niedziela z Beatą Kozidrak, czyli dwie godziny z artystką, będziemy odkrywać historię jej piosenek. Wiecie na przykład, że modlitwa o złoty deszcz powstała z myślą o pielęgniarkach. Szczegóły jutro w tej sprawie. I konkursów u nas z Beatą też sporo. Za zrobienie sobie zdjęcia z Beatą Kozidrak, która na plakatach w największych polskich miastach jest, do zgarnięcia radyjka i zdjęcie z autografem Beaty, jeżeli wasze selfie nam się spodoba. A te zdjęcia z Beatą Kozidrak wrzucajcie na Instagram i oznaczajcie naszą stację.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W sobotę słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła 9:00, czas na wiadomości.
3: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin, to akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
4: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumieją to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
3: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca, mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
5: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
3: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodziny potrwa do 23 czerwca, szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe chipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Za bardzo nas dzisiaj słońce nie rozgrzeje, bo wszędzie chmury, a w związku z tym temperatury średnie 12 stopni w Krakowie i Katowicach, 14 w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, 16 w Lublinie, Zielonej Górze, Poznaniu. Tu i tam może popadać. A wieczorem to rozgrzewać nas będzie Eurowizja. Ja przypomnę, że z Polką w finale, Alicją Szemplińską. Jakie ma szanse na wygraną? To powiem za chwilę.
7: Radio Złote Przeboje.
2: Kacper Sosnowski, witam. 3 minuty po 9:00, Lady Punk i Stacja Warszawa.

Na razie 10 minut po 10. Fine Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje. A dziś od 21. konkurs Eurowizji. Wiemy już, że nasza Alicja Szemplińska z piosenką Prey zaprezentuje się jako 18. Czyli tak pewnie gdzieś po 22.15. A jakie ma szanse na wygraną? Otóż zdaniem ekspertów i bookmacherów te zdania są różne. Jest rozdźwięk, bo internauci i widzowie po jej występie w półfinale zachwycają się wokalem, talentem. Ale bookmacherzy zmniejszają te szanse na wygraną. Alicja jest plasowana pod koniec stawki koło miejsca 20. Faworytem Finowie. Ale kto by się tymi typowaniami przejmował?

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
4: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Lubin, telefon 777-100-100.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
0: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

9:30 na zegarach Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. A teraz o naszej kranówce, bo 21 maja, czyli za niecały tydzień, nowe przepisy wchodzące dotyczące jakości wody. No i od tego dnia zarządcy budynków, ale też instytucje będą musiały kontrolować, tu cytat, możliwe zagrożenia sanitarne oraz bezpieczeństwo dostarczanej wody. I co to znaczy tak w praktyce? Bo do tej pory to wodociągi kontrolowały rury dochodzące do budynku, a co w budynkach, to już mniej wszystkich interesowało. No i przy tych starych instalacjach, w starych budynkach dochodziło do problemów, a teraz zarządca budynku musi zagwarantować jakość instalacji. To wszystko, żeby woda w kranach była lepsza. Zobaczymy w praktyce, czy te wytyczne się nie rozpłyną. Co ja teraz gram? Nie. To dopiero jak przepisy wejdą. Niech będzie coś do śniadania bardziej. Modern Talking. Shirley Lady.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. Na

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: Nareszcie weekend.
9: Nareszcie sobota.
8: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Eruption w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę u nas do drugiego śniadania artystka, która będzie śpiewała na wielkim otwarciu tegorocznego mundialu. Ja tylko przypomnę, że do tej pory na tych mundialach to śpiewali m.in. Jennifer Lopez, Ricky Martin, ale także Robbie Williams. No właśnie, ale była także Maryla Rodowicz. Pamiętamy. I Shakira. Shakira to zresztą zaśpiewa znowu, bo występowała już w 2010 roku. Ale ta artystka, o którą mi chodzi, która zaśpiewa teraz, to będzie Madonna. No proszę, proszę. I dodam jeszcze tylko, że ten występ w przerwie pierwszego meczu. Tak jakoś dziwnie zrobili. A mundial i śpiewanie od 11 czerwca. Niech sobie pograją.

Madonna w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 10. W naszych wiadomościach już za chwilę powiemy wam, jak zaliczyć dzisiaj fantastyczne darmowe atrakcje niemal w każdym polskim mieście.

0: wszystkie ceny.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Morniny są.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek. No, poranek jak poranek, bo już minęła 10:00, czyli zapraszamy na wiadomości.
11: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób. To Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
12: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych. Czy to brutalne pobicie było na tle narodowym?
11: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli 3 Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. A polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu, wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
11: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Na zachodzie kraju dziś padać nie powinno, a w zachodniopomorskim to nawet trochę słońca. Tam 15-16 stopni, trochę chłodniej w centrum, ale tu i na wschodzie deszczowo. Na południu 12 stopni i też przelotne opady. Ten numer w tej godzinie na pewno się wam przyda.
14: 22, 4, 4 i 3, 0.
10: Bo konkurs będzie z biletami na koncert z muzyką Roxette.
15: Radio Złote Przeboje.
10: Będzie też o nocy muzeów, co gdzie warto zobaczyć. I będę też ja.
16: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotnie przedpołudnie. Przypomnijmy, że dzisiaj Noc Muzeów w Krakowie, no to była wczoraj akurat. Ale jakie atrakcje dziś? No w Warszawie na przykład 330 placówek otwartych, w tym Zamek Królewski i Królewskie Apartamenty. We Wrocławiu to bym poszedł na dworzec PKP, na wystawę zabytkowego taboru i ciuchcie sobie zwiedził. W Poznaniu to bym zajrzał do Rogalowego Muzeum Poznania, a w Gdańsku popatrzył w kosmos w Gdańskim Obserwatorium Astronomicznym. A w Katowicach to bym rodzinę odwiedził. Nie, no to też, ale Akademia Muzyczna będzie otwarta, a tam liczne koncerty. Proszę sprawdzać na lokalnych stronach co gdzie w jakim mieście i korzystać wieczorem.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: To nie może być przypadek.
6: Nie! To Kaufland Card Extra!
7: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
13: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Danio, tutaj jest stokrotka.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł.

0: Aha, w radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Czyli o przebojach, które były przerabiane. Whitney Houston, Step by Step przed nami. Wszyscy znają to nagranie Whitney z 96 roku, ale to nie jej piosenka, bo 4 lata wcześniej została napisana i nagrana przez szkocką piosenkarkę Annie Lennox z nieco innymi słowami. Step by step. A Lennox była też głosem towarzyszącym podczas nagrywania wersji Whitney. Nagrania, które dla wszystkich było koszmarem. Houston do studia spóźniła się 2,5 tygodnia. W dodatku nie nauczyła się piosenki i poinformowała, że jej nie zaśpiewa, bo jest słaba. Dobrze, że ją w końcu przekonano. Och, ta Whitney.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Lato w Half Price.

0: Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje. No to teraz czas na sobotni konkurs. Jedno podwójne zaproszenie na 30 maja na Hello Roxette do Szczecina w tamtejszej Filharmonii. Największe przeboje zespołu wykonają zdolni polscy muzycy i to też taneczne show, więc tam na scenie naprawdę sporo się będzie działo. A jak przejąć podwójne zaproszenie na 30 maja do Szczecina? No, zadzwonić i zaśpiewać bądź zanucić kawałek ulubionej piosenki Roxette.
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Czekam pół godziny na telefony, proszę się nagrywać na sekretarkę. I po tej pół godzinie ten najciekawsze zgłoszenie wybiorę i nagrodzę zaproszeniem na fantastyczny spektakl z muzyką Roxette.

0: Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty i będzie 11. W wiadomościach trochę sportu. Mówiliśmy, że dzisiaj możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. No to teraz powiemy, że przed nami także mecze Ligi Mistrzów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl. Reklama.
4: Trwa raczej pochmurny weekend z Radiem Złote Przeboje. 11 na zegarach. W tym momencie czas na wiadomości.
5: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
6: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
5: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
7: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentino, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
5: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Ładny weekend, to był tydzień temu. Dziś wszędzie chmury, z których w centrum, na wschodzie i południu popada deszcz. Ale bardzo dobrze, roślinki sobie odżyją. Od 12 stopni na południu, przez 14 w centrum, po 16 na zachodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

0: Kasper Sosnowski, witam. A tu co się dzieje? Aha, a tu pani śpiewa Roxette, bo chce wygrać bilety na koncert. Przypomnę, że wystarczy zadzwonić pod
1: 22 4 4 i 3 0.
0: Zaśpiewać waszą ulubioną piosenkę Roxette i kto wie, może za 20 kilka minut to wy przejmiecie podwójne zaproszenie na koncert z muzyką Roxette, który 30 maja w Szczecinie. A, tu pani dalej śpiewa. Dobrze, niech śpiewa. Was też do tego zachęcam. Alfa Will już teraz.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Ja tu czekam pod 22 44 30. Ostatnie 9 minut na telefony i piękne zaśpiewanie piosenki Roxette. Jaka tam jest wasza ulubiona?
1: Moja ulubiona piosenka Roxette to Listen to Your Heart. Właśnie jedziemy z mężem na ślub do Opola, do mojej przyjaciółki, przyjaciela, więc dla nich ta dedykacja.
0: Ale tu zaśpiewać trzeba kawałek.
1: Listen to your heart.
0: O, już lepiej.
1: When he's calling for you. Listen to your heart.
0: No pięknie, pięknie. A tu co?
1: Lay a whisper on my pillow.
0: No kapitalnie śpiewacie. Zaraz zobaczymy, kto wygra zaproszenia na koncert z muzyką Roxette.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl. To się opłaca.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml.

0: 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 32 minuty po 11. Cliff Richard kończy, a tutaj rozstrzygnięcie naszego konkursu. Halo, halo!
1: Witam radio moje ukochane!
0: Czy to Ola?
1: Tak, to ja!
0: Ola, powiem ci tak, jakoś tak mi się najbardziej podobało to, jak tu pięknie zanuciłaś.
1: Wiadomo!
0: Jeszcze raz zanucisz ładnie?
1: Oczywiście!
0: No to proszę!
1: It must be love, but it's over now. It must be la la la la la. Nie pamiętam dalej słowa.
0: To nic, pojedziesz na koncert, to się nauczysz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jakie było hasło tego wyjazdu twoje?
1: Tak, lecimy na Szczecin, to zawsze. Dzisiaj lecę na Płock, ale ogólnie polecę na Szczecin, oczywiście.
0: A tym, którzy nie wygrali, powiem tak, jutro też będzie w poranku zaproszenie na koncert z muzyką Roxette do zgarnięcia. A ja co? A ja gram Roxette oczywiście, Debbie Gale.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
19: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Queen, Radio Gaga w Radiu Złote Przeboje. Trwa europejska trasa koncertowa The Music of Queen Live, podczas której nieco młodsi muzycy oddają atmosferę koncertów lat 80. grupy Queen, ubierają się i zachowują podobnie jak jej członkowie. A te koncerty w najbliższym czasie w Gliwicach, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Czytam recenzje fanów, którzy już na tych występach byli w tamtym roku. No i to są recenzje znakomite. To ja jako fan Queen sprawdzę to osobiście i dam wam znać, jak było.

0: Monika Brodzka w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, a od południa u nas weekend jak marzenie. Gościem Marzeny Rogalskiej, socjolożka, psycholożka Natalia de Barbaro. Będzie i poważnie, i z uśmiechem o miłości. Wiecie, jaka jest definicja miłości pani Natalii? Jak nie tędy, to tędy. Więcej o tym za chwilę, zostańcie z nami, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Deszczowy weekend. Niż Genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. 4 polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
12: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
11: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
13: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
11: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego.
14: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, wodogrzmoty Mickiewicza.
11: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea, Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Płynie do nas niż genueński, właściwie już wpływa. Skoro genueński, no to z południa, a więc i na południu Polski najbrzydziej dzisiaj. Padać może prawie w całym kraju, możliwe także burze. A temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro będzie niewiele więcej, może do 20.

0: To jest Weekend jak marzenie i ze mną socjolożka, psycholożka społeczna, autorka książek Natalia De Barbaro, która jest w bardzo miłosnym nastroju. Spore uproszczenie, co? Natalio, dzień dobry.
1: No jak to w krótkich tekstach, dzień dobry.
0: Miłość i teraz uwaga, poproszę na początek trzy słowa. Miłość i do tych trzech słów.
1: Będzie jak wtorek, środa.
0: Że codziennie.
1: No tak.
0: Że codziennie
1: potem
0: miłość.
1: Jeszcze spytaj mnie o cztery. To powiem czwartek, cztery. Piątek, sobota, niedziela.
0: Czyli miłość na co dzień. A na razie będzie dużo o miłości z Natalią do godziny 15 w Radiu Złote Przeboje. Natalią De Barbaro. Zostańcie z nami.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Moja gościni Natalia De Barbaro wydała właśnie książkę Przejścia którędy do miłości. Natalio, to czym jest dla ciebie miłość?
2: Jestem przygotowana, niechcący, ponieważ pamiętam, że ostatnie zdanie w mojej książce jest próbą definicji miłości i lubię tę definicję i brzmi ona tak. Miłość. Mhm. Jak nie tędy, to tędy.
1: To bardzo jest...
2: Fajne, nie?
1: Fajne, tak. A jak ta definicja zmieniała się w twoim życiu?
2: Zaczęłam się zakochiwać w chłopakach od przedszkola. Pamiętam, że był taki chłopiec, który wydawało mi się, że miał na imię Paweł, że się nazywał Paweł Kulesza, ale potem okazało się, że miał na imię Paweł Kulesa, tylko jak się w nim kochałam, to jeszcze nie mówiłam szy. I więc zrobiłam taką niepotrzebną adwestację potem. I właściwie potem miłość, wiem to też ze swoich pamiętników, no długo chyba, do 20, chyba do momentu, jak poznałam mojego męża, którego też znasz.
1: Tak.
2: To jakoś głównie chodziło o to, w kim się kocham. Długa lista to była. Najpierw myślałam o miłości romantycznej, a teraz jakoś czuję, że to jest dla mnie pojęcie szersze, że wydaje mi się, że myślę o miłości trochę jak o takim, wiesz, powietrzu.
1: To zagrajmy. M People, Moving On Up.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, to przepraszam, którędy do miłości? Prosto? W prawo czy w lewo?
2: Ja bardzo lubię taki rodzaj instrukcji. Jeszcze sprzed GPS-a, w tych czasach, kiedy się, wiesz, rolowało okno w samochodzie i jakiegoś wyglądającą na miejscową osobę pytało. I oni mówili prosto, prosto, cały czas prosto. I nie wiem, czy to jest prawdziwe dla miłości, ale jest to moja ulubiona instrukcja dotycząca kierunku.
1: Prosto, prosto, prosto, prosto i cały czas prosto. Prosto.
3: Let's go.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić

0: do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalia de Barbaro ze mną. Powiedziałaś przed momentem, którędy do miłości prosto, prosto i cały czas prosto. Można by iść tutaj za tą definicją i wywnioskować, że troszkę sobie ten dostęp do miłości komplikujemy, czy życie jest, Natalia, takie skomplikowane?
2: Ja bym powiedziała, że życie jest skomplikowane. Chociaż z drugiej strony, jak miała powiedzieć, że życie jest proste, też wydaje mi się, że umiałabym w taki sposób myśleć. Tak jakby naraz jest proste i skomplikowane, ale przypomniało mi się teraz, że w jednej z powieści takiego włoskiego powieściopisarza Alessandro Barico była taka informacja, że rzeka od swojego źródła do ujścia zawsze przebywa drogę w liczbie pi, czyli 3 i 14. Nie wiem, czy to jest figura poetycka, czy naprawdę, ale wydaje mi się, że być może te drogi do miłości też są w liczbie pi, od źródła do ujścia.
1: Czas na muzykę, my wracamy za chwilę, a tymczasem Sunshine Reggae.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbara, oczywiście masz poczucie, że odkąd zaczęłaś pisać książki, jesteś dla kobiet kimś w rodzaju takiej...
2: Nie mów tego.
1: Wróżki.
2: A nie, myślałam, że co innego powiesz.
1: A dobra. Że co?
2: Nie, czego nie się, powiem.
1: Jakiego określenia?
2: Nie, nie, bo jak go unikam, to nie będę ci odpowiadać.
1: Powiedz mi, jakiego słowa unikasz.
2: Chciałam, żebyś nie powiedziała, że jestem czułą przewodniczką.
1: To kto ci wymyślił ten tytuł, jak go nie...
2: No, ale to nie było o mnie. To był tytuł książki. To przecież nie było nazwisko autorki, nie?
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
19: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
20: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: To
1: na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
2: Wróćmy do tematu dobrej wróżki. Tak nazwałam Natalię de Barbaro, która jest cały czas ze mną. W twojej nowej książce dajesz nadzieję na miłość wszystkim. Nawet tym, którzy dorastali w trudnych warunkach, bez miłości, albo było jej niewiele.
3: Ja bardzo wierzę, że miłość jest takim najgłębszym przeczuciem ludzkiego serca. I że tak jak nauczyłam się z tego źródła mądrości, które jest głównym moim źródłem mądrości chyba w życiu, ex aequo z moim mężem, czyli od uczestniczki, jednej z uczestniczek moich warsztatów, że saudade, takie słowo, które też cytuję tutaj, to po portugalsku znaczy tęsknota za czymś, czego nigdy nie było. I dla mnie to jest piękne, bo też wierzę w to, że nie można tęsknić za czymś, czego się w ogóle w sobie nie ma. Że tęsknota zakłada jakiś rodzaj związku. Więc myślę, że się nie narodził człowiek, który nie miałby w sobie tęsknoty za miłością i tym samym nie miałby w sobie miłości. Ja nie czuję się wróżką, czuję się raczej, czy właściwie chciałabym i ale wiem, że bywam taką towarzyszką.
2: Tak, towarzyszką, ale wiesz, jak dobra przyjaciółka, nie poddawaj się, znajdziesz ten przesmyk.
3: Jest takie powiedzenie, które bardzo lubię, że jak uczeń jest gotowy, to nauczyciel się pojawia.
2: Czas na Warius Manx, zanim zrozumiesz, a my wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już niebawem wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Natalią De Barbaro, psycholożką społeczną, socjolożką i będzie o relacji z własnym bólem, wewnętrznym krytykiem i co to znaczy matkować sobie.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
5: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
4: To... Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
6: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
4: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka. Mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benfiką Lizbona. Mourinho the Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już Królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Nie najlepsza pogoda dziś do grillowania, może padać, miejscami burze i chłodno, od 13 do 17 stopni. Płynie do nas Niżgen Łęcki, który przynosi gwałtowną pogodę, jutro nie będzie lepiej, podobnie. A i poniedziałek też może być deszczowy, więcej słońca chyba dopiero od wtorku.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Zostały nam na szczęście jeszcze 2 godziny, bo o miłości to nie tylko przez 2 godziny można, ale można przez całe życie, prawda?
2: I nawet trzeba.
1: I nawet trzeba. A którędy do miłości?
2: Prosto, pani... prosto, cały czas prosto.
1: Naszym gościem jest Natalia De Barbaro. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, dlaczego nam kobietom jest tak trudno siebie docenić?
2: Wydaje mi się, że bardzo często mamy uwewnętrzniony taki głos krytyczny,
3: nazwany przez ciebie w książce przecudownie głosem kretyna.
2: Tak, wewnętrzny kretyn.
3: Wewnętrzny kretyn. Czyli historia jest taka, że Natalia de Barbaro przeczytała wewnętrznego krytyka jako wewnętrznego kretyna. Dopiero potem się zorientowała, że jest to wewnętrzny krytyk.
2: Tak, ale okazało się, że to właśnie w tym przejęzyczeniu miałam chyba rację bardziej niż w tym dobrym odczycie.
3: Bo to jest kretyńskie.
2: Są takie postacie zminiaturyzowanych wewnętrznych kretynów także w nas. No bo wiesz, jak popatrzeć na jakość wypowiedzi tego wewnętrznego krytyka, czyli tak, kretyna, no to ona jest bardzo intelektualnie niska, nie? Czyli na przykład jeżeli ktoś, komuś, kto ma 20-kilkuletnie doświadczenie w zawodzie i właśnie wychodzi przed publiczność 20-osobową, żeby o nim opowiedzieć. Jeżeli ktoś, czyli w sensie ten wewnętrzny głos mówi, do niczego się nie nadajesz, znaczy, że to jest głos głęboko niekompetentny. Mm-hmm. No nie ma podstawowych informacji.
3: Tak,
2: nie?
3: Tak.
2: I jakby nie wyciąga wniosków też, nawet z tego, co widać na tym obrazie. No ale bardzo często kłopotem nie jest to, że ten głos w nas jest. Problemem jest to, że ranga, jaką nadajemy temu głosowi. Ranga.
1: Podoba mi się to, co mówisz. I zagram fajnie. Right, said Fred. Don't talk, just kiss. A my do rozmowy wrócimy za chwilę.

0: i mili przypomnienie, że dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje możecie słuchać weekendu jak marzenie. Możecie słuchać Radia Złote Przeboje w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteście. Gorąco polecam.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro. Dlaczego gnamy, zamiast co jakiś czas zatrzymywać się i popatrzeć? O, Marzena, ile ty już zrobiłaś, ale kawał drogi przebyłaś. To fajne, to fajne. Jak to się w tym waszym psychologicznym świecie mówi, zintegrować to, tak żeby się to we mnie tak poukładało.
2: No bo znowu wiesz, bo to jest znowu dla mnie opowieść o remake'u. Trzeba zrobić pewien remake tych takich ustawień fabrycznych, tak? Że tak pomieszam informatykę z...
1: Ale bardzo proszę.
2: Z filmem. Zatrzymać się to w świecie kogoś, kto miał taką informację, że trzeba cały czas zasuwać. Na przykład kobieta,
1: nasze pokolenie
2: jest wydatna.
1: Prawda?
2: No.
1: Pani Natalio, nasze pokolenie,
2: tak, no jesteśmy,
1: nasze roczniki,
2: jesteśmy,
1: kultura zapierdzielu.
2: Kultura zapierdzielu, ale jeszcze wcześniej taka informacja, że musisz być przydatna, żeby zasłużyć na akceptację świata. No więc w takim świecie, jak masz się zatrzymać, no to jest bez sensu, bo tracisz punkty w tym wyścigu, który się, wiesz, właściwie nie wiadomo kiedy zaczął i wewnątrz tego świata ma się nigdy nie skończyć. Co to znaczy zatrzymać się? To znaczy, no właśnie tracić te punkty. No więc dopóki trwa wyścig, to zatrzymanie się będzie nieodpowiedzialne. Ale można zaryzykować taki akt odwagi, żeby się zatrzymać, bo właśnie to jest niesamowite, nie, że odwaga jest w tym. To tak cytuję taką joginkę, no, Kasię Szacińską, która powiedziała kiedyś w trakcie zajęć takie piękne zdanie: nasze zadanie to zaniechanie.

0: Natalio De Barbaro. W najnowszej książce pod tytułem Przejścia, którędy do miłości mówisz, Natalio, o tym, abyśmy sobie zaczęły matkować, trzymały ze sobą sztamę.
1: Ja mam taką mantrę, którą bardzo lubię i zachęcam do próbowania jej, bo ona bardzo robi robotę, mnie przynajmniej, że ja sobie mówię, trzymam cię. Nie trzymam się, nie wytrzymuję, tylko trzymam cię.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie.

0: Zielona budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio, Natalia de Barbaro z nami. Porozmawiajmy o bólu. Gdzie jest ta granica między tą relacją, wiesz, sprawdzaniem tego, jak to było, co to było, a rozdrapywaniem ran, które nic dobrego nam nie zrobią dla naszej przyszłości lub dla budowania teraźniejszości.
2: Usłyszałam ostatnio takie fajne powiedzenie, jak się wychodzi z problemu? Nogami. Że wiesz, że jest taki moment, że no przydają się różnego rodzaju, no i rozkminy, i właśnie takie współczucie, i...
1: Tylko czasem się człowiek tak zakopie.
2: Nie zostać.
1: No właśnie. Ja nie lubię tego determinizmu, że jak ja czegoś w dzieciństwie nie dostałam, to znaczy, że ja już po prostu do końca życia będę miała przeklikane. Tak. Nienawidzę tego.
2: Tak, ja tak samo.
1: I wiesz, miałam takiego bardzo bliskiego kolegę, który cały czas, już dorosły facet, mówił, że wszystko jest wina rodziców.
2: Czyli w sumie nie był dorosły. No bo wiesz, dorosły człowiek nie godzi się sam przed sobą, żeby utkwić w roli ofiary. Dopóki jakoś siebie nie weźmiemy w taką dorosłą opiekę, dopóki nie zostaniemy swoim rodzicem, to będziemy całe życie dzieckiem.
1: Do tego tematu wrócimy jeszcze. Bądźcie z nami, a tymczasem nie mogą się doczekać, żeby zagrać i zaśpiewać dla nas chłopcy z Placu Broni. O Ela!

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaraz po nich wrócimy do rozmowy z Natalią De Barbaro i będziemy rozmawiać o regule świata i o sile małych, codziennych rzeczy, które budują nasze życie. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
13: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
12: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
14: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
12: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
15: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
12: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mżawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To znowu my meldujemy się z Natalią De Barbaro i z jej najnowszą książką Przejścia, którędy do miłości. No i o czym my możemy jeszcze przez tę godzinę porozmawiać, moja miła?
2: No myślę, że możemy pogłębić ten bezdennie ważny temat, jakim jest miłość.
1: Bądźcie z nami, kochani. Jeszcze cała godzina z Natalią De Barbaro.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro z nami. Wróćmy do twojego określenia, że trzeba w życiu wziąć się w dorosłą opiekę, żeby nie być dzieckiem. Tymczasem znam mnóstwo takich przypadków, to jest o tym determinizmie naszym, że wychodzimy z terapii, idziemy do rodziców wygarnąć im wszystko, obrzucamy ich winą, a oni przecież nie mieli takich narzędzi jak my. I chcę wierzyć w to, że robili wszystko, co mogli, żeby dać nam jak najwięcej i nas dobrze wychować.
2: Na pewno większość robiła, co mogła, a część robiła nawet więcej niż mogła. Mhm. Nie? I to rzeczywiście ta scena, która, wiesz, jakby z wewnątrz ma charakter dramatyczny, ale z zewnątrz może mieć charakter komediowy, że właśnie przyjeżdżasz, nie, do matki, która piecze twoje ulubione ciasto, nie? I ty nagle wchodzisz i tam mówisz, musimy odbyć poważną rozmowę.
1: Tak.
2: Skrzywdziłaś mnie. A mama, ale co, że nie dodałam rabarbaru? Czy o co ci chodzi, nie? I rzeczywiście ci rodzice, przypomina mi się takie zdanie z kolei takiej kanadyjskiej wspaniałej terapeutki nieżyjącej już Marion Woodman, która powiedziała, że częścią dorosłości jest świadomość, że mamy łatwiej niż nasi rodzice.
1: Bo mamy. Ach, jak pięknie teraz zagram. Teraz wjeżdża George Michael, Father Figure w Radiu Złote Przeboje.

0: Natalio de Barbaro, czy miłość to praca, czy coś, co jest nam dane?
1: Też, ale nie tylko.
2: Jak sobie myślę na przykład o swoim macierzyństwie, jak myślę o tych 22 latach, no to jest taki moment, że nie wiem, słucham, jak mądrze mówi, wtedy moja miłość do niego nie jest pracą, ale jak sobie przypomnę na przykład, jak był nastolatkiem i
3: był mózg w przebudowie,
2: wstawał gwałtownie od stołu, mówiąc, że ma nas dość, chociaż byliśmy z moim mężem, no akurat w danym momencie naprawdę Bogu ducha winni, no to wtedy to była praca, nie? Więc jedno i drugie.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro, kiedyś nie byłaś taką optymistką jak teraz, a ja mam odwrotnie. Ale pamiętam moją koleżankę, która przychodziła z takim zdaniem na ustach. Jak się masz? Co, świat jest piękny, ludzie są dobrzy? Czy wierzysz w to, że świat jest piękny, a ludzie są dobrzy?
2: Wierzę, że regułą świata jest dobro i regułą świata jest piękno. To znaczy w takim sensie, że to jest pierwsze. No i na to nachodzą realne siły, powiedzmy, ciemne. I rzeczywiście one działają. To jest prawdziwe, a równocześnie wierzę, że to jest aberracja. Regułą świata jest to, że mama kroi chleb na śniadanie. Regułą świata jest to, że wiesz, ojciec bierze pierwszy raz dziecko w ramiona i czuje wzruszenie. To, że wiesz, listonosz zagaduje do starszej pani, której przynosi list. To jest reguła świata. Tego jest dużo więcej niż tego, o czym rano dowiadujemy się, prawda, z portali informacyjnych. Bo wydaje mi się, że jest taki kłopot w tej chwili, że czujemy się moralnie zobowiązani do tego, żeby śledzić nieszczęścia świata, a poprzez to tracimy lojalność wobec codzienności, której reguła jest jasna.
1: Pięknie i mądrze mówisz, ale teraz zrobimy sobie małą przerwę. Muzyka. Madon.

0: swojej najnowszej książce, Natalio, Natalia de Barbaro, mówisz tak ładnie o codzienności.
1: Życie się składa z małych rzeczy, nie? Czy takie węzłowe, wielkie wydarzenia, czy dramatyczne, czy szczęśliwe, no to jakby popatrzeć procentowo, no to jest nawet, nie wiem, czy to nie jest promil naszego życia, nie? I wiesz, wydaje mi się, że to jest właśnie kłopot, że my oddajemy swoją uwagę rzeczom, które się albo nie wydarzyły, zapobiegamy im, żeby się nie wydarzyły poprzez dawanie im uwagi, albo no właśnie takim sprawom z makro i równocześnie właśnie tym samym tracimy uwagę dla tego, co jest jasne, co jest codzienne, co jest regułą.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
20: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro, poproszę o twoje małe rzeczy, które dają ci wielką radość.
2: Kiedyś mój syn, jak był mały, to mnie spytał, jaka jest twoja ulubiona zabawa? Ja się zastanawiałam i doszłam do wniosku wtedy dzięki temu pytaniu Szymka, że moja ulubiona zabawa to jest patrzenie. Ja niezwykle lubię patrzeć. To znaczy, będę jutro pociągiem jechała i właśnie myślę o tym, jak się cieszę na to, że będę mogła patrzeć za okno, ale też, wiesz, mieszkam na wsi, więc mam bardzo dużo dobrego patrzenia. Bardzo mi dobrze idzie w ostatnich latach czytanie powieści. To jest moja wielka przyjemność i robię tego dość dużo.
3: No, twoje książki są pełne też cytatów filmowych. To czy nadal ci idzie dobrze oglądanie filmów?
2: Aż za dobrze. To znaczy i seriali. Jestem, tak, to jest na pewno moja przyjemność.
3: Także nocki zarywasz?
2: Nie, bo tak, ja zasypiam.
3: Okay.
2: Lubię bardzo się bawić modą.
1: A ja lubię Everything But The Girl, Missing You. Tak ci zagram, Natalio.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Natalio De Barbaro, przygotuj się na ważne pytanie.
1: Czy ty jesteś osobą, która często wyznaje miłość i lubi słowo kocham i też lubi je słyszeć?
2: No na pewno nie ma dnia, kiedy bym nie powiedziała komuś, że go kocham. To w ogóle...
1: Mam podobnie.
2: Nie wydaje mi się, żebym miała taki dzień. No nie, no to w ogóle jakby refren.
1: Ja ci bardzo, moja droga, dziękuję za to spotkanie i zapraszam, aby ludzkość szukała tych przesmyków i miała swoje przejścia i znalazła drogę tam prosto, prosto.
2: Przejścia po przejściach.
1: Przejścia po przejściach, tak, do miłości. Bardzo ci dziękuję, kochana.
2: I ja tobie dziękuję. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów, w całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
6: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MONU tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
7: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
6: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
5: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
8: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
5: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele i chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi. Według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: W to sobotnie popołudnie bezchmurne niebo teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa, tam nawet do 17.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

4 minuty po godzinie 15. Dzisiaj gościem programu Weekend, jak marzenie u Marzeny Rogalskiej, była pisarka Natalia de Barbaro i zostawiła dla Was dwie fantastyczne książki na weekend. To książka zatytułowana Przejścia którędy do miłości. Zatem dwie pierwsze osoby, które już teraz zgłoszą się pod 224 i 30, otrzymują ode mnie taką książkę idealną na weekend. Wojtek Babiarczyk, mimo wszystko tej pogody, którą mamy za oknami, zapraszam Was bardzo gorąco na to sobotnie popołudnie wypełnione gwiazdami muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że te chmury, które gdzieś tam wiszą nad nami, na moment odejdą w niepamięć. To Toto i Afryka.

To jedna z popularnych amerykańskich kapel lat 70. i 80. Oni do dziś są bardzo popularni, a stacje w Stanach Zjednoczonych radiowe bardzo często grają ich numery. No my też w Europie gramy i delektujemy się takimi pięknymi przebojami. Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie. To już prawie 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na londyńską formację Sugar Babes. Dziewczyny, przyjaciółki założyły je na początku lat 2000. One swoimi pierwszymi przebojami nieźle namieszały na szczytach list przebojów. No i niektórym facetom także namieszały w głowach. No to posłuchajmy ich największego przeboju, który blisko 16 lat temu znalazł się na pierwszym miejscu amerykańskiej, a zarazem brytyjskiej listy przebojów. To przed wami dziewczyny zespołu Sugar Babes.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz Allegro Smart?

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Wielki nieobecny Stanisław Sojka i słynny cud niepamięci w radiu Złote Przeboje. A propos tych wielkich nieobecnych, to dziś rocznica urodzin artysty, którego cała Polska zapewne zapamiętała z tej oto piosenki.
1: Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu.
0: To Felicjan Andrzejczak, który gdyby żył, to dziś świętowałby swoje 78. urodziny. O tych najważniejszych wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą opowiem wam jeszcze na pewno do godziny 18. Zatem koniecznie zostańcie z nami. No a teraz w radiu Złote Przeboje, prosto z filmu La Bamba, Los Lobos.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
15: Jeśli chcesz

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

Krytycy porównywali jej głos do takich gwiazd jak choćby Donna Summer czy Barbara Streisand, a o mały głos a nagrałaby także piosenkę do kolejnych przygód Jamesa Bonda, czyli agenta 007, a mowa o filmie Ośmiorniczka z Rogerem Moorem w roli głównej. To już prawie za 8 minut będzie 16, to teraz pora na zespół, w którym swoją wielką muzyczną karierę zaczynała Gloria Estefan. To przed wami w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Miami Sound Machine, no i słynne Conga.

0: tak pięknie jest.
1: Formacja nieżywych schabów. Ludzie pragną piękna. Jaka pogoda czeka nas w to późne sobotnie popołudnie? To zdradzę wam już za kilka minut, zatem zostańcie z nami.
2: Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
11: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
10: A o 20:30 Warta zagra z Ziraatem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
12: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść po tym wszystkim, co mamy. Jeżeli chodzi o instytucje, oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
10: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Pogoda.
1: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Ustkę, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Bydgoszczy, tam nawet do 17. 3 minuty po godzinie 16:00 to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj jedna z sióstr Michaela Jacksona świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę Wam, o kogo chodzi, a na dobry początek Kobi i sen się spełni.

I jak dla mnie to trochę mało doceniona gwiazda muzyki lat 80. w radiu, Złote Przeboje, ale on o sobie nie daje zapomnieć, nie tylko nagrywa nowe piosenki, ale także koncertuje po różnych zakątkach świata. To był Nick Kershaw, to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje, na zegarach prawie 12 minut po godzinie 16, a dziś 16 dzień maja, a swoje urodziny świętuje jedna z sióstr Michaela Jacksona. Janet Jackson dziś świętuje swoje 60. urodziny. Ona jest bardzo popularna, słuchajcie, w Japonii. Do dziś koncertuje, no i już niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po tym kraju. Nie wiem, czy wiecie także, ale ona odrzuciła rolę w Matrixie na rzecz swojej trasy koncertowej, bo powiedziała w wywiadzie jedno: nie chcę zawieść swoich fanów. No a w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie teraz szkocka formacja, która ładnie brzmi po amerykańsku, bo nazywają się Texas. To już teraz specjalnie dla was w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy.

0: 20% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Co za dzień.
2: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
0: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

Mick Hucknall i przyjaciele, czyli formacja Simple Red, niedawno zakończyli swoją najdłuższą trasę koncertową. Razem ze swoimi fanami w różnych zakątkach świata celebrowali 40 lat na scenie. Tu Radio Złote Przebojów, to sobotnie późne popołudnie, za 28 minut będzie 17. Za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No niestety bez naszych biało-czerwonych, a muzycznie całe mistrzostwa okraszą m.in. takie muzyczne gwiazdy jak Shakira, która ma wystąpić na początku, a także na zamknięciu mistrzostw. No i kilka dni temu pojawiła się informacja, że wśród gwiazd pojawi się także Madonna. No to szykuje się nie tylko wielkie widowisko piłkarskie, ale także muzyczne. A skoro mowa o takich wielkich piosenkach, które zapisały się w historii, jeśli chodzi o wielkie, czy to jakieś różnego rodzaju festiwale, czy to jakieś wielkie sportowe imprezy, no to ta piosenka w 1988 roku pojawiła się podczas otwarcia letniej olimpiady w Seulu. Przed wami Whitney Houston i One Moment in Time w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas całą dobę.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny. We'll be right back.

Od lat 90. bardziej popularne niż zegarki z kraju, z którego pochodzi, prosto z Zurichu. To był DJ Bobo, który już w czerwcu zagra koncert w Polsce. Za 9 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale tak naprawdę ich pierwsze wielkie przeboje rodziły się na przełomie lat 70. i 80., a mowa o formacji Kool & Gang. Ta piosenka po raz pierwszy wybrzmiała właśnie w 83. roku w Nowym Jorku w klubie muzycznym na Górnym Manhattanie. To podelektujmy się takimi cudownymi weekendowymi dźwiękami w radiu Złote Przeboje. Let's

0: szyby drżą, kiedy on pojawia się na scenie. Kiedyś artysta, który był siłą napędową boys bandu Boyzone, to Roland Keating. W radiu Złote Przeboje, do takich energetyzujących numerów obiecuję wam. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00. Zostańcie z nami.
1: Masz Allegro Smart?

0: do świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Chibo.pl.
8: Reklama. Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów, w Gdyni można wejść do okrętu podwodnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
10: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
9: Teraz Strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetów w północnej części Strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
11: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derler z Muzeum Marynarki Wojennej.
12: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo dalmierzowe z RP Wicher 2.
11: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
12: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
11: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
9: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Ustkę, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu na pewno do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują nawet do 16 stopni. 3 minuty po godzinie 17:00. No to panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. Dajcie znać, kochani, jak tam spędzacie ten popołudniowy, późny czas. Piszcie na wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwońcie pod 224 4 i 3 0. Na dobry początek piosenka, która swoją pierwszą wersję miała w 87 roku, a w 91 została nagrana wspólnie z Paulem Youngiem. Przed wami Cukero, no i młody Paul.

Szwedzki zespół lat 90., który zaskakiwał swoimi pikantnymi teledyskami, ale także ubiorem. Oni się ubierali, jakby przypominali rodem Ludwika XVI. To Army of Lovers w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 17. Gorąco wam dziękuję za wszystkie maile i telefony, które między innymi wysyłacie pod wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwonicie pod 224430. Niektórzy piszą, że nie mają ochoty nawet wyjść z domu, kiedy za oknami taka nieprzyjemna pogoda. No wcale się nie dziwię. Za to Łukasz napisał, czy możemy przekazać życzenia urodzinowe spóźnione dla Agnieszki. No pewnie, że możemy i nawet dla niej zagramy i dla wszystkich, którzy dziś świętują swoje 19, 40, 60 urodziny również. To wszystkiego najlepszego, no i specjalnie dla was już teraz. Urszula, ile masz lat? A ja czekam na kolejne wasze sygnały. Wojtek@złoteprzeboje.pl albo 224430. Teraz Urszula.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje.

0: Czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

Niemiecki duet La Bouche przyjemnie rozkołysał nam to późne sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, 16 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje między innymi Marcin Rozynek. Jeszcze dodam, że to są 55. urodziny, a 16 maja najpopularniejszym albumem w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii okazał się krążek The Joshua Tree zespołu U2. Tyle muzycznej historii, choć od niej nie uciekamy, to teraz gwiazda, która na koncertach gromadziła więcej mężczyzn niż kobiet. No wcale się nie dziwię, na naszej scenie już teraz Sabrina i Bob Boys.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro.

0: promocje codziennie po 18.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
18: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: Reklama.

0: Aż się rozpłynąłem przy tej piosence Duran Duran w sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wieczór obecny.
0: Podobno niespodzianki będą po godzinie 18 i wiem, że będą Boys.
1: Boys Bendy.
0: Boys
1: tak Bendy.
0: Masz
1: swój ulubiony?
0: Tak, Boyzone, taki irlandzki był kiedyś, Ronan Keating chyba w nim występował, jak sobie dobrze przypominam.
1: Był. I też trochę będzie akurat nawiązanie do tego dzisiaj po godzinie 18, a tak to będzie i o Backstreet Boys, i Westlife, Blue,
0: wow.
1: Będzie nawet temat Eltona Johna, nawet tam się przewinie.
0: Oj, no to zapowiada się cudowny, muzyczny wieczór ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, cudownego w takim razie wieczoru wam życzę. No i gramy to, co mamy najlepsze.

Powoli, powoli zaczyna się ten sobotni wieczór, więc kawałek idealny. Wanda i banda Hi-Fi w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, a potem po godzinie 18 czas gwiazd i opowiem dzisiaj wam o najciekawszych boys bandach w świecie popkultury.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej jedwabności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo godzina 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
14: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca wam dziękuję.
13: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
15: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
13: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jeśli marzy wam się ciepła, słoneczna niedziela, no to tak będzie, ale tylko na zachodzie Polski, bo w okolicach Poznania czy też Gorzowa temperatura może nawet dobić do 20 stopni, natomiast w pozostałych regionach niewiele powyżej 10 i głównie przelotne opady deszczu. I 18 minęła, sobota i dzisiaj wieczorem będzie, no właśnie, Czas Gwiazd z udziałem boysbandów. Tak jest, więc poznacie anegdotki i ciekawostki związane z takimi zespołami jak na przykład Backstreet Boys, zespół Blue czy też Take That, ale po kolei, spokojnie, mamy przed sobą cały wieczór, a teraz ten wieczór należy do Szer w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry wieczór.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boys bandów i zaczynamy nieoczywiście, bo od grupy The Jackson 5. Don't blame it on sunshine, don't blame it on moonlight, don't blame it on good times, blame it on the boogie. Początki The Jackson 5 są wręcz filmowe. Wszystko zaczęło się w robotniczym mieście Gary w stanie Indiana, gdzie rodzina Jacksonów mieszkała w niewielkim domu. Ojciec rodziny pracował w hucie, a po godzinach występował w lokalnym zespole rytm bluesowym. To właśnie on zauważył, że jego dzieci również czują miętę do muzyki. Grupę tworzyli bracia Jackie, Tito, Jermaine, Marlon i najmłodszy Michael. Wielką inspiracją był szczególnie James Brown. Michael Jackson godzinami oglądał jego ruchy sceniczne i próbował je kopiować. Już jako dziecko miał niesamowite wyczucie rytmu. Podobno potrafił natychmiast odtworzyć choreografię po tym, jak chociaż raz obejrzał występ w telewizji. Jeśli chodzi o twórczość Jackson 5, przełom nastąpił po podpisaniu kontraktu z Motown, legendarną wytwórnią prowadzoną przez Barry'ego Gordy'ego. To właśnie tam wykreowano ich wizerunek idealnego rodzinnego zespołu. Debiutanckie single I Want You Back, ABC, The Love You Save czy też I Will Be There wszystkie trafiły na pierwsze miejsca amerykańskiej listy Billboard. Nikt wcześniej nie zaczynał kariery od czterech kolejnych numerów jeden. Radio Złote Przeboje, czas na kawałek, który zdetronizował samych Beatlesów. Kawałek ABC, który zrzucił z pierwszego miejsca kultowy numer Brytyjczyków Let It Be.

Za stworzeniem zespołu stał kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman. Zainspirował się sukcesem New Kids on the Block i postanowił stworzyć własny boys band. Organizowano castingi, podczas których szukano nie tylko dobrych głosów, ale też odpowiedniej osobowości i chemii między chłopakami. No i udało się. Z castingu wyłowiono 5, a każdy z nich miał swoją rolę niczym współcześni muzycy K-popowi. Nick Carter był kreowany na złotego chłopca i idola nastolatek. Miał zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. A z kolei AJ McLean uchodził za buntownika z bardziej rockowym stylem i charakterem. Kevin był tym dojrzałym, Brian romantycznym wokalistą, a Howie często pełnił rolę mediatora w grupie.

a największym komercyjnym sukcesem okazał się krążek Millennium z 1999 roku. To wtedy ukazały się I Want It That Way, czy też Show Me The Meaning Of A Being Lonely. Płyta sprzedała się w gigantycznym nakładzie i była też jednym z symboli końca lat 90. To jest co ciekawe, I Want It That Way ma tekst, który właściwie nie ma większego logicznego sensu. Sami członkowie zespołu później żartowali, że brzmi świetnie emocjonalnie, ale trudno wyjaśnić, o co dokładnie tam chodzi. No to posłuchajmy Backstreet Boys, I Want It That Way w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz Allegro Smart?

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Kanter spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

Za powstaniem tej grupy stoi dosłownie ta sama osoba, która stworzyła Backstreet Boys, a więc kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman, z którym to panowie z Backstreet Boys sądowali się o pieniądze. W przypadku NSYNC również mamy 5 chłopaków, z czego Justin Timberlake i JC Chazey znali się wcześniej z programu The Mickey Mouse Club, gdzie występowały także przyszłe gwiazdy takie jak Britney Spears, a także Christina Aguilera. Już wtedy było widać, że Justin ma ogromną charyzmę sceniczną, ale początkowo to jego kolega był uznawany za najlepszego wokalistę grupy.

Debiutancki album z hitami Tearing Up My Heart czy też I Want You Back był początkiem prawdziwego szaleństwa końca lat 90. Jednak ich największy sukces przypada na rok 2000 i album No String Attached. Pierwszego dnia sprzedaży album rozszedł się w ponad milionie egzemplarzy, co wtedy było absolutnym rekordem. A singiel Bye Bye Bye stał się jednym z hymnów ery MTV. Zresztą sam pamiętam, że wówczas każdy starał się tańczyć jak chłopaki z teledysku. W Radiu Złote Przeboje wracamy jednak do kawałka Tearing Up My Heart, który podbijał szkolne dyskoteki. Moje na pewno. Słuchamy.

0: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
10: Witam w programie Tydzień w Legnicy. Witam w audycji Radia Złote Przeboje 90 FM, weekendowej audycji, w której to mówimy o tym, jak wyglądał tydzień w Legnicy, jak będą wyglądały następne tygodnie w Legnicy, co ważnego, co interesującego dzieje się w Legnicy. I tak dzisiaj w audycji pomówimy na przykład o tworzeniu, budowie cyklostrady tutaj u nas na Dolnym Śląsku. To coś dla rowerzystów. Oprócz tego zajrzymy na wystawę, która się tworzy, która będzie otwarta razem z nocą w noc muzeów, a oprócz tego teatr senioralny. I tym tematem właśnie zaczynamy nasz program, ponieważ przy Centrum Seniora, przy Legnickim Centrum Kultury zawiązała się, a właściwie na nowo powstała grupa teatralna.
9: Tydzień w Legnicy.
11: Elżbieta Chucholska, Centrum Seniora w Legnicy.
12: Maria Harasimowicz.
13: Jolanta Jasek.
10: I obie panie też są z Centrum Seniora w Legnicy, jak dobrze zrozumiałem, jak mi pani Ela powiedziała, i obie panie też są z grupy teatralnej. No i tu się teraz okazuje, że kierownikiem grupy teatralnej, podobnie jak kierownikiem Centrum Seniora, jest pani Elżbieta Chucholska. Jak to możliwe, pani Elu, że pani jest kierownikiem wszystkiego?
11: No właśnie, to jest dowcip moich koleżanek w tym momencie. Oczywiście nie jestem wcale kierownikiem tej grupy. Wszyscy jesteśmy grupą teatralną, a która przygotowuje się do naszego wielkiego debiutu teatralnego.
10: Jak to debiutu? Przecież mi się wydaje, że już wystawialiście jakieś sztuki.
11: Tak, wystawialiście.
10: Jestem pewien nawet.
11: A no, pamięć wspaniałą pan ma, faktycznie było, natomiast mamy teraz nowego mistrza, który przygotowuje nas do kolejnego naszego spektaklu, ale my ćwiczymy, przygotowujemy się do tego już od jesieni. Dlatego 18 maja, kiedy będziemy mieli przegląd twórczości senioralnej, co nam w duszy gra, a większej publiczności po raz pierwszy pokażemy nasze nowe przedstawienie teatralne.
10: Czyli to taka jakby odnowa, odświeżenie tej formy. A od ilu lat już funkcjonuje grupa teatralna?
11: Znaczy, ona teraz od jesieni, natomiast wcześniej uczestniczyliśmy w takim krótkim warsztatach teatralnych związanych z projektem. I to był projekt taki krótkoterminowy, który właśnie zakończył się wystawieniem sztuki teatralnej. Ale myślę, że możemy to potraktować jako jesień tamtego roku, nowe otwarcie tej grupy i myślę, że ona będzie trwała, trwała i trwała.
10: No dobrze, to teraz do pani w takim razie pytanie. Czy ja mogę spokojnie emitować te rozmowy? Czy wy będziecie zagrożeniem dla Teatru Modrzejewskiej? Czy to jest tak, że tworzy się w mieście nowa formuła, która wstrząśnie teatralnymi posadami tego miasta?
12: Aż tak, to nie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że chodzę na te zajęcia teatralne, które są pełne życzliwości, inspiracji i na przykład inspiracją dla mnie do wybrania tekstu, który będę prezentowała. Tekst, to jest tekst Wisławy Szymborskiej, Mała dziewczynka ściąga obrus. Inspiracją do tego były moje wnuczki, które pamiętam, jak zaglądały wysoko na stół lub na ławę, żeby coś tam z tego ściągnąć. Poza tym uczymy się też, utrwalamy swoją pamięć. Nigdy bym nie przypuszczała, że będę się uczyła tak trudnego tekstu na pamięć i będę go pamiętała, będę z tego szczęśliwa.
10: No tak, ja bym się wysypał na pierwszych dwóch wersach. Ale odpowiedź a propos konkurencji Teatru Modrzejewskiej była zdawkowa, króciutka, to panią też pociągnę za język. No bo to rzeczywiście może się narodzić w nowym dyrektorze, no już nie nowym przecież dyrektorze teatru, taki niepokój.
7: My jesteśmy zupełnymi debiutantami, ja myślę o większości, bo są osoby, które gdzieś tam już swoich sił próbowały w innych takich zrzeszeniach w Legnicy. Natomiast ja nie wykluczam, że dostaniemy w końcu jakąś propozycję z Teatru Modrzejewskiej i spróbujemy.
10: No, oczywiście, że tak, tym bardziej, że teatr jest otwarty. Dobrze, to teraz która z pań powie mi, ile was jest w grupie i co to są za osoby?
12: Jest nas 12 osób, jesteśmy wszyscy emerytami. Jest wśród nas dwóch panów.
10: O, czyli udało się.
12: Ja tak, również są panowie nasi.
10: Skąd wytrzasnęliście tych panów, panielu? Pani mówiła, że to problem był z panami.
8: No nie, no tych sześciu mamy, na tych 60, no to już jest jakiś procent.
10: I z tych sześciu dwóch zgodziło się wziąć udział w przedsięwzięciu teatralnym.
8: Tak, jeden z tych panów nawet miał być dzisiaj, nie wiem dlaczego go nie ma, no, ale to będzie okazja, może jak się spotkamy za miesiąc, a już będzie po naszej pierwszej próbie teatralnej, takiej dla szerokiej widowni, zaprosić tych panów, bo myślę, że do tej pory też tak było, że żadna rozmowa nie była przeprowadzana, taka dyskusja z panami.
10: Nie, nie było jeszcze, ale to siłą proporcji, no jak was jest 60 i jest ich 6, 10%, chociaż nie, to jak na 10%, żeby parytet był, żeby 10% naszych rozmów, to już powinni się pojawić.
8: No to obiecuję, że się pojawią w nas.
10: Musi ich pani wyciągnąć za uszy, panielu, bo to by myślałem, że tak jest z panami, że chyba trzeba za uszy, co?
8: No myślę, że tutaj akurat osoby, które biorą udział w naszych warsztatach teatralnych, to są osoby, które chętnie wezmą udział, natomiast wydaje mi się, że miałam za krótki czas, żeby po prostu grupę zmobilizować do przyjścia dzisiaj.
10: Dobra, jasne, rozumiem. Przedstawienie, o czym będzie to przedstawienie?
12: Każdy z nas będzie prezentował tekst, który sam sobie obrał i na tych zajęciach był przygotowywany.
10: A pani, co będzie pani przedstawiała? Bo tu już mniej więcej usłyszeliśmy o tym ściąganym, bo się to rzeczywiście przemawia do mojej wyobraźni, ja też będąc dzieckiem. No i moje dzieci też tak uwielbiają, zwłaszcza to, co gorące, co ciepłe, co niebezpieczne, to już wiadomo, że trzeba zabierać ze stołu. Domyślam się, że tekst nie będzie opowiadał o zagrożeniach, ale o sentymentach. A u pani?
7: Pewnego rodzaju sentyment to również jest, ponieważ wiersz, który będę mówić, to jest wiersz, który poznałam w pierwszej klasie liceum. I nigdy nie miałam okazji go publicznie powiedzieć. Był mi bliski, jakoś zupełnie nie miałam takich pragnień i w którymś momencie przy inspiracji grupy i naszego mentora pomyślałam sobie, że dlaczego nie spełnić tego marzenia.
10: A co to za wiersz?
7: To jest wiersz Dom dziecka Ewy Lipskiej.
10: Rozumiem. Tutaj pojawia się postać tajemniczego mistrza mentora. Któż to taki jest, pani Elu? Kto to jest?
7: To jest aktor naszego Teatru Legnickiego. Przeuroczy człowiek, przeuroczy mężczyzna z bardzo hipnotyzującym głosem. Nazywa się Łukasz Borsuk-Kucharzewski.
10: Cudowne. To ja oczywiście znam, to ja już wiem, co to za mistrz, brodaty taki. No czyli dobrze trafiłem z tymi relacjami z Teatrem Modrzejewskiej.
8: No oczywiście, że tak, to jest, tak już jak koleżanki tutaj powiedziały, wspaniała postać teatru naszego legnickiego. Natomiast tu mieliśmy zupełną dowolność. Każdy mógł sobie przygotować wybrany tekst literacki, ale również w kilku przypadkach jest to tekst napisany przez nas. Tak też ja taki będę reprezentowała pewne takie wspomnienia, bo na pierwszych zajęciach...
10: Danielu, będzie pani też występować?
8: Tak.
10: O Matko Boska, czyli będzie kierowniczką przedsięwzięcia? Jak jest, mi się przypomina taki cytat z rejsu, jak mogę być jednocześnie twórcą i tworzywem, a tu proszę, można.
8: No ja wiem, że duże poczucie humoru dzisiaj panu tutaj towarzyszy, czego się bardzo...
10: Tylko dzisiaj, bo zawsze te nasze rozmowy są stonowane.
8: Jakbyśmy tak przesłuchali te kilka lat, to byłoby...
10: Pani ostatnio wypomniał tą prymę aprylisową, nie? No, ale to dobrze, twórca i tworzywa, czyli pani też występuje. 18 maja będzie można was zobaczyć, dobrze zapamiętałem, nie?
8: Tak, 18 maja, ale też korzystając z okazji, że jednak chyba wcześniej będziemy mogli usłyszeć to, co nagrywamy, to jeszcze bym skierowała taką prośbę do legnickich seniorów, żeby w tym dniu od godziny 10 do godziny, myślę, że około godziny 16, odwiedzili Legnickie Centrum Kultury i tu działają Centrum Seniora.
10: 18, tak?
8: 18 od godziny 10, bo to jest przegląd twórczości artystycznej, co nam w duszy gra. Czyli nie tylko my będziemy prezentowali swoje właśnie artystyczne zdolności w różnych dziedzinach, ale zapraszamy też wszystkie działające kluby seniora w Legnicy. Czyli będzie 10 klubów czy organizacji senioralnej, w tym zaproszony przez nas Uniwersytet Trzeciego Wieku z Jawora.
10: O, to bomba, to będzie duże wydarzenie. Czyli co nam w duszy gra? Wszyscy ci, którzy będą, to będą przedstawienia o charakterze teatralnym, czy raczej będą prezentowali ludzie swoje talenty? Jak to będzie wyglądało?
8: No, co nam w duszy gra, więc jednemu gra teatr, drugiemu śpiew, a trzecim malarstwo, czwartym ceramika, a jakieś zdolności manualne.
10: Typu... Czyli taka prezentacja talentów.
8: Tak, prezentacja talentów, odbywa się to już po raz czwarty i bardzo chciałabym, żeby to zostało zachowane, ponieważ raz do roku możliwość pokazania się wszystkim legnickim seniorom i zachęcenia też, bo proszę pamiętać, że dużo seniorów jednak mimo wszystko zamyka się w tych czterech ścianach, a to najgorsze jest, co może w życiu ludzi starszych spotkać, więc my poprzez to nasze przedsięwzięcie pod nazwą Co nam w duszy gra pokazujemy, że można wyjść z domu, można znaleźć sobie wspaniałych przyjaciół albo koleżanki, gdzie można wspólnie spędzać czas i to jest po to, aby nie być samotnym.
10: Do tematu grupy teatralnej w Centrum Seniora jeszcze wrócimy, ale teraz czas na przegląd wydarzeń minionego tygodnia, czyli jak tydzień wyglądał w serwisach informacyjnych w porankach, kiedy to zaczynacie dzień z Radiem Złote Przeboje 90 FM. Aleksandra Brodziak przy mikrofonie w tym tygodniu była i tak oto prezentowała wam wydarzenia z Legnicy.
14: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W Legnicy ruszyły testy systemu kontroli wejść do szkół na początek w szkole podstawowej numer 6, ale jeśli system zda egzamin, będzie wprowadzony także w pozostałych placówkach. Od teraz dzieci z szóstki wchodzą do szkoły ze specjalną kartą wyposażoną w czytnik. Szkoła w ten sposób zyskuje ochronę przed wejściami osób nieupoważnionych. Bez ograniczeń wszyscy legniczanie mogą wziąć udział w pracach nad uchwałą krajobrazową. Miasto chce zadbać o estetykę, ograniczyć m.in. reklamowy chaos. Pyta mieszkańców o zdanie. Legniczanie mogą wskazywać miejsca, w których panuje największy reklamowy bałagan, obszary, w których brakuje ławek czy koszy na śmieci. Na stronie internetowej Legnicy znajduje się link do specjalnej ankiety, a czas na jej wypełnienie upłynie 20 maja. 16 maja Legnica dołączy do Europejskiej Nocy Muzeów.
15: Patrzenie w gwiazdy, ale z wieży świętego Piotra.
14: Policjanci z Legnicy prowadzą dziś od rana działania Trzeźwość na autostradzie A4, kontrolują stan trzeźwości kierowców i przypominają, nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu. Nawet niewielka ilość wpływa na refleks, koncentrację i ocenę sytuacji na drodze. Kilka dni temu legnicy policjanci zostali wezwani przez świadka, który w miejscowości Ulesie zauważył kierowcę jadącego całą szerokością drogi. Okazało się, że mężczyzna siedzący za kierownicą Forda Transita miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. A teraz o tym, jak będzie wyglądać Noc Muzeów. Legnica 16 maja nie śpi, zwiedza muzea. O tym, co się wydarzy, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydent miasta.
15: Zwiedzanie Zamku Piastowskiego, wybijanie monet dla najmłodszych i coś, czego jeszcze nie było. Czyli romantyczne patrzenie w gwiazdy, ale z wieży świętego Piotra.
14: Wstęp jest darmowy, ale na niektóre wydarzenia obowiązują wejściówki. Od dziś nowy system wejść do podstawówki numer 6 w Legnicy. Miasto testuje nowe, bezpieczne rozwiązanie. Chodzi o ograniczenie dostępu do szkoły osób nieupoważnionych. Od dziś dzieci korzystają z kart z czytnikami. Jeśli system się sprawdzi, będzie wdrożony także w innych innych szkołach. My sprawdzamy teraz, co wydarzy się w Wojskowej Szkole Średniej imienia Zawiszy Czarnego już w najbliższą sobotę. Odbędzie się wielki piknik wojskowy, będą drzwi otwarte. To będzie idealna okazja, żeby poznać szkołę. Mile widziani uczniowie ósmych klas, rodzice przyszłych i obecnych uczniów, mieszkańcy regionu i pasjonaci wojskowości. Tego samego dnia, 16 maja, odbędzie się Noc Muzeów. Akademia Rycerska zaprasza na warsztaty archeologiczne dla dzieci. I jeszcze propozycja na wakacje.
16: W tym roku nie zabraknie kina na zamku, ale to, jakie filmy zobaczymy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego, zależy od Was.
14: Głosowanie ruszyło, przypomina wiceprezydent miasta Aleksandra Krzeszewska. Ulica Powstańców Śląskich w Legnicy prawie gotowa. Ostatnie prace trwają, ale droga jest przejezdna, mówi prezydent Maciej Kupaj.
17: Serdecznie Państwa zapraszam do korzystania i przypominam o zakazie parkowania na ścieżkach rowerowych i chodnikach.
14: Miejskie Centrum Kultury w Legnicy przypomina tymczasem o trwającym naborze na zajęcia w nadchodzącym roku szkolnym. Ruszyło przyjmowanie wniosków dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży uczącej się i studiującej w Legnicy. W pierwszej kolejności do końca maja deklaracje składają dotychczasowi uczestnicy zajęć. Od 1 czerwca będą się mogły zgłaszać nowe osoby. Wśród propozycji jest sensoplastyka, taniec, plastyka, zajęcia muzyczne i wokalne, tenis, stołowy teatr, szachy czy modelarstwo.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
10: Tak wyglądał tydzień legnicki w wydarzeniach, w newsach, serwisach informacyjnych, porannych w Radiu Złote Przeboje 90 FM w paśmie regionalnym, w tym samym paśmie. Dzisiejszy program jest nadawany, program o tym, co dzieje się w Legnicy. Interesującego, ważnego, mówimy o tym, że grupa teatralna zawiązała się przy Centrum Seniora i będzie wystawiała swoje przedstawienie, ale wydarzenie jeszcze większe, będzie jeszcze szersze, w którym to właśnie to przedstawienie będzie można zobaczyć, bo przekląt twórczości artystycznej seniorów, co nam w duszy gra. To wydarzenie, to ogromne wydarzenie 18 maja w Akademii Rycerskiej i o nim właśnie mówimy i tu właśnie panie, które występują w przedstawieniu, mówią o swoim występie w kontekście właśnie tego eventu, co nam w duszy gra. To ile tu będzie seniorów, tak właśnie przewinie się przez cały ten dzień?
8: No próbuję liczyć, bo nie ukrywam...
10: W Akademii Rycerskiej, nie? Dobrze zrozumiałem.
8: Nie ukrywam też, że na końcu po prostu poczęstujemy też Państwa czymś sympatycznym, słodkim, miłym, więc liczę, że możemy liczyć na 250 do 300 osób.
10: No to fantastyczne grono, to rzeczywiście można się rozerwać, to świetna okazja, żeby dołączyć do Centrum Seniora. A ja chciałem Pani zapytać, bo Pani Ela mi nie powie, czy Pani Elżbieta Wolska wystąpi w każdej kategorii, w kategorii poezja, malarstwo, śpiew, taniec, szydełkowanie, czy się ograniczy?
12: To znaczy wiemy, że na pewno poezja, wiemy, że na pewno taniec. Jeszcze innych, nie poznaliśmy wszystkich umiejętności pani Eli, ale wiemy, że jest wszechstronną kobietą, naprawdę.
10: Jak ktoś się nie pojawi, to na pewno wskoczy na miejsce. Czy pani się tremujecie przed tym wydarzeniem?
12: Leciutko tak, bo to będą nasi koledzy, będą odbierali, ale uważam, że to jest trema, która motywuje jednak. Uważam, że dobrze przygotowani, będziemy mieli jeszcze ze 2-3 próby. Uważam, że jest to wielką radością wystąpić przed naszymi kolegami i koleżankami.
10: No właśnie, a czy jak panie dołączały do Centrum Seniora, to miałyście jakieś obawy, niepokoje, czy trzeba było pokonać jakiś pierwszy lęk?
7: No zdecydowanie. Jest pokonanie lęku było problemem. Ja w ogóle jak przyszłam na te zajęcia, to na zasadzie ciekawości i zobaczenia, co się będzie działo, jak to będzie wyglądać. Być może zrezygnuję po pierwszej czy drugim spotkaniu, ale była tak cudowna atmosfera, brak presji jakiejkolwiek, wsparcie i od kolegów, i od naszego mistrza. No cudownie, cudownie się czujemy, jak po tej półtorej godzinie kończymy zajęcia, to żal odchodzić.
10: No jasne, a udaje wam paniom się nakłonić inne osoby w pań szlachetnym wieku do tego, żeby przyjść do Centrum Seniora?
12: O ile wiemy, znamy takie osoby, które się wybierają, jeżeli będą takie zajęcia w przyszłym sezonie, to również tak. Bo chciały dołączyć osoby w trakcie, ale już jakby za późno było.
10: No, czyli grupa teatralna będzie się rozrastała. Czyli możemy się spodziewać takiego klasycznego przedstawienia z fabułą, z akcją, z suspensem, ze wszystkim, co potrzebne w dobrym przedstawieniu.
8: Ale oczywiście tak, ale to chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że tutaj się nic nie będzie działo na scenie.
10: Nie, to ja broń Boże nie chciałem tego powiedzieć, tylko wiem, że to będą po prostu takie etiudy, czyli to będzie takie fragmentaryczne dosyć. Ale jak znam życie, jak grupa się sformuje, to wystawicie jakieś potężne widowisko, mega produkcję na przykład. No Borsuk, Łukasz Kucharski pasuje do mega produkcji, on sam jest mega pod wieloma względami.
8: Powiem tak, bardzo czekałam na aktora, który uniesie nas w chmury teatralne. Oczywiście chmury i wydaje mi się, że to się udało. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego i z tego co wiemy kończymy nasze warsztaty w maju, ale we wrześniu wracamy. Tak jak tutaj koleżanka powiedziała, rzeczywiście dużo osób jak zobaczyło taką krótką próbkę tego, co będziemy robić, było bardzo zainteresowane i podejrzewam, że we wrześniu to będzie większa grupa i rzeczywiście w planach mamy pokazanie sztuki już od początku do końca z fabułą, z przekazem i na pewno tak będzie.
10: No właśnie, bo ja sobie tutaj żartuję, ale po to tylko, żeby ta formuła naszej rozmowy była luźniejsza, ale przecież Łukasz Kucharzewski to fantastyczny aktor z przecudnego teatru, jednego z najważniejszych w kraju, no to siłą rzeczy, bardzo poważne rzeczy robić.
12: Też tak uważam, ale nie mamy jakiejś aspiracji, żeby być jakimiś tam aktorami. Jest to dla nas ogromna przygoda, jakieś otwarcie się też na inne wrażenia. Na przykład na zajęciach każdy z nas mówił, dlaczego wybrał taki tekst, co było inspiracją. Były też takie osoby, które wspominając czasy, dla których mówią ten tekst, płakały na przykład. Także że te warsztaty pozwoliły się nam jakoś otworzyć, bo były takie zajęcia, że nigdy bym nie pomyślała sobie, że będę musiała głośno krzyczeć na przykład, bo było to coś takiego otwierającego, inspirującego, innego zupełnie. Także jestem bardzo szczęśliwa, że mogę w tym uczestniczyć.
10: No tak, warsztaty teatralne, przecież z tego co wiem, z Teatrze Modrzejewskiej odbywają się regularnie także dla amatorów i tam właśnie pod tym względem emocjonalnym, psychologicznym, takim otwarcia samego siebie na różne doznania, mnóstwo się dzieje.
7: Tak jest. Ja czasami mówię, że jest to forma psychoterapii, którą nam funduje nasz mistrz. I rzeczywiście jest taka sytuacja, że czujemy się coraz bezpieczniej ze sobą, czujemy swoje wzajemne wsparcie, otwieramy się też na siebie, wspieramy się. Jest naprawdę... No ja jestem zachwycona.
10: No to dobrze. To ja w takim razie, pani Belu, pani pozwoli, że będę przy grupie i będę pytał o kolejne, nie powiem postępy, bo to by zabrzmiało protekcjonalnie, ale o rozwój, o to, jak pięknie kwitniecie.
8: Zapraszamy serdecznie, ale ponieważ kończymy naszą rozmowę, a my mamy...
10: Skąd pani wie, pani Elu? Pani już po moim tonie poznaje, nie? Pani już dobrze wie. Prawda jest taka, że pani Elżbieta mnie kopie pod stołem. Jak już jest za długo, to już wtedy wie, dlatego że kończymy.
8: Rzeczywiście czas na pewno dobiega końca, ale mieliśmy marzenie, żeby pan Łukasz z nami wystąpił. Dzisiaj niestety próby teatralne nie pozwoliły mu, że był razem z nami, ale my dla niego mamy najpiękniejsze życzenia dzisiaj, bo dzisiaj miał urodziny. A więc Łukaszu, wędruj po wszystkich scenach świata, bo zasługujesz na to. 100 lat dla ciebie, od nas wszystkich.
10: Seniorzy wystąpią 18 maja w czasie wydarzenia Co nam w duszy gra, a my teraz zapowiemy właściwie pośrednio noc muzealną, noc muzeów w Legnicy 16 maja, no i będzie otwarcie nowej wystawy. O tej wystawie, nowej wystawie powie teraz Konrad Byś, z którym to rozmawiałem w trakcie szykowania tejże właśnie wystawy. Wyjątkowo ciekawej moim zdaniem. A czy waszym też? No to się zaraz okaże, jeśli oczywiście posłuchacie rozmowy z Konradem Bysiem, który teraz właśnie powie parę słów na temat nowej wystawy w Muzeum Miedzi.
18: Konrad Byś, dział historii Muzeum Miedzi w Legnicy.
10: Panie Konradzie, czy pan wie, że ja się będę na początku rozmowy nad panem pastwił?
18: Każdy wywiad to takie ryzyko.
10: O, pan ze mną, owszem. Bo pan popełnił błąd. Pan mnie zabrał na wystawę, która jest w przygotowaniu i ja zobaczyłem, że tam jest straszny, no może straszny, to nie, ale duży bałagan. I mnie się wyobrażało, że jak dział historii, szykuje wystawę, to tam wszystko jest do ostatniego guziczka na każdym etapie zapięte elegancko, a tam jest naprawdę, naprawdę kipisz.
18: No, panie redaktorze, to wszystko są zewnętrzne pozory, bo wewnątrz, w umysłach naszych muzealników, pracowników, kustoszy, to wszystko jest poukładane.
10: No to jest taki ład historyczny, panie Konradzie, w takim razie, no bo to jest jednak chaos, ale wy go systematyzujecie i potem w waszych rękach on się układa w jakieś klocki, takie jeden do drugie.
18: Dokładnie tak. No, żeby tutaj się odwołać do takiego znaczniejszego przykładu, w wielu kulturach świata świat w ogóle wyłonił się z chaosu. No i to gdzieś w naszym życiu też ma miejsce, także to, co się wydaje zbieraniną różnych przypadkowych elementów w rzeczywistości, no jest zapowiedzią tego aktu kreacji.
10: Ale to nawet pasuje do

0: I w ogóle przewodnią myślą naszej nocy muzealnej jest epoka romantyzmu, jest też epoka takich przełomów, co też staraliśmy się oddać w tytule wystawy, bo opowiadamy o Legnicy w paradoksalnie bardzo mało rozpoznanym czy mało pamiętanym okresie, bo z jednej strony mamy wojny napoleońskie, wielki, burzliwy czas, który dotknął także Legniczan i Legnicę. Koniec tej wystawy jest pomyślany na rok 1848, kiedy przez Europę przetacza się Wiosna Ludów, dużo tych wystąpień rewolucyjnych ma miejsce, a więc pomiędzy Legnica pomiędzy dwoma przełomami. A jak wyglądało to życie pomiędzy przełomami? Czy to było też bardzo burzliwe, czy wręcz bardzo spokojne życie? O tym będziemy chcieli opowiedzieć. No na pewno jest to okazja, żeby poznać Legnicę mało znaną, ponieważ na co dzień ci, którzy interesują się historią naszego miasta, regionaliści, myślę, że potrafią całkiem sporo powiedzieć o tym, jak to wyglądało w epoce rozwoju przemysłu w drugiej połowie XIX wieku, w pierwszej połowie wieku XX, ale ten okres pierwszej połowy XIX wieku pomiędzy tymi przełomami jest dużo słabiej zaznaczony w świadomości Legniczan, a my chcemy to oczywiście zmienić i między innymi dlatego ta wystawa została zorganizowana, jest w trakcie organizacji.
1: Ja jestem zawsze bardzo grzeczny, tutaj w muzeum jak wchodzę to pokornie, czapkę zdejmuję, miętolę ją w dłoniach, ale teraz nie, teraz będę się domagał, jaki był ten okres w Legnicy. Ja nie czekam wystawy, muszę wiedzieć, opowiedz nam troszkę właśnie o tym półwieczu, jakie ono było, jaką Legnicę zobaczymy na tej wystawie.
0: No, Legnicę taką...
1: To ona jest wyraźna, bo no właśnie, bo czy to, że ten okres jest mało rozpoznany, świadczy o tym, że on jest blady?
0: A, wręcz przeciwnie. Dlaczego jakoś przypruszył się kurzem czy mgiełką zapomnienia, trudno mi powiedzieć, no ale faktem jest, że późniejszy okres jakoś może bardziej zawładnął wyobraźnią historyków, Legniczan, może łatwiej badać, może jest więcej źródeł do poznania tego czasu po 1848, no bo łatwo się na przykład opowiada o fortunach wielkich legnickich potentatów przemysłowych, czy to Zeilerów, czy to Teichertów, czy innych, czy Gubiszów. A tutaj to jest trochę taka czysta karta, przynajmniej w świadomości wielu Legniczan. A jaki był ten okres? Jeśli chodzi o Legnicę, Legniczanie oczywiście mierzyli się z wieloma problemami życia codziennego, bo to było odzwierciedlenie też trochę epoki, w której żyli. Epoki z jednej strony, w której poznali oni okrucieństwo wojen napoleońskich, ale z drugiej strony zaczęli poznawać trochę inny świat za pomocą tych haseł rewolucji francuskiej, że wolność, równość, braterstwo. No a do tej pory tego czegoś nie było w ich państwie. Legniczanie, będący obywatelami poddanymi króla pruskiego, no te hasła wolności, równości i braterstwa mogli powtarzać tylko co najwyżej tak półszeptem, żeby jakiś szpicel policyjny nie słyszał, bo to stanowiło oczywiście zagrożenie czy podejrzenie o działalność wywrotową. Oczywiście też dużo zależało od tego, jaki się miało start w życiu, jak się powodziło takiemu mieszkańcowi w Legnicy tamtego czasu, bo inne było doświadczenie robotnika, zresztą też nie było za dużo robotników w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo nie było rozwiniętego przemysłu. Legnica wciąż była miastem w przeważającej mierze o takim profilu rzemieślniczo-handlowym. Brak było wielkich fortun przemysłowych w dzisiejszym rozumieniu, za wyjątkiem może właściciela manufaktury sukna Samuela Benjamina Ruffera, o którym też opowiemy na wystawie.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Wernisaż wystawy między wojną a rewolucją Legnica w latach 1815-1848, 16 maja w czasie nocy muzealnej. Sporo się będzie działo. O 16 początek, a wernisaż o 17, także

0: godzinę po otwarciu, a potem cała impreza długo, długo w wieczór, 21 tutaj widzę ostatnie wydarzenia. Nie, nawet więcej i do 22, także zachęcamy serdecznie. Konrad Byś opowiada o tejże wystawie i wracamy do tej opowieści teraz, a potem parę słów dla rowerzystów, nawet więcej niż parę słów i zachęty, i zapowiedzi, ale teraz o wystawie ważnej, wystawie nowej, wystawie w Muzeum Miedzi między wojną a rewolucją Legnica w latach 1815-1848.
1: A więc z jednej strony mamy tych uboższych, którzy no, muszą zmagać się z taką bardzo prozaiczną codziennością, walką o to, by zapewnić jakoś przetrwanie sobie, swoim bliskim, swoim rodzinom, a to takie okoliczności, które im w tym przeszkadzały, to chociażby czy pożary, powodzie, klęski nieurodzaju, które powodowały z kolei głód, drożyznę, więc to jest ta optyka tych, powiedzielibyśmy, mniej zamożnych mieszkańców Legnicy, ale oczywiście nie brakowało ludzi majętnych. I postaramy się zajrzeć do świata także tego legnickiego patrycjatu. Postaramy się zajrzeć do wnętrz mieszkalnych, tych lepiej sytuowanych legniczan. Wystawa będzie taką próbą zmierzenia się z tym, z życiem mieszkańców Legnicy na różnych poziomach, bo generalnie wystawa jest pomyślana jako takie stopniowe zgłębianie się w miasto, w jego codzienność i w historię, w losy jego mieszkańców. Na początku możemy powiedzieć, poznajemy Legnicę trochę okiem takiego turysty, obieży świata, który no, spędza w mieście stosunkowo krótki czas. Ale jeśli ma tego czasu więcej, może poznać właśnie to codzienne życie mieszkańców, ich pracę, ich rozrywki, czym zajmowali się na co dzień, co czytali. No a jeżeli ma wyjątkowo dużo czasu i możliwości taki podróżnik, no to może pozna jakiegoś wpływowego legniczanina, który zaprosi go do swojego domu. I tym kolejnym etapem poznawania Legnicy jest właśnie to zaproszenie do domu no, takiego bardziej zamożnego mieszkańca Legnicy. Więc mamy takie trzy podstawowe sfery, wokół których opowieść o Legnicy się odbywa na wystawie.
0: Jak szykujesz taką wystawę, Konrad? Bo rozumiem, że ze zbiorów własnych, to ty tam chodzisz, szukasz, przepatrujesz, czy wiesz, czy przez lata pracy, jak pojawiają się w zbiorach ciekawe rzeczy, to padają ci do takiego podzbioru, że to mogłaby być wystawa i potem zbierasz je w pamięci, żeby w końcu odnotować i pokazać?
1: No, myślę, że wszystkiego po trochu. Oczywiście ta wystawa jest w przeważającej mierze oparta, stworzona z zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy.
0: A coś przyjechało, skoro ona jest taka stricte legnicka?
1: Oczywiście, i to będziemy mieć obiekty dotyczące Legnicy, aż z Warszawy, czy nawet z Jarosławia, na ścianie wschodniej, tak możemy powiedzieć. Tam też znaleźliśmy rzeczy stricte legnickie do naszej wystawy. I
0: to w ogóle jest ciekawe, no bo tutaj to rozumiem, zbiory własne, bierzesz Przemka Paruzela, bo on krzepki, choć podniesiemy jedną, trzecią, drugą, czwartą szufladę i coś znajdziemy. A tutaj jak znajdujesz takie legnickie rzeczy tak daleko od Legnicy?
1: Wertując książki, różne rzeczy można wyczytać. My, muzealnicy, mamy to szczęście, tę możliwość, że możemy z dumą powiedzieć, że lubimy obrazki. I nie tylko dla nas liczy się treść, ale liczą się też reprodukcje obiektów, dzieł sztuki, zabytków. To jest bardzo ważna część naszej pracy, ta wizualność. I przeglądając różnego rodzaju katalogi, pracując też nad innymi tematami, czasami przez przypadek dowiadujemy się o istnieniu przedmiotów, które wpisują się w zagadnienie, nad którym pracujemy. No ja już mogę, już mówiłem Państwu, rozmawialiśmy z panem redaktorem o Teodorze Bletterbauerze, już podczas prac nad wystawą, nad publikacją poświęconą temu artyście zbierałem materiał do kolejnych projektów, między innymi właśnie do tej wystawy, którą niedługo będziemy mogli Państwu zaprezentować. Więc wszystko się dzieje, wydawałoby się takiemu niewprawnemu oku, że wszystko się dzieje tak gwałtownie, nagle, jest trochę chaotyczne.
0: A wiedziałem, że do tego, wiedziałem, że wsiadło w tobie, wiedziałem, że ta uwaga jak drzazga, ale no dobrze, wyjaśniaj.
1: Ale to wszystko ma swój głębszy sens, wszystko, mam nadzieję, już niedługo się wyjaśni, no i będziecie Państwo mogli to wszystko zobaczyć, bo o to w tym chodzi, żeby mogli Państwo do nas przyjść, mogli Państwo nas odwiedzić i zobaczyć, dowiedzieć się nieco więcej na temat Legnicy, co nas najbardziej oczywiście w tym miejscu, w tym muzeum interesuje.
0: Jak się spontanicznie w tej rozmowie okazuje, też posłuchać o pracy muzealnika, to bardzo ciekawe. Czy to oznacza, że ty teraz tam w tym komputerze, bo mimo powszechnego wyobrażenia pracujecie na komputerach, nie na gęsich piórach i na szkłach powiększających, masz katalogi już przyszłych wystaw, które kiełkują w twojej wyobraźni, tak jeszcze nawet bardzo, bardzo niewyraźnym rysem?
1: Katalogi to może za dużo powiedziane, ale jakieś takie wstępne koncepcje, takie szkielety co najmniej dwóch wystaw już się tworzą.
0: Dobrze, a tak dla zdrowia psychicznego zapytam, skoro już pytamy o twoją pracę, a jakieś głupoty masz na komputerze też troszeczkę?
1: Na służbowym? Nie.
0: Tylko na prywatnym. Konrad Byś głupoty trzyma tylko na prywatnym. To fantastycznie, zachęcamy, zapraszamy na tę wystawę. Twierdzi, że ta noc muzealna to wyjątkowo też i romantyczne wydarzenie.
1: Tak jak wspomniałem, tym hasłem przewodnim jest romantyzm, czyli ta, no powiedzmy w takim uproszczeniu, ten okres pierwszej połowy XIX wieku. Oprócz wernisażu wystawy do naszego hasła Legnicy Romantycznej nawiązuje koncert fortepianowy, koncert utworów Franciszka Liszta, wybitnego kompozytora, przyjaciela Chopina, węgierskiego twórcy, jednego z ważniejszych bohaterów tego węgierskiego panteonu narodowego. I możecie spytać Państwo, dlaczego Liszt? Co Liszt ma wspólnego z Legnicą? Otóż Liszt był w Legnicy. W 1843 roku trzykrotnie dawał w mieście koncerty. Koncerty, które cieszyły się ogromną popularnością. No i nie byłbym sobą, gdybym, proszę Państwa, nie wykorzystał takiej nośnej informacji. Gdybyśmy nie powiązali naszej wystawy z koncertem Liszta w Legnicy, no to byłaby, myślę, zaprzepaszczona okazja. Dlatego przy okazji tego wydarzenia, przy okazji Nocy Muzeów 2026, chcemy Państwa zaprosić na koncert Liszta w wykonaniu wybitnego polskiego wykonawcy, fortepianisty, pana Karola Radziwonowicza, który zabierze nas szlakiem utworów Ferenca Liszta, nie tylko tych, które były odgrywane w Legnicy, o których wiemy, ale także szerzej on opowie o twórczości tego kompozytora, opowie i oczywiście zagra jego utwory. Myślę, że to będzie nie lada gratka, nie lada uczta dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej, muzyki fortepianowej, ale nie zabraknie też wątków legnickich, bo ja będę też obecny na tym koncercie, będę miał okazję Państwu opowiedzieć, jak to było właściwie z tymi koncertami mistrza Ferenca Liszta w Legnicy. Gdzie on grał, co on grał, więc to będzie taka opowieść słowno-muzyczna, możemy powiedzieć.
2: Tydzień w Legnicy.
0: Konrad Byś na otwarciu wystawy będzie oczywiście na wernisażu o godzinie 17-16 maja, kiedy to noc muzealna w Legnicy będzie się zaczynała, właściwie tak, o tej godzinie będzie się zaczynała, zacznie się o 16, a wernisaż o 17 w Akademii Rycerskiej. Oczywiście gorąco zachęcamy i żeby obejrzeć wystawę, ale też i żeby wziąć udział w Nocy Muzealnej. A teraz o cyklostradzie, o sieci dróg rowerowych połączonych na Dolnym Śląsku. Na jakim jest etapie cyklostrada, gdzie można jej fragmenty zobaczyć, skąd się dowiedzieć, którędy można już przejechać i jakie są perspektywy przed cyklostradą.
3: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
4: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
3: Pierwsze odcinki Dolnośląskiej cyklostrady w tym roku są będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Groziec przez gminę Pielgrzymka. Tam powstaje, tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd od, z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, możemy będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków.
4: Mhm. Czy ale powoli te odcinki się składają w całość?
3: Tak. Wszystkim amatorom turystyki rowerowej polecam naszą stronę Dolny Śląsk Rowerem. My tam zaznaczyliśmy pierwszy odcinek właśnie Dolnośląskiej cyklostrady. Pokazujemy możliwe do przejechania, a przede wszystkim wyznakowany, bo to jest ważne, żeby te odcinki były odpowiednio oznakowane. Odcinek, gdzie możemy wystartować ze stacji PKP w Wołowie, pojechać wybudowaną już dawno trasą do Lubiąża, stamtąd przedostać się do Prochowic i dalej, tak jak wspomniałem, odwrotną stroną, czyli na północ do Ścinawy, dalej do Lubina, do Chocianowa i praktycznie do granicy z gminą Gromadka.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
0: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, jest dzisiaj naszym gościem i mówi o cyklostradzie, powstającej cyklostradzie, o tym, gdzie rowerzyści mogą już pojeździć i gdzie będą mogli pojeździć. Teraz przed nami druga część tej rozmowy, a potem jeszcze Anna Gontowska, ale to za chwilę, za moment, bo teraz o cyklostradzie ciąg dalszy rozmowy.
3: Więc to jest pierwszy kawałek, który ma około 90 km. Będziemy starali się na Dolny Śląsk rowerem pokazywać dalsze etapy rozwoju całej sieci i pamiętajmy, że to jest proces rozłożony na wiele lat. Z województwa, które w Polsce słyną z takich tras rowerowych jak zachodniopomorskie, zamykają w tej chwili okres, o ile pamiętam, dekady albo dłużej budowania tych tras rowerowych, więc potrzeba trochę cierpliwości.
4: U nas też to już trochę trwa.
3: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania tak na dobrą sprawę i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
4: A te inne trasy bardziej wymagają? Też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track.
3: W tej chwili takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. To są takie zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych. Oddzielone od ruchu, jednokierunkowe, więc teoretycznie jedziemy tam sami, bez kolizji z ruchem pieszych, a wiadomo, że w górach czasami zdarzają się konflikty na linii piesi i rowery. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacenzi, wspaniała sieć na ziemi kłoskiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, i wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacenzis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście państwo z Warszawy, czy te góry, tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami, Glacenzis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Będziemy w najbliższy weekend na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. To jest festiwal rowerowy By Garda Festival, dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Będą także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki teraz szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć, bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko, bardzo fajne miejsca, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
0: Ścieżki rowerowe na Dolnym Śląsku, turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku, to był temat, który za nami, a mamy czwarty kwadrans programu Tydzień w Legnicy, co oznacza, że jeszcze kilka minut przed nami z kolei i te minuty poświęcimy na dobrą książkę. Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, jest specjalistką w polecaniu dobrych książek. Po pierwsze dlatego, że dobre książki wybiera, ma dobry gust, a po drugie, że potrafi o nich naprawdę opowiadać. Nie tylko pięknie, ale i treściwie, więc sporo się na temat treści książki dowiadujecie z tych zapowiedzi, co ułatwia z kolei wybór książek, kiedy już wybieracie się do biblioteki. Ja mam nadzieję, że się wybieracie. No to co, zapraszam. Polecajki? No nie, to zbyt trywialnie powiedziane. Małe recenzje Anny Gontowskiej.
5: Bolesław Prus jest dla nas ikonicznym autorem chociażby Lalki, która spotyka się z kolejnymi ekranizacjami, a tak naprawdę niewiele osób o tym wie, że był sierotą bez domu, był 16-letnim powstańcem, balansował na granicy życia i śmierci, był fanatykiem matematyki i nie znosił powieści, a napisał właśnie Lalkę chociażby. Moralista, ale i buntownik. Mit, a razem człowiek z krwi i kości i takiego właśnie ukazuje nam w książce Iwona Kinzler Bolesław Prus Ukryte życie pisarza. Kolejna biografia Haliny Poświatowskiej. Ciągle modna poetka, ciągle duże zainteresowanie nie tylko poezją czytelnicy wykazują, ale także jej biografią, bo to rzeczywiście wielka postać, bardzo przeżywająca, bardzo wnikliwie obserwująca życie, pięknie pisząca o miłości, o tych różnych niedokonaniach, które miały miejsce w jej życiu z powodu choroby. I właśnie Uparte serce, biografia Haliny Poświatowskiej, napisana biografia przez Kalinę Błażejowską, godna jest polecenia, bo to historia kobiety, która żyła pełnią życia mimo śmiertelnej choroby, a może właśnie dzięki tej chorobie. Kochała, była kochana, tworzyła, inspirowała. Ten portret jej był bardzo zniuansowany. To nie była grzeczna dziewczyna, która pisała wiersze ze świadomością śmierci. Od 10 roku życia chorowała na serce, od 10 roku życia wiedziała, że stać ją na coś więcej, że może tworzyć i w wieku 18 lat była już mężatką, jako 20-latka wdową, żyła po prostu szybciej i chyba najpełniej dzięki temu przeżyła swoje życie. A jeżeli mowa o wybitnej poetce, to też chciałam Państwa zwrócić uwagę na wybitne rzeźbiarki Polki. Książka Dagmary Budzboń-Szymańska, Rzeźbiarki. Tak to jest, że największe sukcesy w historii sztuki odnieśli jednak rzeźbiarze mężczyźni. Kobiety często były spychane gdzieś na margines działalności plastycznej. Zdarzało im się owszem malować, sztalugi nie były im obce, ale rzeźba, gdzie trzeba może czasami wziąć w ręce dłuto i młotek, to wydawało się, że dla kobiet to jest wręcz niemożliwe. No i dopiero ten XX wiek, który pozwolił kobietom na rozszerzenie swojej działalności, zaobfitował wieloma nazwiskami wybitnych plastyczek, wybitnych rzeźbiarek, o których dzisiaj niestety często się już nie mówi, a szkoda. I te postaci przedstawia autorka w swojej książce, pokazuje także bardzo wybitne dzieła sztuki, które te kobiety tworzyły. Na przykład nie wiem, czy Państwo wiecie, że Ludwika Niczowa zaprojektowała syrenkę, która nie jest wykonana z brązu, a z zielonego szkła. Wznosi się na filarze wysokim na około 20 metrów, ale nie na nabrzeżu, a na samym środku Wisły. W ciągu dnia od jej powierzchni odbijają się lśniące promienie słońca, w nocy jest podświetlona, nieustannie oblewają ją wiślane fale. Z naroży filaru tryskają strumienie wody, wokół pluskają rzeźbiane ryby, a statuetki mew wyglądają, jakby podrywały się do lotu. Brzmi niesamowicie? Tak właśnie miała się prezentować warszawska syrenka w zamyśle Ludwiki Niczowej, autorki projektu. Rzeźba, którą znamy dziś, stojącą na wybrzeżu kościuszkowskim, figura z brązu, jest efektem zderzenia marzeń i aspiracji artystki z przedwojenną rzeczywistością i brakiem pieniędzy na tego typu projekt. Gdyby rzeczywiście udało się postawić taki pomnik na środku Wisły, byłby to pewnie najbardziej oryginalny pomnik w Polsce, a może i na świecie, szczególnie w latach, kiedy działała Ludwika Niczowa. Pewnie słyszeliście Państwo już o Katarzynie Kobro, o jej przestrzennych, starannie wymierzonych, zaplanowanych kompozycjach, ale także możemy się dowiedzieć co nieco o sztruksowym zającu, którego uszyła w czasie wojny dla swojej córki, a który potem trafił w ręce malutkiej Moniki Krygier, obecnie wykładowczyni na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Takie pierwsze pluszaki, które powstały wiele, wiele lat wcześniej, niż zaczęły one być modne. Tych kobiet, autorek jest bardzo wiele. Zaiste imponujący jest ich dorobek rzeźbiarski, plastyczny. To nie zawsze jest rzeźba kamienna, to czasami są piękne ceramiczne produkcje. Warto zapoznać się z tą książką, bo kobiety rzeźbiarki zostały po prostu w większości zapomniane.
2: Tydzień w Legnicy.
0: Anna Gontowska i dobre książki. Książki, co ważne, co najważniejsze właściwie chyba, które czekają na Was w legnickich bibliotekach. My tutaj z Anną Gontowską polecamy te książki. Mówimy o tych, właściwie ona mówi o tych książkach. Ja tylko nagrywam skromnie po to, żebyście wiedzieli, że takie książki, egzemplarze tych książek czekają na Was w legnickich bibliotekach i możecie je po prostu sobie wypożyczyć do domu. Taka jest idea tych rozmów. No, po pierwsze krzewić czytelnictwo, a po drugie zachęcać Was do odwiedzin w legnickich bibliotekach, no bo to wygodne, przyjemne. Zresztą panie bibliotekarki też polecą Wam ciekawe pozycje, jeśli tylko zapytacie, jeśli tylko będziecie chcieli. Myśmy kiedyś robili rozmowę z Anną Gontowską o tym, jakie to przyjazne miejsce biblioteka i jak warto się tam z bibliotekarzami, bibliotekarkami zaprzyjaźnić po to, żeby mieć też relacje. Właśnie takie około książkowe, to mam wrażenie, są najprzyjemniejsze. Dobra, ale to tyle o książkach. Dzisiaj w programie Tydzień w Legnicy, zresztą program cały też się kończy. Mówiliśmy dzisiaj o wycieczkach rowerowych, o Teatrze Seniorów. Mówiliśmy o tym, co działo się w ciągu tygodnia. Zapowiadaliśmy Noc Muzealną i to wszystko już za nami, więc dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnych programach regionalnych naszego radia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: masz Allegro Smart, to korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
9: Witam w programie Tydzień w Legnicy. Nazywam się Maciej Czujko, będę gospodarzem programu, a przed nami dużo informacji na temat tego, co ciekawego będzie działo się w Legnicy, na temat fajnych imprez, bo i Festiwal Satyrykonu dzisiaj zapowiemy, i Dni Legnicy, i też ciekawe wystawy fotograficzne, wykłady. Ale najpierw zaczniemy od Barbary Pietras. Zajrzymy do Muzeum Miedzi, a Barbara Pietras oprowadzi nas po wystawie Miedź w wielu odsłonach, czyli zachęci do tego, żebyście na taką wystawę się wybrali, bo miedź dla naszego muzeum jest bardzo ważna. Od tego zaczynamy.
10: Barbara Pietras, Muzeum Miedzi w Legnicy.
9: I jesteśmy na wystawie, na której oglądamy miedź w najróżniejszych odsłonach. My będziemy mówili o tej miedzi, która przyjęła formę sztuki.
10: Sztuki, również użytkowej sztuki, bo sztuka to nie tylko piękne obrazy i rzeźby, ale również mogą być to pięknie zdobione naczynia.
9: Masz w domu sztukę użytkową?
10: Myślę, że każdy z nas ją ma, tylko w trochę innej postaci niż ta, którą zobaczymy na wystawie.
9: Tak, bo to przecież względne z tą sztuką, to nie można w ogóle powiedzieć, co jest, a co nie jest. Czy to się, jak byłaś na studiach, wyjaśniło?
10: Poszłam na studia, szczerze mówiąc, właśnie po to, żeby się dowiedzieć, po co sztuka.
9: I słyszę w tonie, że się nie wyjaśniło.
10: Przyszło coraz więcej pytań.
9: No właśnie. Ale na tej wystawie będą odpowiedzi. Pytanie jest podstawowe. Co zobaczymy na tej wystawie, jak przyjdziemy na tę wystawę?
10: Myślę, że pierwsze, co może zaskoczyć widzów, to mnogość tych przedmiotów i ich różnorodność. Bo to, co pierwsze się rzuca, no to miedziana wanna. Ona po prostu jest duża gabarytem, jest zaraz przy wejściu. Ale jeżeli widz już tutaj wejdzie na górę po schodach i się rozejrzy, no to myśli sobie, kurczę, ile tu jest różnych przedmiotów, garków, dzbanków, samowary, formy do pieczenia. Ale to...
9: Kryształy są na...
10: No właśnie, ale chwila uwagi i widzimy szkło. Co ma szkło do miedzi? Idziemy dalej, widzimy rzeźby z brązu. Jeszcze dalej jest taki zaaranżowany kącik. Mówię kącik, bo tu tego wszystkiego jest tak dużo, że niestety możemy tylko po jednej, dwóch gablotkach pokazywać takich reprezentacyjnych rzeczy, przedmiotów sakralnych, kultowych. Są dzwony, różnego rodzaju monety, biżuteria, obrazy, czyli przedmioty grafika, które na pierwszy rzut oka mogą się nie kojarzyć z miedzią.
9: Ale
10: każdy z nich ma z nim związek.
9: No dobrze, a to szkło? No zacznijmy od szkła. Zobaczymy, czy cię zagnę na tym szkle. Gdzie tu jest miedź?
10: Miedź była używana i jest dalej używana do farbowania szkła. Ten kolor czerwony to właśnie został uzyskany przez połączenie z miedzią. Ale zwróć uwagę tutaj na te trzy wazoniki. One mają, nie są czerwone, są w kolorach brązu, beżu, trochę różu, ale jak się dobrze przyjrzeć, to są takie lekko brokatowe. Tu z kolei zostało wykorzystywane dosłownie wsypanie opiłków miedzi do jeszcze takiej gorącej masy szklarskiej i uformowanie. Więc jak widać tutaj miedź się również sprawdza. Półkę wyżej mam piękne secesyjne patery i lampy. Tu już nie chodziło tyle o farbowanie szkła, co o te...
9: metalowe elementy.
10: Elementy, tak. Ponieważ miedź jest bardzo przyjacielskim metalem. Ona się bardzo lubi z cyną i wtedy powstaje brąz albo z cynkiem i wtedy powstaje mosiądz. W naturze złoża miedzi występują blisko srebra i te wszystkie ścieżki pozwalają nam w muzeum jakby zbierać różne te przedmioty. Dlatego rzeźba z brązu, dlatego też mamy trochę srebra, dużo mosiądzu, więc to wszystko sprawia, że ta kolekcja jest o wiele szersza.
9: No to dużo wyjaśnia. Jaka piękna cukiernica. Moim dzieciom by się bardzo spodobała.
10: No, jest dość ciężka, bo to takie grube...
9: Tak wygląda.
10: Szkła, tak.
9: Ale musicie ją Państwo zobaczyć. Ja nie wiem, czy to jest najbardziej wartościowy eksponat, ale jak znam pewne życie, to w moim oku wpadło coś najmniej wartościowego, ale dobra, bardzo mi się podoba.
10: To pierwsza gablota, zobaczymy, co będzie w innych, może w kolejnej będzie. Nie, to jednak to jest najbardziej wartościowe.
9: Dobra, to żeby mnie nie rozniosło tylko tutaj. Naczynia.
10: Naczynia. I tych naczyń jest całkiem sporo, też różnego rodzaju. W naszej muzealnej kolekcji mamy całkiem sporo przedmiotów secesyjnych i art deco. I tutaj właśnie głównie jest wyeksponowana secesja. Ona jest bardzo wdzięcznym tematem, bo to był styl, który zwraca uwagę głównie na rośliny, na przetwarzanie też na przykład kobiecych wdzięków, że tak powiem. Czyli na przykład długie, rozpuszczone włosy u kobiety mogły świetnie się komponować jako taka podstawka czy paterka, że po prostu można było tą formę wykorzystać. Te linie są miękkie, obłe, takie bardzo spójne i delikatne. Więc też myślę, że nawet w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo miłośników akurat tego stylu, więc też chcieliśmy jakby wyjść naprzeciw i pokazać właśnie to. Na dole jest trochę więcej art deco. Art deco to już z kolei geometria, ale myślę, że teraz obydwa te style przeżywają jakiś taki swój renesans, czy w popkulturze, czy nawet w designie współczesnym.
9: Tak, racja. I mamy tu wiaderka do szampana.
10: No, jak się bawić, no to na całego, a te wiaderka nie są takie małe.
9: Ale tych wiaderek jest tu mnóstwo.
10: No...
9: Naprawdę, to zachęcamy. Wiaderko, jeszcze wazy. Piękne.
10: Tak, a pod spodem różne utensylia do pisania listów na przykład, więc nie wiem, jak to łączono, pito szampana, albo zapraszano na jakieś...
9: Jak był czas na to, kochana, to...
10: To czemu nie?
9: Oczywiście, że tak.
10: Ale to jeszcze ci powiem, to jest w innej gablocie. Przejdźmy tutaj. A propos szampana, też ciekawy przedmiot, bo właśnie na tej wystawie jest dużo przedmiotów takich nieoczywistych, które jak patrzymy, to się zastanawiamy, ale co to jest? I jednym z nich jest przedmiot taki po prostu trochę rondel, trochę garnek, ale wycięty w takie ząbki, falki na górze. To jest suszarka albo chłodziarka do kieliszków. Właśnie w te ząbki, które tutaj zostały uformowane w takie falki, wkładano nóżkę od kieliszka, w środku był lód, żeby po prostu kieliszek zawsze był przygotowany na odpowiednie uczczenie, nie wiem, urodzin, wesela.
9: Wizyty.
10: Pięknego popołudnia.
9: Wtorku.
10: Dokładnie.
9: No, ale bardzo zmyślne urządzenie.
10: Tak, no nie wiem, czy ktoś dzisiaj ma chłodziarki bądź suszarki do kieliszków. Raczej to wszystko już zostało wypłaszczone i wkładamy do zmywarki.
9: Raczej nie, co mają powiedzieć te biedne brytwanny w tym towarzystwie, ale piękne są.
10: Piękne, no widać, że były mocno używane. No z tymi naczyniami często też było tak, że one były przekazywane w posagu. prostu z pokolenia na pokolenie, dlatego niektóre z nich mają inicjały. Kiedyś też to zazwyczaj kotlarze zajmowali się też jakby cynowaniem tych przedmiotów. No dzisiaj już mało kto, nie wiem, gdzie byśmy musieli wysłać te naczynia, żeby przywrócić im dawny blask, ale też nie chcielibyśmy tego robić, dlatego żeby pokazać ich wiek, ich funkcjonalność i nie zależy im nam na tym, żeby one były takie jak z najlepszych kuchni świata, piękne, błyszczące, tylko właśnie pokazać to też zużycie, te rysy, które na nich są. Więc one może na pierwszy rzut oka nie wyglądają jakoś spektakularnie, ale to ma też swoją wartość, taką naprawdę historyczną. Tutaj nie ma koloryzacji.
11: Był bardzo dobry pomysł, żeby je zostawić w takim stanie.
10: Tak, ale tutaj obok nich, tutaj jest akurat dużo różnych form naczyń, jest bardzo ciekawe naczynie do gotowania na parze, albo pod spodem taki bardzo długi, wąski garnek i on był do gotowania, pieczenia ryb, więc jakie to musiały być potężne ryby i to wyciągane dość często, skoro... rzemieślnik się pofatygował, żeby zrobić taki garnek, że to nie było tam dzisiaj rekord Polski, wyciągamy suma, tylko no to było powszechne.
11: No ile to ma z metr?
10: No myślę, że tak, bo jest na całą szerokość gabloty.
11: No jasne. No i można się dowiedzieć dużo o tamtych czasach. Idziemy dalej? Czy jeszcze
10: możemy
11: tutaj coś?
10: Dalej. Tutaj też przy okazji to ogólnie jest taki, ja to tak roboczo nazywam, miejsce salonowo-kuchenne, no bo te wiaderka do szampana, czy obok też jest gablota z formami do wypieku, no to jest takie właśnie bardzo domowe, no ale dom to nie tylko salon i kuchnia, ale też łazienka, czy pralnia w tamtych czasach i tutaj też jest kilka takich przedmiotów związanych właśnie z higieną. Jest ciekawy obiekt, my akurat stoimy w takim miejscu, że jak Państwo tu przyjdą, to on jest w takiej wnęce po prawej stronie i wygląda trochę jak kij od szczotki, ale jak się Państwo przyjrzą, to on wygląda trochę jak dzwon. Dzieci są bezpośrednie i nazywają to inaczej. Ja nie będę tego mówić na antenie, ale jak Państwo przyjdą, to zachęcam do sprawdzenia tego kształtu. A to była pralka. Taki...
11: Kręciło się tym?
10: Tak, wygląda jak kapelusik z sitkiem pod spodem, tak no, mówiąc bardzo oględnie. Ubijało się trochę jak masło. Nie wkładano ubrania do sitka, tylko była część ruchoma. Mogą Państwo usłyszeć, jaki to ma dźwięk. I to była pralka taka deluxe, co nie każdego było stać na taki rarytas. Raczej korzystano z klasycznych tar, chociaż miedziana tara, no to też było raczej dla tych bardziej zamożnych ludzi.
11: Piękna ta tara.
10: Piękna, bo miedź ma też swoje właściwości antyseptyczne, więc to świetnie się sprawdza w różnego rodzaju przedmiotach takich właśnie związanych czy z higieną, czy z codziennym użytkiem, bo nawet klamki z mosiądzu, one też mają tą swoją funkcję antyseptyczną.
11: Więc... Czyli śmielej można chwytać.
10: Tak, tak.
11: Ja zawsze przez rękaw albo łokcie.
10: No, jak jest mosiężne, to nie powinno tam nic być. No, chociaż wiadomo, jak ludzie co chwilę dotykają, no to te bakterie też tam zostają, ale...
11: Ale ogranicza ryzyko.
10: Ogranicza.
11: Idziemy dalej. To ja za tobą. Barbara Pietras oprowadza nas po wystawie Miedź w wielu odsłonach, a my teraz przeniesiemy się w przeszłość, czyli serwisy informacyjne, które witają Was każdego poranka w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Teraz przypominamy po to, żeby w ten sposób przedstawić przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam na niego serdecznie.
12: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Coraz bliżej do remontu drugiego odcinka ulicy Nowodworskiej od skrzyżowania z ulicą Jaworzyńską do granic miasta. Oferty zgłosiły 3 firmy. Teraz trwa analiza złożonych dokumentów. Tymczasem na ulicy Powstańców Śląskich już prawie koniec prac.
13: Jak widać, wszystko powoli dobiega końca. Oczywiście zostało jeszcze troszeczkę do posprzątania, ale Powstańców Śląskich jest już przejezdna.
12: przypomina prezydent Maciej Kupaj. Teraz do Pieszkowa się przenosimy. 16 maja w sobotę druga edycja akcji Ciuchy Chcą Żyć. Koło Gospodyń Wiejskich Pieszkowski Flow zaprasza od 13 do 15 przed świetlicę w Pieszkowie. Będzie można ciuchami się powymieniać albo ciuchy kupić i wesprzeć w ten sposób zwierzęta. W wiadomościach za godzinę inna propozycja na najbliższą sobotę. W ramach Nocy Muzeów będzie można zwiedzać nie tylko muzea. Zaprasza na przykład Teatr imienia Modrzejewskiej. Zaczynamy od wizyty na prawie gotowej już ulicy Powstańców Śląskich w Legnicy, mówi prezydent Maciej Kupaj.
13: Jak widać, wszystko powoli dobiega końca. Oczywiście zostało jeszcze troszeczkę do posprzątania, ale Powstańców Śląskich jest już przyjazna, także serdecznie Państwa zapraszam do korzystania i przypominam o zakazie parkowania na ścieżkach rowerowych i chodnikach.
12: Miasto przypomina też, że do 20 maja, wchodząc na stronę internetową miasta, mieszkańcy mogą wypełniać specjalną ankietę dotyczącą uchwały krajobrazowej. Miasto pyta mieszkańców, gdzie postawić ławki, gdzie postawić kosze na śmieci, co zrobić z reklamami. I jeszcze jedna ważna data, 16 maja, czyli najbliższa sobota, to Noc Muzeów i okazja, żeby na przykład zwiedzić Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. To będzie nocne zwiedzanie niemal 200-letniego budynku teatru, a także liczącego 300 lat starego ratusza. To jedna z niewielu okazji, by zajrzeć w zakamarki na co dzień niedostępne dla widzów. Legnicka policja zatrzymała 35-letniego kierowcę z Legnicy, który pomimo trzech aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych zdecydował się usiąść za kierownicą. Teraz kierowca objęty jest elektronicznym nadzorem.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
9: Tak wyglądał tydzień, tak wyglądały serwisy przygotowane przez Aleksandrę Brodziak w tygodniu każdego poranka. Witały Was w samochodach, w pracy, mam nadzieję. A my wracamy na wystawę Miedź w wielu odsłonach, wystawę sztandarową Muzeum Miedzi chyba, dotyczącą właśnie Centrum Zainteresowań Muzeum Miedzi. Barbara Pietras oprowadza nas po tej wystawie i jednocześnie zachęcając, żebyśmy się na nią wybrali, jeśli jeszcze nie byliśmy. Jeśli posłuchacie tej rozmowy, to przyznacie, że to bardzo ciekawa wystawa, a miedź to jest fantastyczny, szlachetny metal, który ma wiele odsłon, tak właśnie jak mówi wystawa.
10: Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie mamy dwie gabloty. W jednej są przedmioty wykonane w technice emali. To jest bardzo stara technika polegająca na stworzeniu na miedzianej płaszczyźnie, nie wiem, talerza, tutaj akurat mamy czy wazy, czy innych obiektów, takich maleńkich drucików, które się wypełnia odpowiednią masą i wypala. To jest bardzo długa i żmudna robota i jak Państwo tu zobaczą, są takie ślaczki geometryczne, różne, takie jakby ktoś zrobił kontur dookoła, nie wiem, kwiatka czy motyla, to wszystko jest właśnie przylutowany drucik. Bardzo, bardzo żmudna robota. To nie jest rysowane, tylko po prostu wypełniane, więc ta warstwa też jest taka większa. Pierwsze takie obiekty ponoć znaleziono w Gruzji, ale to, co my prezentujemy, to jest Daleki Wschód, bo z tym się zazwyczaj kojarzy właśnie ta technika emali, właśnie Daleki Wschód, Chiny, Japonia, to właśnie tam, aczkolwiek mamy też współczesne odpowiedzi na to, dalej są artyści, którzy się tym zajmują i w drodze na tą wystawę, ponieważ jesteśmy na pierwszym piętrze w Muzeum Miedzi, jest kilka obrazów właśnie na takiej małej klatce schodowej i też zachęcam, żeby im się przyjrzeć, bo to nie jest olej na płótnie, tylko obrazy wykonane techniką emali, czyli na metalu, wypalane, ale świetne, współczesne formy. A propos obrazów, kiedy obrócimy się od gabloty z przedmiotami z emali, zobaczymy piękne obrazy, niewielkie, przedstawiające sceny głównie z życia Jezusa, czy jego narodziny, śmierć, spotkanie przy studni z Samarytanką, bo głównie takie tematy były kiedyś malowane. Jakby historia sztuki stoi na dwóch nogach, na antyku i na chrześcijaństwie. Te obrazy też miały swoje funkcje dewocyjne. Są większe, mniejsze. Większość z nich jest niewielka, więc taka poręczna, żeby można było się z nimi gdzieś przemieszczać. Jak zwrócą Państwo uwagę, to na przykład na takim jednym obrazku w czarnej ramie jest dziurka. Większość z tych ram już jest wtórna, po prostu na cele ekspozycyjne zostały tak ładnie wyeksponowane, ale one często były po prostu wieszane na gwoździu, na takiej zwykłej dziureczce. Też jest bardzo ciekawy obraz tutaj przed nami w złotej ramie, niewielkiej, przedstawiający pokłon trzech króli. Ciekawe jest to, że tutaj artysta zostawił złote niebo. Wykorzystał metal i już po prostu nie pokrywał tego nieba. Dlatego, że zwłaszcza w średniowiecznym malarstwie, może Państwo kojarzą, dużo złotego nieba. To właśnie było odniesienie do tej boskiej strefy. I tutaj artysta no nie musiał nic zamalować. Po prostu sam materiał dawał mu możliwość wykorzystania tego. No, przecudne są te obrazy. Pełne szczegółów i też są to jedne ze starszych elementów, starszych obiektów, które też mamy tutaj na wystawie. Ponieważ większość rzeczy, tak w ogóle tutaj u nas, na tej wystawie stałej, nie mówię w muzeum, pomijając archeologię, to są przedmioty XIX-wieczne, ale jest też XVIII i XVII wiek, nawet kilka XVI-wiecznych, więc to nie jest tak, że tylko w miecie znana z tych naszych najnowszych czasów. A propos najnowszych czasów, to kiedy się z kolei odwrócimy od obrazów i spojrzymy na gablotę z biżuterią, to tu możemy zobaczyć najróżniejsze formy bransoletek, kolczyków, pierścionków i one i tak są jeszcze w miarę rozpoznawalne ze swojej funkcji. Mówię o tym dlatego, że to jest pokłosie festiwalu Srebro, który się odbywa co roku w Legnicy od końca lat 70. On jest kojarzony z Galerią Sztuki i słusznie, bo teraz Galeria Sztuki jakby przejęła to wszystko, ale początki były też związane z Muzeum Miedzi właśnie u nas. Te pierwsze projekty, konkursy miały jakby też w pod tytułach albo jako zadanie konkursowe, jakoś wykorzystanie również miedzi i srebra. To jest to, o czym też mówiłam, że miedź w naturalnych warunkach występuje od złoża obok srebra, więc nam też to daje możliwość właśnie zbierania srebra. Ale a propos tego festiwalu Srebro, to zachęcam do chodzenia na wystawy, które są organizowane w ramach tego festiwalu. Dlatego, że ta współczesna biżuteria artystyczna jest tak wystrzelona, tak zupełnie inna, że tak jak mówię, tutaj widzimy, że to jest kolczyk czy bransoletka, chociaż formy są niecodzienne, ale ta już współczesna, najnowsza, to co dzisiaj robią artyści, to często myślę, że nawet nie jest specjalnie wygodny do noszenia, ale też nie o to w tym chodzi, ale to jest inny temat. Tutaj też pod spodem mamy inne broszki czy wisiorki wykonane z miedzi. To był materiał, który dobrze się sprawdzał w czasach powojennych. Nie był tak drogi, a świetnie imitował złoto, albo sam z siebie się błyszczał. I to było ważne w czasach, kiedy był kryzys, kiedy nie każdy mógł sobie pozwolić na złoto. No to miedź wtedy się świetnie sprawdziła, bo miedź też jest materiałem bardzo plastycznym. Dzięki niemu można wiele uformować, mimo że jest to metal, to jest miękki. Tutaj widzimy takie broszki kobiet. To jest świetny artysta, Józef Feingold. On wraz z Henrykiem Grunwaldem, to są tacy nestorzy polskiego złotnictwa. I jesteśmy przeszczęśliwi i dumni z tego, że nasze muzeum ma całkiem sporą kolekcję dzieł Feingolda, bo to nie tylko broszki, to też są rzeźby, płaskorzeźby, rysunki, nawet stół złotniczy, bo on był i złotnikiem, i rzeźbiarzem, poliglotą, znał kilka języków. Bardzo ciekawe życie. Był jednym z artystów, chyba jedynym tak naprawdę, który tworzył srebrne przedmioty kultowe żydowskie, bo z pochodzenia Żydem. Więc no niesamowita postać i myślę, że nie każdy z Państwa może o tym wiedzieć, że mamy takie skarby w Legnicy.
11: A te broszki warto przyjść obejrzeć, bo są przepiękne.
10: Tak, one są takie też stylizacji art deco, ale artysta prawie do końca utrzymywał się właśnie w tych formach. I dobrze. Myślę, że to mu służyło i jakby najlepiej robić to, co jest, w czym się człowiek najlepiej odnajduje i co mu najlepiej wychodzi.
8: Tydzień w Legnicy.
9: Barbara Pietras zaprasza nas na wystawę Miedź w wielu odsłonach. Wystawa stała, wystawa na was czeka. Nie wiem, czy tę wystawę widzieliście. No jeśli nie, to naprawdę warto. Jak słyszycie, miedź to jest fantastyczny metal. Ma też wiele, wiele twarzy. Wykorzystywany jest i w kuchni, i w sztuce, i w biżuterii, także jak słyszycie w oprowadzaniu, naprawdę, naprawdę ma wiele zastosowań, no i jest też metalem bardzo wdzięcznym. A my teraz z Pauliną Maciejewską z Legnickiego Centrum Kultury, a jednocześnie szefową Satyrykonu, pomówimy o zwycięskich rysunkach tegorocznych Satyrykonu, a to dlatego, że już niedługo będzie można je zobaczyć, międzynarodowa wystawa Satyrykon. 12-14 czerwca będzie festiwal Satyrykonu, wszystko ruszy, wszystko będzie się działo w Legnicy, no to może skoro już tak niedługo, to przypomnimy rozmowę o zwycięzcach Satyrykonu, żebyście wiedzieli, na co macie się szykować. Jakież to rysunki zaszczyciły Legnicę tym razem.
10: Tak, w połowie marca spotkaliśmy się z międzynarodowym jury już 49. edycji Satyrykonu, żeby zwieńczyć pracę z ostatnich kilku miesięcy, bo jury było, jak już wcześniej rozmawialiśmy, dwuetapowe, więc jurorzy najpierw oglądali te prace online, zakwalifikowali je do drugiego etapu i w końcu dokładnie 13 marca, czyli w piątek 13, to takie też nawiązanie fajne do dat,

0: Słuchajcie, poukładajmy to koło siebie i zastanówmy się jeszcze raz, czy w tym zestawie te prace powinny zostać. Czy nie dokonujemy jednak decyzji i zaczęliśmy wtedy...
1: Czy kolejność jest dobra, o to chodzi?
0: Nawet nie kolejność, czy ktoś, kto nie został wybrany do nagrody, nie został poszkodowany. I tak organizacyjnie dla nas, gdzie my już zaczynamy sobie powoli protokołować, zliczać punkty.
1: Katastrofa.
0: I nagle trzeba było liczyć jeszcze raz. Więc to są takie niuanse. No, sztuki wizualne, też nie da się ich policzyć matematycznie.
1: No, ale to jest bardzo uczciwe podejście, nie? Bo tak, żeby... Bo wiesz, jak jest trudno, trzeba dyskutować, wybierać i w ogóle, ale żeby kogoś przeoczyć, to okrucieństwo, nie?
0: Znaczy, tam nawet nie było przeoczenia, to bardziej to...
1: Obawy o przeoczenie.
0: Nie było obawy o przeoczenie, bardziej to, że tych nagród dalej w dalszym ciągu mamy za mało, żeby docenić wszystkich artystów, którzy rzeczywiście na to po prostu zasługują, żeby znaleźć się w tym gronie laureatów. Natomiast wybór na samym końcu został jeszcze bardzo dokładnie przedyskutowany przez jury pod kątem techniki i wartości tego, co dane prace przedstawiają. No i jak będą mogli Państwo zobaczyć na wystawie pokonkursowej w czerwcu, w tym roku mamy wyjątkowo śmieszne prace. Oczywiście Satyrykon się teoretycznie kojarzy z tym, że przyjdziemy na wystawę i się pośmiejemy, jednak ten żart jest różny. Nieraz te prace są bardziej, powiedzmy, takim gorzkim żartem, taką ciężką satyrą, albo bardziej czymś, co pozostaje gdzieś tam w jakiejś sferze domysłu. Tutaj w tym roku wśród tych nagrodzonych prac mamy dużo takich, gdzie od razu popatrzymy i to skojarzenie jest bardzo proste i zabawne przede wszystkim.
1: Które w miarę łatwo zinterpretować. Ja pamiętam, że był taki rok, że Elżbieta Pietraszko, jeszcze jak była tutaj, to zwycięska praca, chyba zwycięska, to był taki wózek stojący tak samotnie w takiej opuszczonej przestrzeni i pani Ela bardzo, bardzo się denerwowała, bo dużo dziennikarzy przychodziło i pytało, o co chodzi.
0: No właśnie, ja też nie lubię takich pytań, bo...
1: Ja ten, mi się strasznie podobał ten, ja wychodzę z założenia, że to nie trzeba wiedzieć, o co chodzi. Jak ci coś podoba, to nie musisz wiedzieć. Ba, nawet dobrze jest nie wiedzieć, o co chodzi, bo sztuka ma to w sobie, że to jest jednak migotliwość tych znaczeń. Jak coś jest takie do rozszyfrowania do samego końca, to się robi krzyżówka po prostu z tego zwykłego.
0: No każdy też może interpretować według swoich doświadczeń, według swoich przemyśleń. Oczywiście ciekawe są takie prace, gdzie człowiek musi stanąć, zastanowić się nad tym, nad głębią, nad przekazem, co to dokładnie jest, do czego nawiązuje. I takie prace też oczywiście będą. Zawsze takie prace są na Satyrykonie. No to jest jakby też clue tego konkursu, żeby to nie były takie bardzo proste żarty rysunkowe. One oczywiście się pojawiają, ale nie są to, nie stanowią one całej wystawy.
1: Paulina Maciejewska o zwycięskich rysunkach w konkursie Satyrykonu, a ja tylko dodam, że 12 i 14 czerwca festiwal Satyrykonu, 49. edycja, już coraz bliżej, będzie się dużo działo w Legnicy. My oczywiście wydarzenie zapowiemy, wiemy, co będzie, powiemy, co będzie, to przed nami. A my teraz, jeśli pozwolicie, w kolejnym kwadransie programu Tydzień w Legnicy wrócimy do rozmowy z Pauliną Maciejewską, żeby jeszcze troszeczkę na temat zwycięskich rysunków powiedzieć, żeby tego ducha Satyrykonu wam troszeczkę jeszcze sprzedać.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: My tu mamy taki rysunek, na którym dżentelmen za pomocą pianina wbija gwóźdź w ścianę, młoteczka pianina.
0: Tak jest. No i jest to oczywiście zabawna praca, ale żeby dopatrzyć się, na czym ten pan stoi, co on chce rzeczywiście wbić i czym on chce to wbijać, to też trzeba chwilkę przystanąć i popatrzeć na to.
1: To coś przeoczyłem? Przeoczyłem, no pokaż, wyciągnij, masz go? Masz, nie?
0: Gdzież ona była? Pan chce przyczepić obraz i zamiast stanąć sobie na drabinie, to staje na stole,
1: na którym stoi to pianino,
0: na które musiał wstawić pianino, które pewnie też

0: lekkie nie było i młoteczkiem, który wybija dźwięki w tym pianinie, dopiero tym młoteczkiem wbija gwóźdź, na którym chce przyczepić obraz. Także
1: ja bym zatytułował tę pracę Zaradność humanisty.
0: Tak, też można taki tytuł nadać jak najbardziej. No natomiast tutaj mamy takie utrudnianie sobie życia, albo właśnie też takie humanistyczne podejście, zamiast jakimś najprostszą linią, to właśnie, żeby sobie jak najbardziej skomplikować to dzieło.
1: To taki klasyk, ten rysunek satyry. Jakie jeszcze mamy? Co takiego ci się spodobało bardzo?
0: Mi się bardzo podobało. Grand Prix w tym roku trafiło do polskiego artysty Daniela Krysty z Wrocławia. W zeszłym roku też był na satyry Konie, też dostał jedną z nagród. W tym roku wielkie gratulacje Grand Prix za pracę pod tytułem Dom. Praca przedstawia 5 zegarów.
1: Zegary świata, nie?
0: Zegary świata, tak jak mamy na przykład na lotnisku, żeby pokazywać, jaki jest aktualnie czas na świecie. I ostatnie miejsce, na którym też powinien być zegar, jest puste i jest podpisane jako home, czyli dom. I też już się spotkałam z kilkoma pytaniami, a dlaczego tak? Że przecież dla niektórych osób to właśnie w domu czas się liczy, a nie poza domem. A ja bym to interpretowała właśnie w ten sposób, że w domu czas leci inaczej. Że nie patrzymy na zegar, nie zwracamy uwagi na to, która godzina upływa, bo po prostu czujemy się w nim komfortowo.
1: Nawet jak ktoś mówi, że się liczy, to znaczy, że ma znaczenie, jest wymierny w takim znaczeniu właśnie, może duchowym, egzystencjonalnym, a w pozostałych miejscach on jest po prostu odliczany, nie?
0: Dokładnie w ten sposób. Ja też bym patrzyła tak, że liczymy ten czas w domu w zupełnie inny sposób, tak jak mówisz, w pozostałych miejscach odliczamy, kiedy na przykład upłynie, nie wiem, do końca pracy.
1: Żeby iść do domu,
0: a jak już jesteśmy w tym domu, to już liczymy go.
1: Siedzimy w domu, jest super w domu. Fantastyczna praca, bardzo mi się podoba.
0: Mi również, także jeszcze raz gratulacje dla autora. No i spotkamy się z nim, mam nadzieję, że w czerwcu na wręczeniu nagród.
1: Dobra, co jeszcze? Co byś chciała jeszcze polecić, pokazać? Jest haftowane coś.
0: Bardzo ciekawą pracą. Nie wiem, czy to będzie pierwsza na Satyrykonie nagrodzona haftowana praca, bo już kiedyś haftowane prace mieliśmy. Natomiast wśród nagród chyba pierwszy raz jest coś, co zostało zrobione techniką haftowaną. To jest akurat nagroda, którą przyznało Muzeum Karykatury, które jest partnerem Satyrykonu i Legnickiego Centrum Kultury. Też swoją drogą dyrektor tego muzeum, pan Paweł Płoski, był zaproszony w tym roku do składu jury, także mógł te wszystkie prace obejrzeć tu na miejscu, a później w Warszawie cały zespół Muzeum Karykatury zgodnie przyznał, że nagroda muzeum idzie dla tej haftowanej pracy, na której mamy taki oto napis. Wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Praca jest autorstwa Leonarda Dudkiewicza. Nie jest to autor dla nas anonimowy, bo już mieliśmy okazję oglądać jego plakat, który stworzył do Legnickiej Akademii Filmowej czy do Festiwalu Organowego w poprzednich edycjach. Także teraz się cieszę, że udało mu się osiągnąć takie wyróżnienie na Satyrykonie. No i praca też jest takim znacznikiem naszych czasów. No każdy, kto chce teraz kupić sobie dom czy mieszkanie, widzi, jak te ceny ogromnie szaleją. Także jest to oczywiście taka typowo polska praca. Ona będzie zrozumiana tylko tutaj w naszym kręgu, ale uważam, że jest bardzo, bardzo wartościowa. Też taki humor polski musi być pokazywany, pomimo tego, że wystawa jest międzynarodowa.
1: Ja też bym do samej pracy to odwołał. To taka refleksja twórcy nad dziełem, że może wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Bardzo ładny domek.
0: No, domek bardzo ładny. Pytanie, ile by kosztował w złotówkach. No, ale też można to i w taki sposób interpretować, być może,
1: Wszystko jest być może i wszystko można w przypadku tych...
0: Tak, tak. No, generalnie idziemy trochę w stronę tego pokolenia, że wszystko chcemy, żeby było takie dla nas łatwe, proste i przyjemne. No teraz już raczej, powiedzmy jeszcze, moi dziadkowie sami budowali dom. Tak, zatrudniali do tego sąsiadów, przyjaciół, gdzieś to się robiło takimi wspólnymi siłami. Dzisiaj już raczej chcemy, żeby nam ktoś ten dom zaprojektował, żeby go kupić gotowego, żeby po prostu tam jak najmniej rzeczy przy tym robić. No żyjemy też w takich czasach, gdzie wszystko chcemy szybko, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo mamy różnych bodźców, dużo pracy, dużo obowiązków. Żyjemy w takich szybkich czasach, więc rzeczywiście wybudowanie sobie domu, no myślę, że dla większości z nas jest no nieosiągalne, dlatego łatwiej go sobie wyhaftować.
1: Wyhaftować minimalistycznie. Co jeszcze? Co byśmy jeszcze polecili? Jakie rysunki, jakie obrazy?
0: No to skoro powiedziałam o nagrodzie Muzeum Karykatury, no to nie można nie powiedzieć o nagrodzie, którą przyznała nasza dyrektor Legińskiego Centrum Kultury. Praca nawiązująca bardzo aktualnie do tego, co się dzieje na świecie, czyli do tematu wojny. Praca autorstwa Wojciecha Mazura pod tytułem Dance, czyli taniec, a przedstawia ona bomby.
1: Tańczące bomby.
0: Tańczące bomby. I ktoś, kto się profesjonalnie uczy tańca i uczy się kroków, to w tej pracy na pewno to dostrzeże, że są pokazane po prostu kroki, jak powinny iść.
1: Strzałkami wyznaczone.
0: Tak, wyznaczone strzałkami, jak powinny iść nasze kroki tam w kolejnych figurach tańca. No a tutaj zamiast stóp, tak, czy tańczących par, mamy po prostu te bomby.
1: Trochę smutne, rzeczywiście. Dodaj jeszcze na koniec coś takiego całkiem wesołego.
0: Całkiem wesołego, całkiem wesołego. O, moja ulubiona, bardzo wesoła praca autorstwa Ulrike Wodner z Niemiec. Praca nosi tytuł Infant Expanses, czyli taka infantylna ekspansja przedstawia kurę, która siedzi w czymś, co imituje statek kosmiczny.
1: A faktycznie jest jajkiem sadzonym.
0: A faktycznie jest jajkiem sadzonym i dookoła tego, zamiast mieć orbitę, taką galaktykę, to ona siedzi na patelni, która jest zrobiona właśnie z takiej jakby orbity. Praca jest przezabawna i autorka Ulrike Wodner była u nas już gościem na Satyrykonie parę lat temu, wtedy kiedy miała swój debiut na Satyrykonie i jej praca też była z kurą. I jak ktoś by chciał się zapoznać z pracami tej autorki i jak sobie dobrze przypomni jej wystawę parę lat temu na Satyrykonie, to ten motyw kury bardzo często się pojawiał w jej pracach i zapytana o to, czy ona jest w ogóle miłośniczką kur, czy ona tak bardzo je kocha, że cały czas je rysuje, to odpowiedziała, że nie, ponieważ jest uczulona na jaja kurze i nie może ich jeść i dla niej po prostu ten temat jest na tyle żywy, że musi mieć dietę, która mocno wyklucza bardzo dużo tych produktów, że cały czas myśli o tych kurach.
1: Paulina Maciejewska o konkursie Satyrykonu, jak już sobie tak gadamy z Pauliną Maciejewską, to może Paulina Maciejewska teraz zapowie Dni Legnicy, bardzo fajną, bardzo dużą imprezę w Legnicy, w Parku Miejskim, na którą można przychodzić całymi rodzinami, co na pewno zresztą tej rozmowie nieraz podkreśli. Zapraszam
2: serdecznie. Tydzień w Legnicy.
1: Dni Legnicy. Na lotnisku się kiedyś odbywała, a teraz w parku.
0: Ze względu na to, że lotnisko ma teraz już trochę inny charakter.
1: Już od dawna, ja nie wiem po co ja to przywołuję, już od dawna w parku, nie?
0: Pewnie dlatego, że jeszcze wiele osób z nas pamięta te dni Legnicy na lotnisku. Jednak uważam, że park jest o wiele bardziej przyjemnym miejscem i zarówno dla legniczan, jak i dla organizatorów. No jednak ta przestrzeń parku, to tego, że można sobie usiąść w cieniu drzew, odpocząć, ta zieleń no, sprzyja po prostu fantastycznie.
1: Idzie w centrum, wszyscy mają podobnie blisko albo daleko, sprawiedliwie.
0: Nie ma na pewno problemu z komunikacją.
1: Tak. Piątek, sobota, niedziela.
0: Piątek, sobota, niedziela. W
1: tym... 26-28 czerwca. Zaglądam ci w kartkę cały czas.
0: Zgadza się. Dni Legnicy w tym roku pod hasłem Legnica pełna muzyki i faktycznie tak będzie, ponieważ mamy różnorodnych artystów. Przyjęła nam się ubiegłoroczna formuła, gdzie pierwszy dzień Dni Legnicy był takim klubowym graniem. To też jest rozpoczęcie wakacji, więc myślę, że chętnie przyjdzie do nas młodzież, która te wakacje właśnie rozpoczyna na takie klubowe rozpoczęcie wakacji. Będziemy mieć tutaj naszych lokalnych DJ-ów związanych z Legnicą, Dakos i DJ Misza. Pojawią się też inni zaproszeni DJ-e na swoje klubowe sety. No i jako taka wisienka na koniec tego dnia Bartes i Trips, już znani szerszej publiczności. Sobota. Bardziej na rockowo. The Stork, czyli jeden z laureatów ubiegłorocznego przeglądu kapel rockowych. Następnie Zdzielni Chłopcy, to też jest tutaj nasz lokalny zespół, zresztą bardzo dobry, nominowany też do nagrody Fryderyka. Później bardzo kolorowy i też znany zespół Wonky One. To myślę, że będzie spore widowisko, bo panowie się bardzo lubią przebierać w różnorodne kolorowe ubrania, więc oprócz tego, że będzie to muzycznie, to jeszcze i wizualnie będzie to świetne widowisko. I na koniec dnia wielka muzyczna niespodzianka, czyli Lady Punk. No zespół, którego na pewno nie trzeba nikomu przedstawiać. Zna go i starsze pokolenie, i młodsze pokolenie, także na pewno wykonają swoje największe przeboje. Ja mam nadzieję, że będzie kryzysowa narzeczona. Nie wiem jak państwo. I niedziela, tu już trochę zmieniamy znowu klimat. Na początku będą pokazy taneczne grup związanych tutaj z naszym miastem. Następnie na scenie pojawi się Julia Kmiecik, która występowała w programie The Voice Kids i tam była pod skrzydłami Dawida Kwiatkowskiego. Następnie znana też młodszej publiczności Julia Żugaj, no i wspomniany już Dawid Kwiatkowski, co myślę, że też jest satysfakcją dla młodszego pokolenia, że też i takie gwiazdy się u nas pojawią. Jeżeli chodzi o różnorodność tych zespołów, myślę, że jest i młodsi i starsi coś tutaj znajdą dla siebie. Oczywiście też przez cały weekend nie zabraknie takich atrakcji jak Wesołe Miasteczko, Strefa Gastronomiczna, Strefa Animacji też na pewno będzie przez całą sobotę i całą niedzielę, także zapraszamy całymi rodzinami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Oj, zapraszamy Was dzisiaj na Festiwal Satyrykonu i na Dni Legnicy. To może zaprosimy Was na takie coś, co tytułuje się Intersection Photo Festival. I to jest festiwal, który toczy się w dużej mierze we Wrocławiu, ale zaczyna się w Legnicy. Tak jest, wykładami i też właśnie wystawą 28 maja. To co? Posłuchajcie. Joanna Strutyńska tę wiadomość przyniosła.
3: Nazywam się Martyna Piątas-Wiktor i jestem szefową marketingu w Concordia Design. Zapraszamy na Intersection Photo Festival, czterodniowy, wydaje mi się, że największy we Wrocławiu festiwal fotograficzny, otwarty dla mieszkańców, w którym Państwo będziecie mogli obejrzeć 11 wystaw fotograficznych, pójść na warsztaty fotograficzne z naprawdę wybitnymi artystami, wziąć udział w przeglądzie portfolio, a także przyjść i posłuchać bardzo ciekawych debat i wykładów.
4: I to w krótkim czasie tak napakowany program?
3: Jest intensywnie. Zapraszamy Państwa między 28 a 31 maja i, co również istotne, 28 maja to nasza legnicka odsłona, ponieważ również w Legnicy dzieją się wydarzenia związane z festiwalem.
4: Wejdźmy trochę bardziej w szczegóły, jakie to będą wystawy i gdzie.
3: Zacznijmy może tak chronologicznie. 28 maja to Legnica, Centrum Vitellona i tam zapraszamy Państwa na wydarzenie wyjątkowe, czyli wystawę pracy Ryszarda Horowica, absolutnej gwiazdy polskiej fotografii i też prekursora takiej fotografii reklamowej. Ona połączona będzie z wykładem profesora Michała Jakubowicza, który o twórczości Ryszarda Horowica też opowie. Także to 28 maja, a od 29 do 31 już zapraszamy we Wrocławiu na wystawy w Concordi Design, w Galerii Fotogen, w Galerii Gua Collective, w Galerii BWA Awangarda. 7 różnych lokalizacji, wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie. Zapraszamy również na wykłady, które odbędą się w Concordi. No i tutaj muszę podkreślić, mamy absolutne gwiazdy. Andrzej Dragan i Paweł Fabiański to w sobotę, Marta Kaczmarek i Tymon Nogalski to w niedzielę, także warto, naprawdę. Do tego mamy warsztaty fotograficzne i tutaj znowu fenomenalni prowadzący, między innymi Jacek Kołodziejski, kurator festiwalu.
4: Mhm. Ale to warsztaty dla bardziej zaawansowanych osób czy zupełnych amatorów?
3: Idea festiwalu jest taka, że my chcemy fotografię propagować i chcemy wspierać pasjonatów. Także każdy bez względu na poziom umiejętności może przyjść. Warsztaty mają różnego rodzaju charakter. Jest Filip Blank, który zaprasza na warsztaty z fotografii samochodowej. Będziemy fotografować świetny model Mercedesa. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii. Opowie nam trochę, jak tworzyć taką narrację. Mamy warsztaty z Jackiem Kołodziejskim, kuratorem festiwalu, który z kolei opowie nam o zjawisku flow w fotografii. Z wykładów tu bardzo zachęcam do tego, żeby przyjść na spotkanie z profesorem Szymanowiczem, ponieważ on opowie i przybliży i pokaże również przykłady fotografii reklamowej okresu PRL. Bardzo ciekawy temat, często nieznany szerszej publiczności, a to była naprawdę rewelacyjna fotografia. Mamy też spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która z kolei jest światowej renomy marszantką sztuki i ona pomoże naszym uczestnikom zapoznać się trochę z takimi regułami wejścia na rynek sztuki, jak właściwie zacząć komercjalizować swoje prace.
4: I cały festiwal ma też swoje hasło przewodnie. Może nawet powinniśmy od niego zacząć, a może dobrze, że pojawi się w tym momencie.
3: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień. I to obrazuje nam ten rodzaj napięcia, jaki powstaje między sztuką komercyjną, a tą, która ma mieć charakter bardziej, powiedzmy, artystyczny. Ale tutaj postawię znak zapytania, dlatego że cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
4: Omawiałyśmy wykłady, warsztaty. Wróćmy jeszcze do wystaw. Czy to są wystawy jednego twórcy, czy jakieś zebrane dzieła, czy w różnych miejscach jest różnie?
3: Wystawy prezentują całe spektrum sztuki fotograficznej. Tak został zbudowany przez Jacka Kołodziejskiego ten program. Mamy więc Ryszarda Horowica, prekursora fotografii reklamowej, absolutną, globalną gwiazdę polskiej fotografii. Mamy również Tomka Sikorę, który z kolei był jednym z pierwszych polskich fotografów reklamowych właśnie lat 80. Ale jesteśmy też mocno zagłębieni w teraźniejszości i tutaj mogę zaprosić Państwa do Galerii Fotogen na wystawę Szymona Rogińskiego, Solastalgia, która ma w sobie elementy prezentacji VR-owych. Do tego zapraszam, jak co roku do Concordii, na ukochany przez Wrocławian projekt, czyli Galerię Bezdomną. I to jest wystawa, którą tworzą sami twórcy, tutaj zapraszamy wszystkich w piątek do Concordii 29, którzy przynoszą swoje prace i mogą je po prostu w naszym budynku zawiesić.
4: A te wszystkie wystawy rzeczywiście można będzie oglądać tylko kilka dni, czy dłużej?
3: Nie. Tutaj zapraszam na stronę. Dokładne daty są tam zawsze podane, natomiast mamy średnio około 2 tygodni do miesiąca nawet na to, żeby się z tymi wystawami zapoznać. Przy czym wystawa Ryszarda Horowica z Legnicy przyjedzie do Wrocławia, więc w lipcu zapraszamy na nią do Concordii Design na Wyspie Słodowej.
4: Mhm. Galeria Bezdomna jest już znana i kojarzona przez niektórych wrocławian, ale festiwal odbywa się po raz pierwszy.
3: Intersection Photo Festival odbywa się po raz pierwszy, natomiast spotkania fotograficzne, wystawy fotograficzne odbywały się w Concordii już od 3 lat. Ogrom zainteresowania, z jakim się spotkaliśmy, który nas naprawdę bardzo cieszy, sprawił, że postanowiliśmy w tym roku tę formułę rozwinąć. I zaprosiliśmy wspaniałych partnerów, którym bardzo dziękujemy za to, że przyłączyli się do nas. Rozbudowaliśmy bardzo mocno program o część wystawienniczą. Zaprosiliśmy nowego kuratora, Jacka Kołodziejskiego, który rzeczywiście cały scenariusz tego festiwalu zbudował wokół chyba bardzo nas wszystkich interesującego tematu, właśnie tego przejścia i przenikania się świata fotografii komercyjnej i artystycznej.
4: Mhm. Czyli zaczęło się od pasjonatów, którzy tutaj chcieli się wystawiać czy organizować spotkania, czy to tak trochę odgórnie jednak?
3: Zdecydowaliśmy się 3 lata temu już, 4, na to, żeby Concordia stała się miejscem spotkań fotografów, amatorów, ale również profesjonalistów, bo przecież gościliśmy tutaj takie gwiazdy jak chociażby Tomasz Tomaszewski. Natomiast tak jak powiedziałam, ponieważ te spotkania cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, doszliśmy do wniosku, że to jest ta formuła, której ewidentnie wrocławianie potrzebują i rozbudowaliśmy ją w tym roku.
4: No i teraz festiwal, końcówka maja. Czy trzeba się zapisywać? Jak jest ze wstępem na poszczególne wydarzenia?
3: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, natomiast prosimy o rezerwowanie miejsc. Na stronie znajdą Państwo linki do rezerwacji na poszczególne wydarzenia.
4: Już można.
3: Już można, już publiczność rezerwuje te miejsca, więc zachęcam do łapania wejściówek, zwłaszcza, że no ilość miejsc na chociażby warsztaty czy przeglądy portfolio jest ograniczona z oczywistych względów.
1: Intersection Photo Festival przede wszystkim we Wrocławiu, ale zaczyna się w Legnicy wykładem w Centrum Vitellona o godzinie 17:00 profesor Michał Jakubowicz i wystawą, w której wernisaż o godzinie 18:00 28 maja. A my teraz już na sam koniec programu wracamy na wystawę Miedź w wielu odsłonach. Barbara Pietras nas po niej oprowadza, żebyście ją poznali. Tę wystawę oczywiście, bo Barbarę Pietras z naszych programów to już na pewno znacie. Nam została jeszcze jedna część wystawy, dobrze mówię?
5: Została jeszcze jedna część, ale chciałam również powiedzieć o takiej, którą trochę przeszliśmy bokiem, bo poszliśmy w naczynia, a zostawiliśmy bardzo ważną i nieoczywistą część, jaką są rzeźby. Rzeźby z brązu. Bo miedź i cyna to jest brąz. I może nam się kojarzy, nie wiem, z epoką brązu. Być może tutaj kolega z działu archeologii coś o tym wspominał, ale dla mnie z działu sztuki ważny jest brąz jako materiał do rzeźb. Więc też nasze muzeum ma całkiem sporą kolekcję rzeźby współczesnej i dawnej, takiej kameralnej. Na wystawie zestawionych tylko kilka obiektów, na przykład Barbara Fireman czy głowa Milesa Davisa autorstwa Jana Kucza, ale też odlewy z oryginalnych form Wyspiańskiego, strącenie aniołów czy macierzyństwo, więc to są też takie obiekty, które myślę, że no, większość z nas kojarzy. Nie wiem jak Państwo, ale w moje podręczniki do polskiego były usiane właśnie takimi motywami. Nie wiem jak dzisiaj wyglądają, ale mam nadzieję, że podobnie, bo to gdzieś tam jednak zapada w głowę. Teraz stoimy przed grafiką współczesną. Miedzioryt. Miedzioryt jest zarówno techniką graficzną, jak i tym, co z niej powstaje, czyli po prostu grafiką, przedstawieniem graficznym. No i tych artystów w Polsce no, już jest coraz mniej. Takim najbardziej jeszcze aktywnym i funkcjonującym jest Krzysztof Skurczewski. Artysta o wielkim dorobku, który na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie, ale to już starszy pan. który też wyjeżdżał do Chin na stypendia, tam uczył w Akademiach Sztuk Pięknych, więc no to człowiek legenda, jeśli chodzi o miedziornictwo. Ale ponieważ przed nami jeszcze jedna część, to tylko tak wspomnę o tych obiektach liturgicznych i kultowych. To tutaj widzimy różnego rodzaju monstrancje, puszki na komunikanty, takie małe trumienki, ale to są relikwiarze. Jest misa norymbercka, przezabawne lewki, pieski trochę takie mają formę, a to są tak zwane akwamanire, czyli przedmioty do obmywania rąk. One wywodzą się ze średniowiecza, ale w XIX wieku, kiedy był taki trend na powrót do wszystkiego, co jest historyczne i te wszystkie izmy, historyzmy, jakby neogotyk, romanizm, to wszystko odtwarzano również z wyposażeniem, nie tylko kościół w danym stylu, ale też nawet te najmniejsze elementy, jak chociażby te akwamanile, też były odtwarzane. To, co zawsze mnie urzeka, to trochę jak rozmawialiśmy przy tej suszarce, chłodziarce do kieliszków, że dzisiaj jesteśmy otoczeni designem i tym przedmiotem. To jest dla nas dalej bardzo ważne. Nasze oczy najpierw kupują, a później jakby głowa, czy my tego potrzebujemy. Ale mimo wszystko te przedmioty kiedyś... no nie dość, że były trwalsze, bo chociażby no, mieć, można ją przekazywać z pokolenia na pokolenie, ona w ogóle traci swoich wartości, ale też no jakieś były takie z pomysłem, to nie była masowa produkcja, nawet jeżeli była masowa, no to nie w tej skali, jaka jest dzisiaj. Więc to dzisiaj to jesteśmy zalewani przez te przedmioty, a czasem jest dobrze mieć jedną, dwie, trzy super rzeczy, niż być otoczonym przez piękne, ale no, niepotrzebne i bezwartościowe przedmioty.
1: No to chyba też dlatego zapraszamy na tę wystawę, żeby takie właśnie przedmioty, których kilka warto było mieć w domu, pooglądać.
5: Tak, no na tej wystawie myślę, że nikt się nie będzie nudził, że każdy znajdzie coś dla siebie. I ona jest też taka nieoczywista, bo jest też mały wycinek kamieni, minerałów, które jakby właściwie tak powinno się zacząć. Jest też krótka historia o historii wydobycia miedzi, więc jeżeli ktoś chce coś więcej się dowiedzieć, no to również uzyskał tutaj odpowiedzi. Jest też film mówiący o... gdzie kamera zjeżdża pod ziemię i pokazuje hutę współcześnie, jak to funkcjonuje. No ale jest też ta dawna sztuka, z której można czerpać inspirację albo po prostu się nią zachwycać.
1: Mieć w wielu odsłonach kończy dzisiejszy program. Dziękuję, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: A cappuccino też za 7?
3: Też.
4: A flat white?
3: Też.
4: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Witam w programie Tydzień w Legnicy. Witam w audycji Radia Złote Przeboje 90 FM, weekendowej audycji, w której to mówimy o tym, jak wyglądał tydzień w Legnicy, jak będą wyglądały następne tygodnie w Legnicy, co ważnego, co interesującego dzieje się w Legnicy. I tak dzisiaj w audycji pomówimy na przykład o tworzeniu, budowie cyklostrady tutaj u nas na Dolnym Śląsku. To coś dla rowerzystów. Oprócz tego zajrzymy na wystawę, która się tworzy, która będzie otwarta razem z nocą w noc muzeów, a oprócz tego teatr senioralny. I tym tematem właśnie zaczynamy nasz program, ponieważ przy Centrum Seniora, przy Legnickim Centrum Kultury zawiązała się, a właściwie na nowo powstała grupa teatralna.
5: Tydzień w Legnicy.
7: Elżbieta Chucholska, Centrum Seniora w Legnicy.
8: Maria Harasimowicz.
9: Jolanta Jasek.
6: I obie panie też są z Centrum Seniora w Legnicy, jak dobrze zrozumiałem, jak mi pani Ela powiedziała. I obie panie też są z grupy teatralnej. No i tu się teraz okazuje, że kierownikiem grupy teatralnej, podobnie jak kierownikiem Centrum Seniora, jest pani Elżbieta Chucholska. Jak to możliwe, pani Elu, że pani jest kierownikiem wszystkiego?
8: No właśnie, to jest dowcip moich koleżanek w tym momencie. Oczywiście nie jestem wcale kierownikiem tej grupy. Wszyscy jesteśmy grupą teatralną, a która przygotowuje się do naszego wielkiego debiutu teatralnego.
6: Jak to debiutu? Przecież mi się wydaje, że już wystawialiście jakieś sztuki.
8: Tak, wystawialiście.
6: Jestem pewien nawet.
8: A no, pamięć wspaniałą pan ma, faktycznie było. Natomiast mamy teraz nowego mistrza, który przygotowuje nas do kolejnego naszego spektaklu. Ale my ćwiczymy, przygotowujemy się do tego już od jesieni. Dlatego 18 maja, kiedy będziemy mieli przegląd twórczości senioralnej, co nam w duszy gra, a większej publiczności po raz pierwszy pokażemy nasze nowe przedstawienie teatralne.
6: Czyli to taka jakby odnowa, odświeżenie tej formy. A od ilu lat już funkcjonuje grupa teatralna?
8: Znaczy, ona teraz od jesieni, natomiast wcześniej uczestniczyliśmy w takim krótkim warsztatach teatralnych związanych z projektem. I to był projekt taki krótkoterminowy, który właśnie zakończył się wystawieniem sztuki teatralnej. Ale myślę, że możemy to potraktować jako jesień tamtego roku, nowe otwarcie tej grupy i myślę, że ona będzie trwała, trwała i trwała.
6: No dobrze, to teraz do pani w takim razie pytanie. Czy ja mogę spokojnie emitować te rozmowy? Czy wy będziecie zagrożeniem dla Teatru Modrzejewskiej? Czy to jest tak, że tworzy się w mieście nowa formuła, która wstrząśnie teatralnymi posadami tego miasta?
8: Aż tak, to nie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że chodzę na te zajęcia teatralne, które są pełne życzliwości, inspiracji i na przykład inspiracją dla mnie do wybrania tekstu, który będę prezentowała. Tekst, to jest tekst Wisławy Szymborskiej, Mała dziewczynka ściąga obrus. Inspiracją do tego były moje wnuczki, które pamiętam, jak zaglądały wysoko na stół lub na ławę, żeby coś tam z tego ściągnąć. Poza tym uczymy się też, utrwalamy swoją pamięć. Nigdy bym nie przypuszczała, że będę się uczyła tak trudnego tekstu na pamięć i będę go pamiętała, będę z tego szczęśliwa.
6: No tak, ja bym się wysypał na pierwszych dwóch wersach. Ale odpowiedź a propos konkurencji Teatru Modrzejewskiej była zdawkowa, króciutka. To panią też pociągnę za język. No bo to rzeczywiście może się narodzić w nowym dyrektorze, no już nie nowym przecież dyrektorze teatru, taki niepokój.
10: My jesteśmy zupełnymi debiutantami, ja myślę o większości, bo są osoby, które gdzieś tam już swoich sił próbowały w innych takich zrzeszeniach w Legnicy. Natomiast ja nie wykluczam, że dostaniemy w końcu jakąś propozycję z Teatru Modrzejewskiej i spróbujemy.
6: Oczywiście, że tak, tym bardziej, że teatr jest otwarty. Dobrze, to teraz która z pań powie mi, ile was jest w grupie i co to są za osoby?
8: Jest nas 12 osób, jesteśmy wszyscy emerytami. Jest wśród nas dwóch panów.
6: O, czyli udało się.
8: Ja tak, również są panowie nasi.
6: Skąd wytrzasnęliście tych panów, pani Elu? Pani mówiła, że to problem był z panami.
7: No nie, no ale tych 6 mamy na tych 60, no to już jest jakiś procent.
6: I z tych 6 dwóch zgodziło się wziąć udział w przedsięwzięciu teatralnym.
7: Tak, jeden z tych panów nawet miał być dzisiaj, nie wiem dlaczego go nie ma, no, ale to będzie okazja, może jak się spotkamy za miesiąc, a już będzie po naszej pierwszej próbie teatralnej, takiej dla szerokiej widowni, zaprosić tych panów, bo myślę, że do tej pory też tak było, że żadna rozmowa nie była przeprowadzana, taka dyskusja z panami.
6: Nie, nie było jeszcze, ale to siłą proporcji, no jak was jest 60 i jest ich 6, 10%, chociaż nie, to jak na 10%, żeby parytet był, żeby 10% naszych rozmów, to już powinni się pojawić.
7: No to obiecuję, że się pojawią w nas.
6: Musi ich pani wyciągnąć za uszy, pani Elu, bo to myślałem, że tak jest z panami, że chyba trzeba za uszy, co?
7: No myślę, że tutaj akurat osoby, które biorą udział w naszych warsztatach teatralnych, to są osoby, które chętnie wezmą udział, natomiast wydaje mi się, że miałam za krótki czas, żeby po prostu grupę zmobilizować do przyjścia dzisiaj.
6: Dobra, jasne, rozumiem. Przedstawienie, o czym będzie to przedstawienie?
8: Każdy z nas będzie prezentował tekst, który sam sobie obrał i na tych zajęciach był przygotowywany.
6: A pani, co będzie pani przedstawiała? Bo tu już mniej więcej usłyszeliśmy o tym ściąganym obusie. To rzeczywiście przemawia do mojej wyobraźni, ja też będąc dzieckiem. No i moje dzieci też tak uwielbiają, zwłaszcza to, co gorące, co ciepłe, co niebezpieczne, to już wiadomo, że trzeba zabierać ze stołu. Domyślam się, że tekst nie będzie opowiadał o zagrożeniach, ale o sentymentach. A u pani?
10: Pewnego rodzaju sentyment to również jest, ponieważ wiersz, który będę mówić, to jest wiersz, który poznałam w pierwszej klasie liceum i nigdy nie miałam okazji go publicznie powiedzieć. Był mi bliski, jakoś zupełnie nie miałam takich pragnień i w którymś momencie przy inspiracji grupy i naszego mentora pomyślałam sobie, że dlaczego nie spełnić tego marzenia.
6: A co to za wiersz?
10: To jest wiersz Dom dziecka Ewy Lipskiej.
6: Rozumiem. Tutaj pojawia się postać tajemniczego mistrza mentora. Któż to taki jest, pani Elu? Kto to jest?
10: To jest aktor naszego Teatru Letnickiego. Przeuroczy człowiek, przeuroczy mężczyzna z bardzo hipnotyzującym głosem. Nazywa się Łukasz Borsuk-Kucharzewski.
6: Cudowny. To ja oczywiście znam, to ja już wiem, co to za mistrz, brodaty taki. No czyli dobrze trafiłem z tymi relacjami z Teatrem Modrzejewskiej.
7: No oczywiście, że tak, to jest, tak już jak koleżanki tutaj powiedziały, wspaniała postać teatru naszego Legnickiego. Natomiast tu mieliśmy zupełną dowolność. Każdy mógł sobie przygotować wybrany tekst literacki, ale również w kilku przypadkach jest to tekst napisany przez nas, tak też ja taki będę reprezentowała, pewne takie wspomnienia, bo na pierwszych zajęciach...
6: Pani Elu, będzie pani też występować?
7: Tak.
6: O Matko Boska, czyli będzie kierowniczką przedsięwzięcia? Jak jest, mi się przypomina taki cytat z rejsu, jak mogę być jednocześnie twórcą i tworzywem, a tu proszę, można.
7: No ja wiem, że duże poczucie humoru dzisiaj panu tutaj towarzyszy, czego się bardzo...
6: Tylko dzisiaj, bo zawsze te nasze rozmowy są stonowane.
7: Jakbyśmy tak przesłuchali te kilka lat, to byłoby...
6: My pani ostatnio wypomniał tą prymę aprylisową, nie? No, ale to dobrze, twórca i tworzywa, czyli pani też występuje. 18 maja będzie można was zobaczyć, dobrze zapamiętałem, nie?
7: Tak, 18 maja, ale też korzystając z okazji, że jednak chyba wcześniej będziemy mogli usłyszeć to, co nagrywamy, to jeszcze bym skierowała taką prośbę do legnickich seniorów, żeby w tym dniu od godziny 10 do godziny, myślę, że około godziny 16, odwiedzili Legnickie Centrum Kultury i tu działają Centrum Seniora.
6: 18, tak?
7: 18 od godziny 10, bo to jest przegląd twórczości artystycznej, co nam w duszy gra. Czyli nie tylko my będziemy prezentowali swoje właśnie artystyczne zdolności w różnych dziedzinach, ale zapraszamy też wszystkie działające kluby seniora w Legnicy, czyli będzie 10 klubów czy organizacji senioralnej, w tym zaproszony przez nas Uniwersytet Trzeciego Wieku z Jawora.
6: O, to bomba, to będzie duże wydarzenie. Czyli co nam w duszy gra? Wszyscy ci, którzy będą, to będą przedstawienia o charakterze teatralnym, czy raczej będą prezentowali ludzie swoje talenty? Jak to będzie wyglądało?
7: No, co nam w duszy gra, więc jednemu gra teatr, drugiemu śpiew, a trzecim malarstwo, czwartym ceramika, a jakieś zdolności manualne.
6: Typu... Czyli taka prezentacja talentów.
7: Tak, prezentacja talentów, odbywa się to już po raz czwarty i bardzo chciałabym, żeby to zostało zachowane, ponieważ raz do roku możliwość pokazania się wszystkim legnickim seniorom i zachęcenia też, bo proszę pamiętać, że dużo seniorów jednak mimo wszystko zamyka się w tych czterech ścianach, a to najgorsze jest, co może w życiu ludzi starszych spotkać, więc my poprzez to nasze przedsięwzięcie pod nazwą Co nam w duszy gra pokazujemy, że można wyjść z domu, można znaleźć sobie wspaniałych przyjaciół albo koleżanki, gdzie można wspólnie spędzać czas i to jest po to, aby nie być samotnym.
6: Do tematu grupy teatralnej w Centrum Seniora jeszcze wrócimy, ale teraz czas na przegląd wydarzeń minionego tygodnia, czyli jak tydzień wyglądał w serwisach informacyjnych w porankach, kiedy to zaczynacie dzień z Radiem Złote Przeboje 90 FM. Aleksandra Brodziak przy mikrofonie w tym tygodniu była i tak oto prezentowała wam wydarzenia z Legnicy.
11: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W Legnicy ruszyły testy systemu kontroli wejść do szkół na początek w szkole podstawowej numer 6, ale jeśli system zda egzamin, będzie wprowadzony także w pozostałych placówkach. Od teraz dzieci z szóstki wchodzą do szkoły ze specjalną kartą wyposażoną w czytnik. Szkoła w ten sposób zyskuje ochronę przed wejściami osób nieupoważnionych. Bez ograniczeń wszyscy legniczanie mogą wziąć udział w pracach nad uchwałą krajobrazową. Miasto chce zadbać o estetykę, ograniczyć m.in. reklamowy chaos. Pyta mieszkańców o zdanie. Legniczanie mogą wskazywać miejsca, w których panuje największy reklamowy bałagan, obszary, w których brakuje ławek czy koszy na śmieci. Na stronie internetowej Legnicy znajduje się link do specjalnej ankiety, a czas na jej wypełnienie upłynie 20 maja. 16 maja Legnica dołączy do Europejskiej Nocy Muzeów.
12: Patrzenie w gwiazdy, ale z wieży świętego Piotra.
11: Policjanci z Legnicy prowadzą dziś od rana działania Trzeźwość na autostradzie A4. Kontrolują stan trzeźwości kierowców i przypominają, nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu. Nawet niewielka ilość wpływa na refleks, koncentrację i ocenę sytuacji na drodze. Kilka dni temu legnicy policjanci zostali wezwani przez świadka, który w miejscowości Ulesie zauważył kierowcę jadącego całą szerokością drogi. Okazało się, że mężczyzna siedzący za kierownicą Forda Transita miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. A teraz o tym, jak będzie wyglądać Noc Muzeów. Legnica 16 maja nie śpi, zwiedza muzea. O tym, co się wydarzy, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydent miasta.
12: Zwiedzanie Zamku Piastowskiego, wybijanie monet dla najmłodszych i coś, czego jeszcze nie było. Czyli romantyczne patrzenie w gwiazdy, ale z wieży świętego Piotra.
11: Wstęp jest darmowy, ale na niektóre wydarzenia obowiązują wejściówki. Od dziś nowy system wejść do podstawówki numer 6 w Legnicy. Miasto testuje nowe, bezpieczne rozwiązanie. Chodzi o ograniczenie dostępu do szkoły osób nieupoważnionych. Od dziś dzieci korzystają z kart z czytnikami. Jeśli system się sprawdzi, będzie wdrożony także w innych szkołach. My sprawdzamy teraz, co wydarzy się w Wojskowej Szkole Średniej imienia Zawiszy Czarnego już w najbliższą sobotę. Odbędzie się wielki piknik wojskowy, będą drzwi otwarte. To będzie idealna okazja, żeby poznać szkołę. Mile widziani uczniowie ósmych klas, rodzice przyszłych i obecnych uczniów, mieszkańcy regionu i pasjonaci wojskowości. Tego samego dnia, 16 maja, odbędzie się Noc Muzeów. Akademia Rycerska zaprasza na warsztaty archeologiczne dla dzieci. I jeszcze propozycja na wakacje.
13: W tym roku nie zabraknie kina na zamku, ale to, jakie filmy zobaczymy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego, zależy od was.
11: Głosowanie ruszyło, przypomina wiceprezydent miasta Aleksandra Krzeszewska. Ulica Powstańców Śląskich w Legnicy prawie gotowa. Ostatnie prace trwają, ale droga jest przejezdna, mówi prezydent Maciej Kupaj.
14: Serdecznie państwa zapraszam do korzystania i przypominam o zakazie parkowania na ścieżkach rowerowych i chodnikach.
11: Miejskie Centrum Kultury w Legnicy przypomina tymczasem o trwającym naborze na zajęcia w nadchodzącym roku szkolnym. Ruszyło przyjmowanie wniosków dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży uczącej się i studiującej w Legnicy. W pierwszej kolejności do końca maja deklaracje składają dotychczasowi uczestnicy zajęć. Od 1 czerwca będą się mogły zgłaszać nowe osoby. Wśród propozycji jest sensoplastyka, taniec, plastyka, zajęcia muzyczne i wokalne, tenis, stołowy teatr, szachy czy modelarstwo.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Tak wyglądał tydzień legnicki w wydarzeniach, w newsach, serwisach informacyjnych, porannych w Radiu Złote Przeboje 90 FM w paśmie regionalnym, w tym samym paśmie. Dzisiejszy program jest nadawany, program o tym, co dzieje się w Legnicy. Interesującego, ważnego, mówimy o tym, że grupa teatralna zawiązała się przy Centrum Seniora i będzie wystawiała swoje przedstawienie, ale wydarzenie jeszcze większe, będzie jeszcze szersze, w którym to właśnie to przedstawienie będzie można zobaczyć, bo przegląd twórczości artystycznej seniorów, co nam w duszy gra. To wydarzenie, to ogromne wydarzenie 18 maja w Akademii Rycerskiej i o nim właśnie mówimy i tu właśnie panie, które występują w przedstawieniu, mówią o swoim występie w kontekście właśnie tego eventu, co nam w duszy gra. To ile tu będzie seniorów, tak właśnie przewinie się przez cały ten dzień?
15: No próbuję liczyć, bo nie ukrywam.
6: W Akademii Rycerskiej, nie? Dobrze zrozumiałem.
15: Nie ukrywam też, że na końcu po prostu poczęstujemy też państwa czymś sympatycznym, słodkim, miłym, więc liszę, że możemy liczyć na 250 do 300 osób.
6: No to fantastyczne grono, to rzeczywiście można się rozerwać, to świetna okazja, żeby dołączyć do Centrum Seniora. A ja chciałem pani zapytać, bo pani Ela mi nie powie, czy pani Elżbieta Wolska wystąpi w każdej kategorii, w kategorii poezja, malarstwo, śpiew, taniec, szydełkowanie, czy się ograniczy?
8: To znaczy wiemy, że na pewno poezja, wiemy, że na pewno taniec. Jeszcze innych, nie poznaliśmy wszystkich umiejętności pani Eli, ale wiemy, że jest wszechstronną kobietą, naprawdę.
6: Jak ktoś się nie pojawi, na pewno wskoczy na miejsce. Czy pani się tremujecie przed tym wydarzeniem?
8: Leciutko tak, bo to będą nasi koledzy, będą odbierali, ale uważam, że to jest trema, która motywuje jednak. Uważam, że dobrze przygotowani, będziemy mieli jeszcze ze 2-3 próby. Uważam, że jest to wielką radością wystąpić przed naszymi kolegami i koleżankami.
6: No właśnie, a czy jak pani dołączałyście do Centrum Seniora, to miałyście jakieś obawy, niepokoje, czy trzeba było pokonać jakiś pierwszy lęk?
10: No zdecydowanie. Jest pokonanie lęku było problemem. Ja w ogóle jak przyszłam na te zajęcia, to na zasadzie ciekawości i zobaczenia, co się będzie działo, jak to będzie wyglądać. Być może zrezygnuję po pierwszej czy drugim spotkaniu, ale była tak cudowna atmosfera, brak presji jakiejkolwiek, wsparcie i od kolegów, i od naszego mistrza. No cudownie, cudownie się czujemy, jak po tej półtorej godzinie kończymy zajęcia, to żal odchodzić.
6: No jasne, a udaje wam paniom się nakłonić inne osoby w pań szlachetnym wieku do tego, żeby przyjść do Centrum Seniora?
8: O ile wiemy, znamy takie osoby, które się wybierają, jeżeli będą takie zajęcia w przyszłym sezonie, to również tak. Bo chciały dołączyć osoby w trakcie, ale już jakby za późno było.
6: No, czyli grupa teatralna będzie się rozrastała. Czyli możemy się spodziewać takiego klasycznego przedstawienia z fabułą, z akcją, z suspensem, ze wszystkim, co potrzebne w dobrym przedstawieniu.
15: Ale oczywiście tak, ale to chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że tutaj się nic nie będzie działo na scenie.
6: Nie, to ja broń Boże nie chciałem tego powiedzieć, tylko wiem, że to będą po prostu takie etiudy, czyli to będzie takie fragmentaryczne dosyć. Ale jak znam życie, jak grupa się sformuje, to wystawicie jakieś potężne widowisko, mega produkcję na przykład. No Borsuk, Łukasz Kucharski pasuje do mega produkcji, on sam jest mega pod wieloma względami.
15: Powiem tak, bardzo czekałam na aktora, który uniesie nas w chmury, teatralne oczywiście chmury, i wydaje mi się, że to się udało, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego i z tego co wiemy kończymy nasze warsztaty w maju, ale we wrześniu wracamy, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, rzeczywiście dużo osób jak zobaczyło taką krótką próbkę tego, co będziemy robić. Było bardzo zainteresowane i podejrzewam, że we wrześniu to będzie większa grupa i rzeczywiście w planach mamy pokazanie sztuki już od początku do końca z fabułą, z przekazem i na pewno tak będzie.
6: No właśnie, bo ja sobie tutaj żartuję, ale po to tylko, żeby ta formuła naszej rozmowy była luźniejsza, ale przecież Łukasz Kucharzewski to fantastyczny aktor z przecudnego teatru, jednego z najważniejszych w kraju, no to siłą rzeczy bardzo poważne rzeczy robić.
8: Też tak uważam, ale nie mamy jakichś aspiracji, żeby być jakimiś tam aktorami. Jest to dla nas ogromna przygoda, jakieś otwarcie się też na inne wrażenia. Na przykład na zajęciach każdy z nas mówił, dlaczego wybrał taki tekst, co było inspiracją. Były też takie osoby, które wspominając czasy, dla których mówią ten tekst, płakały na przykład. Także że te warsztaty pozwoliły się nam jakoś otworzyć, bo były takie zajęcia, że nigdy bym nie pomyślała sobie, że będę musiała głośno krzyczeć na przykład, bo było to coś takiego otwierającego, inspirującego, innego zupełnie. Także jestem bardzo szczęśliwa, że mogę w tym uczestniczyć.
6: No tak, warsztaty teatralne, przecież z tego co wiem, w Teatrze Modrzejewskiej odbywają się regularnie także dla amatorów i tam właśnie pod tym względem emocjonalnym, psychologicznym, takim otwarcia samego siebie na różne doznania, mnóstwo się dzieje.
10: Tak jest. Ja czasami mówię, że jest to forma psychoterapii, którą nam funduje nasz mistrz. I rzeczywiście jest taka sytuacja, że czujemy się coraz bezpieczniej ze sobą, czujemy swoje wzajemne wsparcie, otwieramy się też na siebie, wspieramy się. Jest naprawdę... No ja jestem zachwycona.
6: No to dobrze. To ja w takim razie, pani Belu, pani pozwoli, że będę przy grupie i będę pytał o kolejne, nie powiem postępy, bo to by zabrzmiało protekcjonalnie, ale o rozwój, o to, jak pięknie kwitniecie.
15: Zapraszamy serdecznie, ale ponieważ kończymy naszą rozmowę, a my mamy...
6: Skąd pani wie, pani Elu? Pani już po moim tonie poznaje, nie? Pani już dobrze wie.
16: Już tak dobrze znam, no, ja wiem,
6: prawda jest taka, że pani Elżbieta... Pani Elżbieta mnie kopie pod stołem. Jak już jest za długo, to już wtedy wie, dlatego, że kończymy.
15: Rzeczywiście czas na pewno dobiega końca, ale mieliśmy marzenie, żeby pan Łukasz z nami wystąpił. Dzisiaj niestety próby teatralne nie pozwoliły mu, że był razem z nami, ale my dla niego mamy najpiękniejsze życzenia dzisiaj, bo dzisiaj miał urodziny. A więc Łukaszu, wędruj po wszystkich scenach świata, bo zasługujesz na to. 100 lat dla ciebie, od nas wszystkich.
6: Seniorzy wystąpią 18 maja w czasie wydarzenia Co nam w duszy gra, a my teraz zapowiemy właściwie pośrednio noc muzealną, noc muzeów w Legnicy 16 maja, no i będzie otwarcie nowej wystawy. O tej wystawie, nowej wystawie powie teraz Konrad Byś, z którym to rozmawiałem w trakcie szykowania tejże właśnie wystawy. Wyjątkowo ciekawej moim zdaniem. A czy waszym też? No to się zaraz okaże, jeśli oczywiście posłuchacie rozmowy z Konradem Bysiem, który teraz właśnie powie parę słów na temat nowej wystawy w Muzeum Miedzi.
17: Konrad Byś, dział historii Muzeum Miedzi w Legnicy.
6: Panie Konradzie, czy pan wie, że ja się będę na początku rozmowy nad panem pastwił?
17: Każdy wywiad to takie ryzyko.
6: O, pan ze mną, owszem. Bo pan popełnił błąd. Pan mnie zabrał na wystawę, która jest w przygotowaniu i ja zobaczyłem, że tam jest straszny, no może straszny, to nie, ale duży bałagan. I mnie się wyobrażało, że jak dział historii szykuje wystawę, to tam wszystko jest do ostatniego guziczka na każdym etapie zapięte elegancko, a tam jest naprawdę, naprawdę kipisz.
17: No, panie redaktorze, to wszystko są zewnętrzne pozory, bo wewnątrz, w umysłach naszych muzealników, pracowników, kustoszy, to wszystko jest poukładane.
6: No to jest taki ład historyczny, panie Konradzie, w takim razie, no bo to jest jednak chaos, ale wy go systematyzujecie i potem w waszych rękach on się układa w jakieś klocki, takie jeden do drugiego.
17: Dokładnie tak. No, żeby tutaj się odwołać do takiego znaczniejszego przykładu, w wielu kulturach świat w ogóle wyłonił się z chaosu, to gdzieś w naszym życiu też ma miejsce, także to, co się wydaje zbieraniną różnych przypadkowych elementów w rzeczywistości, jest zapowiedzią tego aktu kreacji.
6: Ale to nawet pasuje do tytułu wystawy, bo tytuł wystawy jest, już zapomniałem, ale Rewolucja i wojna, czy na granicy rewolucji i wojny?
17: Między wojną a rewolucją Legnica w latach 1815-1848.
6: Jest jak wół tutaj ulotka, mogłem przeczytać i wyjść na mądrzejszego. No niestety, za późno. Proszę opowiedzieć w takim razie, kiedy ta wystawa już się wyłoni z tego chaosu? Jak będzie wyglądała, co będziemy mogli na niej zobaczyć?
17: Zapraszamy Państwa na otwarcie wystawy w bardzo niedługim czasie, bo już w przyszłą sobotę, 16 maja o godzinie 17 odbędzie się wernisaż tej ekspozycji. Ekspozycja będzie otwarta podczas nocy muzealnej i w ogóle przewodnią myślą naszej nocy muzealnej jest epoka romantyzmu, jest też epoka takich przełomów, co też staraliśmy się oddać w tytule wystawy, bo opowiadamy o Legnicy w paradoksalnie bardzo mało rozpoznanym czy mało pamiętanym okresie, bo z jednej strony mamy wojny napoleońskie, wielki burzliwy czas, który dotknął także Legniczan i Legnicę. Koniec tej wystawy jest pomyślany na rok 1848, kiedy przez Europę

0: w epoce rozwoju przemysłu, w drugiej połowie XIX wieku, w pierwszej połowie wieku XX, ale ten okres pierwszej połowy XIX wieku pomiędzy tymi przełomami jest dużo słabiej zaznaczony w świadomości legniczan, a my chcemy to oczywiście zmienić i między innymi dlatego ta wystawa została zorganizowana, jest w trakcie organizacji.
1: Ja jestem zawsze bardzo grzeczny, tutaj w muzeum jak wchodzę to pokornie, czapkę zdejmuję, miętolę ją w dłoniach, ale teraz nie, teraz będę się domagał, jaki był ten okres w Legnicy. Ja nie czekam wystawy, muszę wiedzieć, opowiedz nam troszkę właśnie o tym półwieczu, jakie ono było, jaką Legnicę zobaczymy na tej wystawie.
0: No, Legnicę taką...
1: To ona jest wyraźna, bo no właśnie, bo czy to, że ten okres jest mało rozpoznany, świadczy o tym, że on jest blady?
0: A, wręcz przeciwnie. Dlaczego jakoś przyprószył się kurzem czy mgiełką zapomnienia, trudno mi powiedzieć, no ale faktem jest, że późniejszy okres jakoś może bardziej zawładnął wyobraźnią historyków, legniczan, może łatwiej badać, może jest więcej źródeł do poznania tego czasu po 1848, no bo łatwo się na przykład opowiada o fortunach wielkich legnickich potentatów przemysłowych, czy to Zeilerów, czy to Teichertów, czy innych, czy Gubiszów. A tutaj no, to jest trochę taka czysta karta, przynajmniej w świadomości wielu legniczan. A jaki był ten okres? Jeśli chodzi o Legnicę, legniczanie oczywiście mierzyli się z wieloma problemami życia codziennego, bo to było odzwierciedlenie też trochę epoki, w której żyli. Epoki z jednej strony, w której no, poznali oni okrucieństwo wojen napoleońskich, ale z drugiej strony zaczęli poznawać trochę inny świat za pomocą tych haseł rewolucji francuskiej, że wolność, równość, braterstwo. No a do tej pory tego czegoś nie było w ich państwie. Legniczanie będący obywatelami poddanymi króla pruskiego, no te hasła wolności, równości i braterstwa mogli powtarzać tylko co najwyżej tak półszeptem, żeby jakiś szpicel policyjny nie słyszał, bo to stanowiło oczywiście zagrożenie czy no, podejrzenie o działalność wywrotową. Oczywiście też dużo zależało od tego, jaki się miało start w życiu, jak się powodziło takiemu mieszkańcowi w Legnicy tamtego czasu, bo no inne było doświadczenie robotnika, zresztą też nie było za dużo robotników w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo nie było rozwiniętego przemysłu. Legnica wciąż była miastem w przeważającej mierze o takim profilu rzemieślniczo-handlowym. Brak było wielkich fortun przemysłowych w dzisiejszym rozumieniu, za wyjątkiem może właściciela manufaktury sukna Samuela Benjamina Ruffera, o którym też opowiemy na wystawie.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Wernisaż wystawy między wojną a rewolucją. Legnica w latach 1815-1848, 16 maja w czasie nocy muzealnej. Sporo się będzie działo. O 16 początek, a wernisaż o 17, także godzinę po otwarciu, a potem cała impreza długo, długo w wieczór. 21, tutaj widzę ostatnie wydarzenia. Nie, nawet więcej i do 22, także zachęcamy serdecznie. Konrad Byś opowiada o tejże wystawie i wracamy do tej opowieści teraz, a potem parę słów dla rowerzystów, nawet więcej niż parę słów i zachęty, i zapowiedzi, ale teraz o wystawie ważnej, wystawie nowej, wystawie w Muzeum Miedzi między wojną a rewolucją Legnica w latach 1815-1848.
0: A więc z jednej strony mamy tych uboższych, którzy no, muszą zmagać się z taką bardzo prozaiczną codziennością, walką o o to, by zapewnić jakoś przetrwanie sobie, swoim bliskim, swoim rodzinom, a to za te takie okoliczności, które im w tym przeszkadzały, to chociażby czy pożary, powodzie, klęski nieurodzaju, które powodowały z kolei głód, drożyznę, więc to jest ta optyka tych, powiedzielibyśmy, mniej zamożnych mieszkańców Legnicy, ale oczywiście nie brakowało ludzi.

0: klientnych. I postaramy się zajrzeć do świata także tego legnickiego patrycjatu. Postaramy się zajrzeć do wnętrz mieszkalnych tych lepiej sytuowanych legniczan. Wystawa będzie taką próbą zmierzenia się z tym, z życiem mieszkańców Legnicy na różnych poziomach, bo generalnie wystawa jest pomyślana jako takie stopniowe zgłębianie się w miasto, w jego codzienność i w historię, w losy jego mieszkańców. Na początku możemy powiedzieć, poznajemy Legnicę trochę okiem takiego turysty, obieży świata, który spędza w mieście stosunkowo krótki czas. Ale jeśli ma tego czasu więcej, może poznać właśnie to codzienne życie mieszkańców, ich pracę, ich rozrywki, czym zajmowali się na co dzień, co czytali. No a jeżeli ma wyjątkowo dużo czasu i możliwości taki podróżnik, no to może pozna jakiegoś wpływowego legniczanina, który zaprosi go do swojego domu. I tym kolejnym etapem poznawania Legnicy jest właśnie to zaproszenie do domu takiego bardziej zamożnego mieszkańca Legnicy. Więc mamy takie trzy podstawowe sfery, wokół których opowieść o Legnicy się odbywa na wystawie.
1: Jak szykujesz taką wystawę, Konrad? Bo rozumiem, że ze zbiorów własnych. To ty tam chodzisz, szukasz, przepatrujesz, czy wiesz, czy przez lata pracy, jak pojawiają się w zbiorach ciekawe rzeczy, to padają ci do takiego podzbioru, że to mogłaby być wystawa i potem zbierasz je w pamięci, żeby w końcu odnotować i pokazać?
0: No, myślę, że wszystkiego po trochu. Oczywiście ta wystawa jest w przeważającej mierze oparta, stworzona z zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: A coś przyjechało, skoro ona jest taka stricte legnicka?
0: Oczywiście. I to będziemy mieć obiekty dotyczące Legnicy, aż z Warszawy, czy nawet z Jarosławia, na ścianie wschodniej, tak możemy powiedzieć. Tam też znaleźliśmy rzeczy stricte legnickie do naszej wystawy. I
1: to w ogóle jest ciekawe, no bo tutaj to rozumiem, zbiory własne, bierzesz Przemka Paruzela, bo on krzepki, choć podniesiemy jedną, trzecią, drugą, czwartą szufladę i coś znajdziemy. A tutaj jak znajdujesz takie legnickie rzeczy tak daleko od Legnicy?
0: Wertując książki, różne rzeczy można wyczytać. My, muzealnicy, mamy to szczęście, tę możliwość, że możemy z dumą powiedzieć, że lubimy obrazki. I nie tylko dla nas liczy się treść, ale liczą się też reprodukcje obiektów, dzieł sztuki, zabytków. To jest bardzo ważna część naszej pracy, ta wizualność. I przeglądając różnego rodzaju katalogi, pracując też nad innymi tematami, czasami przez przypadek dowiadujemy się o istnieniu przedmiotów, które wpisują się w zagadnienie, nad którym pracujemy. No ja już mówiłem Państwu, rozmawialiśmy z panem redaktorem o Teodorze Bletterbauerze, już podczas prac nad wystawą, nad publikacją poświęconą temu artyście zbierałem materiał do kolejnych projektów, między innymi właśnie do tej wystawy, którą niedługo będziemy mogli Państwu zaprezentować. Więc wszystko się dzieje, wydawałoby się takiemu niewprawnemu oku, że wszystko się dzieje tak gwałtownie, nagle, jest trochę chaotyczne.
1: A wiedziałem, że do tego, wiedziałem, że wsiadło w tobie, wiedziałem, że ta uwaga jak drzazga, ale no dobrze, wyjaśniaj.
0: Ale to wszystko ma swój głębszy sens, wszystko, mam nadzieję, już niedługo się wyjaśni. No i będziecie Państwo mogli to wszystko zobaczyć, bo o to w tym chodzi, żeby mogli Państwo do nas przyjść, mogli Państwo nas odwiedzić i zobaczyć, dowiedzieć się nieco więcej na temat Legnicy, co nas najbardziej oczywiście w tym miejscu, w tym muzeum interesuje.
1: Jak się spontanicznie w tej rozmowie okazuje, też posłuchać o pracy muzealnika, to bardzo ciekawe. Czy to oznacza, że ty teraz tam w tym komputerze, bo mimo powszechnego wyobrażenia pracujecie na komputerach, nie na gęsich piórach i na szkłach powiększających, masz katalogi już przyszłych wystaw, które kiełkują w twojej wyobraźni, tak jeszcze nawet bardzo, bardzo niewyraźnym rysem?
0: Katalogi to może za dużo powiedziane, ale jakieś takie wstępne koncepcje, takie szkielety, co najmniej dwóch wystaw już się tworzą.
1: Dobrze, a tak dla zdrowia psychicznego zapytam, skoro już pytamy o twoją pracę, a jakieś głupoty masz na komputerze też troszeczkę?
0: Na służbowym? Nie.
1: Tylko na prywatnym. Konrad Byś głupoty trzyma tylko na prywatnym. To fantastycznie, zachęcamy, zapraszamy na tę wystawę. Twierdzisz, że ta noc muzealna to wyjątkowo też i romantyczne wydarzenie.
0: Tak jak wspomniałem, tym hasłem przewodnim jest romantyzm, czyli ta, no powiedzmy w takim uproszczeniu ten okres pierwszej połowy XIX wieku. Oprócz wernisażu wystawy do naszego hasła Legnicy Romantycznej nawiązuje koncert. Koncert fortepianowy, koncert utworów Franciszka Liszta, wybitnego kompozytora, przyjaciela Chopina, węgierskiego twórcy, jednego z ważniejszych bohaterów tego węgierskiego panteonu narodowego. I możecie spytać Państwo, dlaczego Liszt? Co Liszt ma wspólnego z Legnicą? Otóż Liszt był w Legnicy. W 1843 roku trzykrotnie dawał w mieście koncerty. Koncerty, które cieszyły się ogromną popularnością. No i nie byłbym sobą, gdybym, proszę Państwa, nie wykorzystał takiej nośnej informacji. Gdybyśmy nie powiązali naszej wystawy z koncertem Liszta w Legnicy, no to byłaby, myślę, zaprzepaszczona okazja. Dlatego przy okazji tego wydarzenia, przy okazji Nocy Muzeów 2026, chcemy Państwa zaprosić na koncert Liszta w wykonaniu wybitnego polskiego wykonawcy, fortepianisty, pana Karola Radziwonowicza, który zabierze nas szlakiem utworów Ferenca Liszta, nie tylko tych, które były odgrywane w Legnicy, o których wiemy, ale także szerzej on opowie o twórczości tego kompozytora, opowie i oczywiście zagra jego utwory. Myślę, że to będzie nie lada gratka, nie lada uczta dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej, muzyki fortepianowej, ale nie zabraknie też wątków legnickich, bo ja będę też obecny na tym koncercie, będę miał okazję Państwu opowiedzieć, jak to było właściwie z tymi koncertami mistrza Ferenca Liszta w Legnicy. Gdzie on grał, co on grał, więc to będzie taka opowieść słowno-muzyczna, możemy powiedzieć.
2: Tydzień w Legnicy.
1: Konrad Byś na otwarciu wystawy będzie oczywiście na wernisażu o godzinie 17 i 16 maja, kiedy to noc muzealna w Legnicy będzie się zaczynała, właściwie tak, o tej godzinie będzie się zaczynała, zacznie się o 16, a wernisaż o 17 w Akademii Rycerskiej. Oczywiście gorąco zachęcamy i żeby obejrzeć wystawę, ale też i żeby wziąć udział w Nocy Muzealnej. A teraz o cyklostradzie, o sieci dróg rowerowych połączonych na Dolnym Śląsku. Na jakim jest etapie cyklostrada, gdzie można jej fragmenty zobaczyć, skąd się dowiedzieć, którędy można już przejechać i jakie są perspektywy przed cyklostradą.
3: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
4: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
3: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Groziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca. I stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, my mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków.
4: Czy ale powoli te odcinki się składają w całość?
3: Tak. Wszystkim amatorom turystyki rowerowej polecam naszą stronę Dolny Śląsk Rowerem. My tam zaznaczyliśmy pierwszy odcinek właśnie Dolnośląskiej Cyklostrady. Pokazujemy możliwe do przejechania, a przede wszystkim wyznakowany, bo to jest ważne, żeby te odcinki były odpowiednio oznakowane. Odcinek, gdzie możemy wystartować ze stacji PKP w Wołowie, pojechać wybudowaną już dawno trasą do Lubiąża, stamtąd przedostać się do Prochowic i dalej, tak jak wspomniałem, odwrotną stroną, czyli na północ do Ścinawy, dalej do Lubina, do Chocianowa i praktycznie do granicy z gminą Gromadka.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, jest dzisiaj naszym gościem i mówi o cyklostradzie, powstającej cyklostradzie, o tym, gdzie rowerzyści mogą już pojeździć i gdzie będą mogli pojeździć. Teraz przed nami druga część tej rozmowy, a potem jeszcze Anna Gontowska, ale to za chwilę, za moment, bo teraz o cyklostradzie ciąg dalszy rozmowy.
3: Więc to jest pierwszy kawałek, który ma około 90 km. Będziemy starali się na Dolny Śląsk rowerem pokazywać dalsze etapy rozwoju całej sieci i pamiętajmy, że to jest proces rozłożony na wiele lat. Z województwa, które w Polsce słyną z takich tras rowerowych jak zachodniopomorskie, zamykają w tej chwili okres, o ile pamiętam, dekady albo dłużej budowania tych tras rowerowych, więc potrzeba trochę cierpliwości.
4: U nas też to już trochę trwa.
3: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzono zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
4: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
3: W tej chwili Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. To są takie zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe, więc teoretycznie jedziemy tam sami, bez kolizji z ruchem pieszych, a wiadomo, że w górach czasami zdarzają się konflikty na linii piesi i rowery. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacenzi, wspaniała sieć na ziemi kłoskiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, i wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacenzis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry, tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami, Glacenzis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Będziemy w najbliższy weekend na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. To jest festiwal rowerowy by Garda Festival, dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Będą także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak koleżowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki teraz szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną, minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć, bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko. Bardzo fajnie bardzo fajne miejsca, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
1: Ścieżki rowerowe na Dolnym Śląsku, turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku, to był temat, który za nami, a mamy czwarty kwadrans programu Tydzień w Legnicy, co oznacza, że jeszcze kilka minut przed nami z kolei i te minuty poświęcimy na dobrą książkę. Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, jest specjalistką w polecaniu dobrych książek. Po pierwsze dlatego, że dobre książki wybiera, ma dobry gust, a po drugie, że potrafi o nich naprawdę opowiadać. Nie tylko pięknie, ale i treściwie, więc sporo się na temat treści książki dowiadujecie z tych zapowiedzi, co ułatwia z kolei wybór książek, kiedy już wybieracie się do biblioteki. Ja mam nadzieję, że się wybieracie. No to co, zapraszam. Polecajki. O nie, to zbyt trywialnie powiedziane. Małe recenzje Anny Gontowskiej.
5: Bolesław Prus jest dla nas ikonicznym autorem chociażby Lalki, która spotyka się z kolejnymi ekranizacjami, a tak naprawdę niewiele osób o tym wie, że był sierotą bez domu, był 16-letnim powstańcem, balansował na granicy życia i śmierci, był fanatykiem matematyki i nie znosił powieści, a napisał właśnie Lalkę chociażby. Moralista, ale i buntownik. Mit, a razem człowiek z krwi i kości. I takiego właśnie ukazuje nam w książce Iwona Kinzler Bolesław Prus, Ukryte życie pisarza. Kolejna biografia Haliny Poświatowskiej. Ciągle modna poetka, ciągle duże zainteresowanie nie tylko poezją czytelnicy wykazują, ale także jej biografią, bo to rzeczywiście wielka postać, bardzo przeżywająca, bardzo wnikliwie obserwująca życie, pięknie pisząca o miłości, o tych różnych niedokonaniach, które miały miejsce w jej życiu z powodu choroby. I właśnie Uparte serce, biografia Haliny Poświatowskiej, napisana biografia przez Kalinę Błażejowską, godna jest polecenia, bo to historia kobiety, która żyła pełnią życia mimo śmiertelnej choroby, a może właśnie dzięki tej chorobie. Kochała, była kochana, tworzyła, inspirowała. Ten portret jej był bardzo zniuansowany. To nie była grzeczna dziewczyna, która pisała wiersze ze świadomością śmierci. Od 10 roku życia chorowała na serce, od 10 roku życia wiedziała, że stać ją na coś więcej, że może tworzyć i w wieku 18 lat była już mężatką, jako 20-latka wdową, żyła po prostu szybciej i chyba najpełniej dzięki temu przeżyła swoje życie. A jeżeli mowa o wybitnej poetce, to też chciałam Państwa zwrócić uwagę na wybitne rzeźbiarki Polki. Książka Dagmary Budzboń-Szymańska, Rzeźbiarki. Tak to jest, że największe sukcesy w historii sztuki odnieśli jednak rzeźbiarze mężczyźni. Kobiety często były spychane gdzieś na margines działalności plastycznej. Zdarzało im się owszem malować, sztalugi nie były im obce, ale rzeźba, gdzie trzeba może czasami wziąć w ręce dłuto i młotek, to wydawało się, że dla kobiet to jest wręcz niemożliwe. No i dopiero ten XX wiek, który pozwolił kobietom na rozszerzenie swojej działalności, zaobfitował wieloma nazwiskami wybitnych plastyczek, wybitnych rzeźbiarek, o których dzisiaj niestety często się już nie mówi, a szkoda. I te postaci przedstawia autorka w swojej książce, pokazuje także bardzo wybitne dzieła sztuki, które te kobiety tworzyły. Na przykład nie wiem, czy Państwo wiecie, że Ludwika Niczowa zaprojektowała syrenkę, która nie jest wykonana z brązu, a z zielonego szkła. Wznosi się na filarze wysokim na około 20 metrów, ale nie na nabrzeżu, a na samym środku Wisły. W ciągu dnia od jej powierzchni odbijają się lśniące promienie słońca, w nocy jest podświetlona, nieustannie oblewają ją wiślane fale. Z naroży filaru tryskają strumienie wody, wody, wokół pluskają rzeźbiane ryby, a statuetki mew wyglądają, jakby podrywały się do lotu. Brzmi niesamowicie? Tak właśnie miała się prezentować warszawska syrenka w zamyśle Ludwiki Niczowej, autorki projektu. Rzeźba, którą znamy dziś, stojącą na wybrzeżu kościuszkowskim, figura z brązu, jest efektem zderzenia marzeń i aspiracji artystki z przedwojenną rzeczywistością i brakiem pieniędzy na tego typu projekt. Gdyby rzeczywiście udało się postawić taki pomnik na środku Wisły, byłby to pewnie najbardziej oryginalny pomnik w Polsce, a może i na świecie, szczególnie w latach, kiedy działała Ludwika Niczowa. Pewnie słyszeliście Państwo już o Katarzynie Kobro, o jej przestrzennych, starannie wymierzonych, zaplanowanych kompozycjach, ale także możemy się dowiedzieć co nieco o sztruksowym zającu, którego już w czasie wojny dla swojej córki, a który potem trafił w ręce malutkiej Moniki Krygier, obecnie wykładowczyni na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Takie pierwsze pluszaki, które powstały wiele, wiele lat wcześniej, niż zaczęły one być modne. Tych kobiet, autorek jest bardzo wiele. Zaiste imponujący jest ich dorobek rzeźbiarski, plastyczny. To nie zawsze jest rzeźba kamienna, to czasami są piękne ceramiczne produkcje. Warto zapoznać się z tą książką, bo kobiety rzeźbiarki zostały po prostu w większości zapomniane.
2: Tydzień w Legnicy.
1: Anna Gontowska i dobre książki. Książki, co ważne, co najważniejsze właściwie chyba, które czekają na Was w legnickich bibliotekach. My tutaj z Anną Gontowską polecamy te książki. Mówimy o tych, właściwie ona mówi o tych książkach. Ja tylko nagrywam skromnie po to, żebyście wiedzieli, że takie książki, egzemplarze tych książek czekają na Was w legnickich bibliotekach i możecie je po prostu sobie wypożyczyć do domu. Taka jest idea tych rozmów. No, po pierwsze, krzewić czytelnictwo, a po drugie, zachęcać Was do odwiedzin w legnickich bibliotekach, no bo to wygodne, przyjemne. Zresztą panie bibliotekarki też polecą Wam ciekawe pozycje, jeśli tylko zapytacie, jeśli tylko będziecie chcieli. Myśmy kiedyś robili rozmowę z Anną Gontowską o tym, jakie to przyjazne miejsce biblioteka i jak warto się tam z bibliotekarzami, bibliotekarkami zaprzyjaźnić po to, żeby mieć też relacje właśnie takie około książkowe, to mam wrażenie są najprzyjemniejsze. Dobra, ale to tyle o książkach. Dzisiaj w programie Tydzień w Legnicy, zresztą program cały też się kończy. Mówiliśmy dzisiaj o wycieczkach rowerowych, o Teatrze Seniorów. Mówiliśmy o tym, co działo się w ciągu tygodnia. Zapowiadaliśmy Noc Muzealną i to wszystko już za nami, więc dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnych programach regionalnych naszego radia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Witam w programie Tydzień w Legnicy, nazywam się Maciej Czujko, będę gospodarzem programu, a przed nami dużo informacji na temat tego, co ciekawego będzie działo się w Legnicy, na temat fajnych imprez, bo i Festiwal Satyrykonu dzisiaj zapowiemy i Dni Legnicy, i też ciekawe wystawy fotograficzne, wykłady, ale najpierw zaczniemy od Barbary Pietras, zajrzymy do Muzeum Miedzi, a Barbara Pietras oprowadzi nas po wystawie Miedź w wielu odsłonach, czyli zachęci do tego, żebyście na taką wystawę się wybrali, bo miedź dla naszego muzeum jest bardzo ważna. Od tego zaczynamy.
2: Barbara Pietras, Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: I jesteśmy na wystawie, na której oglądamy miedź w najróżniejszych odsłonach. My będziemy mówili o tej miedzi, która przyjęła formę sztuki.
2: Sztuki, również użytkowej sztuki, bo sztuka to nie tylko piękne obrazy i rzeźby, ale również mogą być to pięknie zdobione naczynia.
1: Masz w domu sztukę użytkową?
2: Myślę, że każdy z nas ją ma, tylko w trochę innej postaci niż ta, którą zobaczymy na wystawie.
1: Tak, bo to przecież względne z tą sztuką, to nie można w ogóle powiedzieć, co jest, a co nie jest. Czy to się, jak byłaś na studiach, wyjaśniło?
2: Poszłam na studia, szczerze mówiąc, właśnie po to, żeby się dowiedzieć, po co sztuka.
1: I słyszę w tonie, że się nie wyjaśniło.
2: Przyszło coraz więcej pytań.
1: No właśnie. Ale na tej wystawie będą odpowiedzi. Pytanie jest podstawowe. Co zobaczymy na tej wystawie, jak przyjdziemy na tę wystawę?
2: Myślę, że pierwsze, co może zaskoczyć widzów, to mnogość tych przedmiotów i ich różnorodność. Bo to, co pierwsze się rzuca, no to miedziana wanna. Ona po prostu jest duża gabarytem i jest zaraz przy wejściu. Ale jeżeli widz już tutaj wejdzie na górę po schodach i się rozejrzy, no to myśli sobie, kurczę, ile tu jest różnych przedmiotów, garków, dzbanków, samowary, formy do pieczenia. Ale to...
1: Kryształy są na...
2: No właśnie, ale chwila uwagi i widzimy szkło. Co ma szkło do miedzi? Idziemy dalej, widzimy rzeźby z brązu. Jeszcze dalej jest taki zaaranżowany kącik. Mówię kącik, bo tu tego wszystkiego jest tak dużo, że niestety możemy tylko po jednej, dwóch gablotkach pokazywać takich reprezentacyjnych rzeczy, przedmiotów sakralnych, kultowych. Są dzwony, różnego rodzaju monety, biżuteria, obrazy, czyli przedmioty grafika, które na pierwszy rzut oka mogą się nie kojarzyć z miedzią.
1: Ale?
2: Ale każdy z nich ma z nim związek.
1: No dobrze, a to szkło? No zacznijmy od szkła. Zobaczymy, czy cię zagnę na tym szkle. Gdzie tu jest miedź?
2: Miedź była używana i jest dalej używana do farbowania szkła. Ten kolor czerwony to właśnie został uzyskany przez połączenie z miedzią. Ale zwróć uwagę tutaj na te trzy wazoniki. One mają, nie są czerwone, są w kolorach brązu, beżu, trochę różu, ale jak się dobrze przyjrzeć, to są takie lekko brokatowe. Tu z kolei zostało wykorzystywane dosłownie wsypanie opiłków miedzi do jeszcze takiej gorącej masy szklarskiej i uformowanie. Więc jak widać tutaj miedź się również sprawdza. Półkę wyżej mam piękne secesyjne patery i lampy. Tu już nie chodziło tyle o farbowanie szkła, co o te...
1: metalowe elementy.
2: Elementy, tak. Ponieważ miedź jest bardzo przyjacielskim metalem. Ona się bardzo lubi z cyną i wtedy powstaje brąz, albo z cynkiem i wtedy powstaje mosiądz. W naturze złoża miedzi występują blisko srebra i te wszystkie ścieżki pozwalają nam w muzeum jakby zbierać różne te przedmioty. Dlatego rzeźba z brązu, dlatego też mamy trochę srebra, dużo mosiądzu, więc to wszystko sprawia, że ta kolekcja jest o wiele szersza.
1: No to dużo wyjaśnia. Jaka piękna cukiernica. Moim dzieciom by się bardzo spodobała.
2: No, jest dość ciężka, bo to takie grube...
1: Tak wygląda.
2: Szkła, tak.
1: Ale musicie ją Państwo zobaczyć. Ja nie wiem, czy to jest najbardziej wartościowy eksponat, no jak znam pewne życie, to w moim oku wpadło coś najmniej wartościowego, ale dobra, bardzo mi się podoba.
2: To pierwsza gablota, zobaczymy, co będzie w innych, może w kolejnej będzie. Nie, to jednak to jest najbardziej wartościowe.
1: Dobra, to żeby mnie nie rozniosło tylko tutaj. Naczynia.
2: Naczynia. I tych naczyń jest całkiem sporo, też różnego rodzaju. W naszej muzealnej kolekcji mamy całkiem sporo przedmiotów secesyjnych i art deco. I tutaj właśnie głównie jest wyeksponowana secesja. Ona jest bardzo wdzięcznym tematem, bo to był styl, który zwraca uwagę głównie na rośliny, na przetwarzanie też na przykład kobiecych wdzięków, że tak powiem. Czyli na przykład długie, rozpuszczone włosy u kobiety mogły świetnie się komponować jako taka podstawka czy paterka, że po prostu można było tą formę wykorzystać. Te linie są miękkie, obłe, takie bardzo spójne i delikatne. Więc też myślę, że nawet w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo miłośników akurat tego stylu, więc też chcieliśmy jakby wyjść naprzeciw i pokazać właśnie to. Na dole jest trochę więcej art deco. Art deco to już z kolei geometria, ale myślę, że teraz obydwa te style przeżywają jakiś taki swój renesans, czy w popkulturze, czy nawet w designie współczesnym.
1: Tak, racja. I mamy tu wiaderka do szampana.
2: No, jak się bawić, no to na całego, a te wiaderka nie są takie małe.
1: Ale tych wiaderek jest tu mnóstwo.
2: No.
1: Naprawdę, to zachęcamy. Wiaderko, nie, jeszcze wazy. Piękne.
2: Tak, a pod spodem różne utensylia do pisania listów na przykład, więc nie wiem, jak to łączono, pito szampana, albo zapraszano na jakieś...
1: Jak był czas na to, kochana, to...
2: To czemu nie?
1: Oczywiście, że tak.
2: Ale to jeszcze ci powiem, to jest w innej gablocie. Przejdźmy tutaj. A propos szampana, też ciekawy przedmiot, bo właśnie na tej wystawie jest dużo przedmiotów takich nieoczywistych, które jak patrzymy, to się zastanawiamy, ale co to jest? I jednym z nich jest przedmiot taki po prostu trochę rondel, trochę garnek, ale wycięty w takie ząbki, falki na górze. To jest suszarka albo chłodziarka do kieliszków. Właśnie w te ząbki, które tutaj zostały uformowane w takie falki, wkładano nóżkę od kieliszka, w środku był lód, żeby po prostu kieliszek zawsze był przygotowany na odpowiednie uczczenie, nie wiem, urodzin, wesela.
1: Wizyty.
2: Pięknego popołudnia.
1: Wtorku.
2: Dokładnie.
1: No, ale bardzo zmyślne urządzenie.
2: Tak, no nie wiem, czy ktoś dzisiaj ma chłodziarki bądź suszarki do kieliszków. Raczej to wszystko już zostało wypłaszczone i wkładamy do zmywarki.
1: Raczej nie, co mają powiedzieć te biedne brytwanny w tym towarzystwie, ale piękne są.
2: Piękne, no widać, że były mocno używane. No z tymi naczyniami często też było tak, że one były przekazywane w posagu. Po prostu z pokolenia na pokolenie, dlatego niektóre z nich mają inicjały. Kiedyś też to zazwyczaj kotlarze zajmowali się też jakby cynowaniem tych przedmiotów. No dzisiaj już mało kto, nie wiem, gdzie byśmy musieli wysłać te naczynia, żeby przywrócić im dawny blask, ale też nie chcielibyśmy tego robić, dlatego żeby pokazać ich wiek, ich funkcjonalność i nie zależy nam na tym, żeby one były takie jak z najlepszych kuchni świata, piękne, błyszczące, tylko właśnie pokazać to też zużycie, te rysy, które na nich są. Więc one może na pierwszy rzut oka nie wyglądają jakoś spektakularnie, ale to ma też swoją wartość, taką naprawdę historyczną. No tutaj nie ma koloryzacji.
1: Był bardzo dobry pomysł, żeby je zostawić w takim stanie.
2: Tak, ale tutaj obok nich, tutaj jest akurat dużo różnych form naczyń, jest bardzo ciekawe naczynie do gotowania na parze, albo pod spodem taki bardzo długi, wąski garnek i on był do gotowania, pieczenia ryb. Więc jakie to musiały być potężne ryby? I to wyciągane dość często, skoro... rzemieślnik się pofatygował, żeby zrobić taki garnek, że to nie było tam dzisiaj rekord Polski, wyciągamy suma, tylko no to było powszechne.
1: No ile to ma z metr?
2: No myślę, że tak, bo jest na całą szerokość gabloty.
1: No jasne. No i można się dowiedzieć dużo o tamtych czasach. Idziemy dalej? Czy jeszcze
2: możemy
1: tutaj coś?
2: Dalej. Tutaj też przy okazji to ogólnie jest taki, ja to tak roboczo nazywam miejsce salonowo-kuchenne, no bo te wiaderka do szampana, czy obok też jest gablota z formami do wypieku, no to jest takie właśnie bardzo domowe, no ale dom to nie tylko salon i kuchnia, ale też łazienka, czy pralnia w tamtych czasach. I tutaj też jest kilka takich przedmiotów związanych właśnie z higieną. Jest ciekawy obiekt. My akurat stoimy w takim miejscu, że jak Państwo tu przyjdą, to on jest w takiej wnęce po prawej stronie i wygląda trochę jak kij od szczotki. Ale jak się Państwo przyjrzą, to on wygląda trochę jak dzwon. Dzieci są bezpośrednie i nazywają to inaczej. Ja nie będę tego mówić na antenie, ale jak Państwo przyjdą, to zachęcam do sprawdzenia tego kształtu. A to była pralka. Taki...
1: Kręciło się tym?
2: Tak, wygląda jak kapelusik z sitkiem pod spodem, tak mówiąc bardzo oględnie. Ubijało się trochę jak masło. Nie wkładano ubrania do sitka, tylko to jest, była część ruchoma. Mogą Państwo usłyszeć, jaki to ma dźwięk. I to była pralka taka deluxe, co nie każdego było stać na taki rarytas. Raczej korzystano z klasycznych tar, chociaż miedziana tara, no to też było raczej dla tych bardziej zamożnych ludzi.
1: Piękna ta tara.
2: Piękna, bo miedź ma też swoje właściwości antyseptyczne, więc to świetnie się sprawdza w różnego rodzaju przedmiotach takich właśnie związanych czy z higieną, czy z codziennym użytkiem, bo nawet klamki z mosiądzu, one też mają tą swoją funkcję antyseptyczną.
1: Więc... Czyli śmielej można chwytać.
2: Tak, tak.
1: Ja zawsze przez rękaw albo łokcie.
2: No, jak jest mosiężne, to nie powinno tam nic być. No, chociaż wiadomo, jak ludzie co chwilę dotykają, no to te bakterie też tam zostają, ale...
1: Ale ogranicza ryzyko.
2: Ogranicza.
1: Idziemy dalej. To ja za tobą. Barbara Pietras oprowadza nas po wystawie Miedź w wielu odsłonach, a my teraz przeniesiemy się w przeszłość, czyli serwisy informacyjne, które witają Was każdego poranka w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Teraz przypominamy po to, żeby w ten sposób przedstawić przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam na niego serdecznie.
3: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Coraz bliżej do remontu drugiego odcinka ulicy Nowodworskiej od skrzyżowania z ulicą Jaworzyńską do granic miasta. Oferty zgłosiły 3 firmy. Teraz trwa analiza złożonych dokumentów. Tymczasem na ulicy Powstańców Śląskich już prawie koniec prac.
4: Jak widać, wszystko powoli dobiega końca. Oczywiście zostało jeszcze troszeczkę do posprzątania, ale Powstańców Śląskich jest już przyjazna.
3: Przypomina prezydent Maciej Kupaj. Teraz do Pieszkowa się przenosimy. 16 maja w sobotę druga edycja akcji Ciuchy chcą żyć. Koło gospodyń wiejskich Pieszkowski Flow zaprasza od 13 do 15 przed świetlicę w Pieszkowie. Będzie można ciuchami się powymieniać albo ciuchy kupić i wesprzeć w ten sposób zwierzęta. W wiadomościach za godzinę inna propozycja na najbliższą sobotę. W ramach Nocy Muzeów będzie można zwiedzać nie tylko muzea. Zaprasza na przykład Teatr imienia Modrzejewskiej. Zaczynamy od wizyty na prawie gotowej już ulicy Powstańców Śląskich w Legnicy, mówi prezydent Maciej Kupaj.
4: Jak widać, wszystko powoli dobiega końca. Oczywiście zostało jeszcze troszeczkę do posprzątania, ale Powstańców Śląskich jest już przyjazna, także serdecznie Państwa zapraszam do korzystania i przypominam o zakazie parkowania na ścieżkach rowerowych i chodnikach.
3: Miasto przypomina też, że do 20 maja, wchodząc na stronę internetową miasta, mieszkańcy mogą wypełniać specjalną ankietę dotyczącą uchwały krajobrazowej. Miasto pyta mieszkańców, gdzie postawić ławki, gdzie postawić kosze na śmieci, co zrobić z reklamami. I jeszcze jedna ważna data, 16 maja, czyli najbliższa sobota, to Noc Muzeów i okazja, żeby na przykład zwiedzić Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. To będzie nocne zwiedzanie niemal 200-letniego budynku teatru, a także liczącego 300 lat starego ratusza. To jedna z niewielu okazji, by zajrzeć w zakamarki na co dzień niedostępne dla widzów. Legnicka policja zatrzymała 35-letniego kierowcę z Legnicy, który pomimo 3 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych zdecydował się usiąść za kierownicą. Teraz kierowca objęty jest elektronicznym nadzorem.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Tak wyglądał tydzień, tak wyglądały serwisy przygotowane przez Aleksandrę Brodziak w tygodniu każdego poranka. Witały Was w samochodach, w pracy, mam nadzieję. A my wracamy na wystawę Miedź w wielu odsłonach, wystawę sztandarową Muzeum Miedzi, chyba dotyczącą właśnie Centrum Zainteresowań Muzeum Miedzi. Barbara Pietras oprowadza nas po tej wystawie, jednocześnie zachęcając, żebyśmy się na nią wybrali, jeśli jeszcze nie byliśmy. Jeśli posłuchacie tej rozmowy, to przyznacie, że to bardzo ciekawa wystawa, a miedź to jest fantastyczny, szlachetny metal, który ma wiele odsłon, tak właśnie jak mówi wystawa.
2: Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie mamy dwie gabloty. W jednej są przedmioty wykonane w technice emali. To jest bardzo stara technika polegająca na stworzeniu na miedzianej płaszczyźnie, nie wiem, talerza, tutaj akurat mamy czy wazy, czy innych obiektów, takich maleńkich drucików, które się wypełnia odpowiednią masą i wypala. To jest bardzo długa i żmudna robota i jak Państwo tu zobaczą, są takie ślaczki geometryczne, różne, takie jakby ktoś zrobił kontur dookoła, nie wiem, kwiatka czy motyla, to wszystko jest właśnie przylutowany drucik. Bardzo, bardzo żmudna robota. To nie jest rysowane, tylko po prostu wypełniane, więc ta warstwa też jest taka większa. Pierwsze takie obiekty ponoć znaleziono w Gruzji, ale to, co my prezentujemy, to jest Daleki Wschód, bo z tym się zazwyczaj kojarzy właśnie ta technika emali. Właśnie Daleki Wschód, Chiny, Japonia, to właśnie tam. Aczkolwiek mamy też współczesne odpowiedzi na to. Dalej są artyści, którzy się tym zajmują. I w drodze na tą wystawę, ponieważ jesteśmy na pierwszym piętrze w Muzeum Miedzi, jest kilka obrazów właśnie na takiej małej klatce schodowej i też zachęcam, żeby im się przyjrzeć, bo to nie jest olej na płótnie, tylko obrazy wykonane techniką emali, czyli na metalu, wypalane, ale świetne, współczesne formy. A propos obrazów, kiedy obrócimy się od gabloty z przedmiotami z emali, zobaczymy piękne obrazy, niewielkie, przedstawiające sceny głównie z życia Jezusa, czy jego narodziny, śmierć, spotkanie przy studni z Samarytanką, bo głównie takie tematy były kiedyś malowane. Jakby historia sztuki stoi na dwóch nogach, na antyku i na chrześcijaństwie. Te obrazy też miały swoje funkcje dewocyjne. Są większe, mniejsze. Większość z nich jest niewielka, więc taka poręczna, żeby można było się z nimi gdzieś przemieszczać. Jak zwrócą Państwo uwagę, to na przykład na takim jednym obrazku w czarnej ramie jest dziurka. Większość z tych ram już jest wtórna, po prostu na cele ekspozycyjne zostały tak ładnie wyeksponowane, ale one często były po prostu wieszane na gwoździu, na takiej zwykłej dziureczce. Też jest bardzo ciekawy obraz tutaj przed nami w złotej ramie, niewielkiej, przedstawiający pokłon trzech króli. Ciekawe jest to, że tutaj artysta zostawił złote niebo. Wykorzystał metal i już po prostu nie pokrywał tego nieba. Dlatego, że zwłaszcza w średniowiecznym malarstwie, może Państwo kojarzą, dużo, dużo złotego nieba. To właśnie było odniesienie do tej boskiej strefy. I tutaj artysta no nie musiał nic zdemalować, po prostu sam materiał dawał mu możliwość wykorzystania tego. No, przesudne są te obrazy, pełne szczegółów i też są to jedne ze starszych elementów, starszych obiektów, które też mamy tutaj na wystawie. Ponieważ większość rzeczy, tak w ogóle tutaj u nas, na tej wystawie stałej, nie mówię w muzeum, pomijając archeologię, to są przedmioty XIX-wieczne, ale jest też XVIII i XVII wiek, nawet kilka XVI-wiecznych, więc to nie jest tak, że tylko w miecie znana z tych naszych najnowszych czasów. A propos najnowszych czasów, to kiedy się z kolei odwrócimy od obrazów i spojrzymy na gablotę z biżuterią, to tu możemy zobaczyć najróżniejsze formy bransoletek, kolczyków, pierścionków i one i tak są jeszcze w miarę rozpoznawalne ze swojej funkcji. Mówię o tym dlatego, że To jest pokłosie festiwalu Srebro, który się odbywa co roku w Legnicy od końca lat 70. On jest kojarzony z Galerią Sztuki i słusznie, bo teraz Galeria Sztuki jakby przejęła to wszystko, ale początki były też związane z Muzeum Miedzi właśnie u nas. I te pierwsze projekty, konkursy miały jakby też w pod tytułach albo jako zadanie konkursowe, jakoś wykorzystanie również miedzi i srebra. To jest to, o czym też mówiłam, że miedź w naturalnych warunkach występuje od złoża obok srebra, więc nam też to daje możliwość właśnie zbierania srebra. Ale a propos tego festiwalu Srebro, to zachęcam do chodzenia na wystawy, które są organizowane w ramach tego festiwalu. Dlatego, że ta współczesna biżuteria artystyczna jest tak wystrzelona, tak zupełnie inna, że tak jak mówię, tutaj widzimy, że to jest kolczyk czy bransoletka, chociaż formy są niecodzienne, ale ta już współczesna, najnowsza, to co dzisiaj robią artyści, to często myślę, że nawet nie jest specjalnie wygodny do noszenia, ale też nie o to w tym chodzi, ale to jest inny temat. Tutaj też pod spodem mamy inne broszki czy wisiorki wykonane z miedzi. To był materiał, który dobrze się sprawdzał w czasach powojennych. Nie był tak drogi, a świetnie imitował złoto, albo sam z siebie się błyszczał. I to było ważne w czasach, kiedy był kryzys, kiedy nie każdy mógł sobie pozwolić na złoto. No to miedź wtedy się świetnie sprawdziła, bo miedź też jest materiałem bardzo plastycznym. Dzięki niemu można wiele uformować, mimo że jest to metal, to jest miękki. Tutaj widzimy takie broszki kobiet. To jest świetny artysta, Józef Feingold. On wraz z Henrykiem Grunwaldem, to są tacy nestorzy polskiego złotnictwa. I jesteśmy przeszczęśliwi i dumni z tego, że nasze muzeum ma całkiem sporą kolekcję dzieł Feingolda, bo to nie tylko broszki, to też są rzeźby, płaskorzeźby, rysunki, nawet stół złotniczy, bo on był i złotnikiem, i rzeźbiarzem, poliglotą, znał kilka języków. Bardzo ciekawe życie. Był jednym z artystów, chyba jedynym tak naprawdę, który tworzył srebrne przedmioty kultowe żydowskie, bo z pochodzenia Żydem. Więc no niesamowita postać i myślę, że nie każdy z Państwa może o tym wiedzieć, że mamy takie skarby w Legnicy.
1: A te broszki warto przyjść obejrzeć, bo są przepiękne.
2: Tak, one są takie też stylizacji art deco, ale artysta prawie do końca utrzymywał się właśnie w tych formach. I dobrze. Myślę, że to mu służyło i jakby najlepiej robić to, co jest, w czym się człowiek najlepiej odnajduje i co mu najlepiej wychodzi.
0: Tydzień w Legnicy.
1: Barbara Pietras zaprasza nas na wystawę Miedź w wielu odsłonach. Wystawa stała, wystawa na was czeka. Nie wiem, czy tę wystawę widzieliście. No jeśli nie, to naprawdę warto. Jak słyszycie, miedź to jest fantastyczny metal. Ma też wiele, wiele twarzy. Wykorzystywany jest i w kuchni, i w sztuce, i w biżuterii, także jak słyszycie w oprowadzaniu, naprawdę, naprawdę ma wiele zastosowań, no i jest też metalem bardzo wdzięcznym. A my teraz z Pauliną Maciejewską z Legnickiego Centrum Kultury, a jednocześnie szefową Satyrykonu, pomówimy o zwycięskich rysunkach tegorocznych Satyrykonu, a to dlatego, że już niedługo będzie można je zobaczyć, międzynarodowa wystawa Satyrykon. 12-14 czerwca będzie festiwal Satyrykonu, wszystko ruszy, wszystko będzie się działo w Legnicy, no to może skoro już tak niedługo, to przypomnimy rozmowę o zwycięzcach Satyrykonu, żebyście wiedzieli, na co macie się szykować. Jakież to rysunki zaszczyciły Legnicę tym razem.
5: Tak, w połowie marca spotkaliśmy się z międzynarodowym jury już 49. edycji Satyrykonu, żeby zwieńczyć pracę z ostatnich kilku miesięcy, bo jury było, jak już wcześniej rozmawialiśmy, dwuetapowe, więc jurorzy najpierw oglądali te prace online, zakwalifikowali je do drugiego etapu i w końcu dokładnie 13 marca, czyli w piątek 13, to takie też nawiązanie fajne do dat, skoro dzisiaj się spotykamy 1 kwietnia, spotkało się nasze jury i wtedy zostały wybrane nagrody tegorocznego Satyrykonu.
1: Z wielkim trudem?
5: Nagrody nie były wybierane z wielkim trudem, natomiast z wielkim trudem były wybierane prace do wystawy. Co prawda tutaj przy jury, jak już był ten taki kulminacyjny moment, to była taka chwila, że już powiedzmy były te nagrody powybierane i nagle jurorzy mówią: słuchajcie, poukładajmy to koło siebie i zastanówmy się jeszcze raz, czy w tym zestawie te prace powinny zostać, czy nie dokonujemy jednak decyzji i zaczęliśmy wtedy...
1: Czy kolejność jest dobra, o to chodzi?
5: Nawet nie kolejność, czy ktoś, kto nie został wybrany do nagrody, nie został poszkodowany. I tak organizacyjnie dla nas, gdzie my już zaczynamy sobie powoli protokołować, zliczać punkty...
1: Katastrofa.
5: I nagle trzeba było liczyć jeszcze raz. Więc to są takie niuanse. No.

0: wybór na samym końcu został jeszcze bardzo dokładnie przedyskutowany przez jury pod kątem techniki i wartości tego, co dane prace przedstawiają. No i jak będą mogli Państwo zobaczyć na wystawie pokonkursowej w czerwcu, w tym roku mamy wyjątkowo śmieszne prace. Oczywiście Satyrykon się teoretycznie kojarzy z tym, że przyjdziemy na wystawę i się pośmiejemy, jednak ten żart jest różny. Nieraz te prace są bardziej, powiedzmy, takim gorzkim żartem, taką ciężką satyrą, albo bardziej czymś, co pozostaje gdzieś tam w jakiejś sferze domysłu. Tutaj w tym roku wśród tych nagrodzonych prac mamy dużo takich, gdzie od razu popatrzymy i to skojarzenie jest bardzo proste i zabawne przede wszystkim.
1: Które w miarę łatwo zinterpretować. Ja pamiętam, że był taki rok, że Elżbieta Pietraszko, jeszcze jak była tutaj, to zwycięska praca, chyba zwycięska, to był taki wózek stojący tak samotnie w takiej opuszczonej przestrzeni i pani Ela bardzo, bardzo się denerwowała, bo dużo dziennikarzy przychodziło i pytało, o co chodzi.
0: No właśnie, ja też nie lubię takich pytań, bo...
1: Mi się strasznie podobał ten. Ja wychodzę z założenia, że to nie trzeba wiedzieć, o co chodzi. Jak ci coś podoba, to nie musisz wiedzieć. Ba, nawet dobrze jest nie wiedzieć, o co chodzi, bo sztuka ma to w sobie, że to jest jednak migotliwość tych znaczeń. Jak coś jest takie do rozszyfrowania do samego końca, to się robi krzyżówka po prostu z tego zwykłego.
0: No każdy też może interpretować według swoich doświadczeń, według swoich przemyśleń. Oczywiście ciekawe są takie prace, gdzie człowiek musi stanąć, zastanowić się nad tym, nad głębią, nad przekazem, co to dokładnie jest, do czego nawiązuje. I takie prace też oczywiście będą. Zawsze takie prace są na Satyrykonie. No to jest jakby też clue tego konkursu, żeby to nie były takie bardzo proste żarty rysunkowe. One oczywiście się pojawiają, ale nie są to, nie stanowią one całej wystawy.
1: Paulina Maciejewska o zwycięskich rysunkach w konkursie Satyrykonu, a ja tylko dodam, że 12 i 14 czerwca festiwal Satyrykonu, 49. edycja, już coraz bliżej, będzie się dużo działo w Legnicy. My oczywiście wydarzenie zapowiemy, wiemy, co będzie, powiemy, co będzie, to przed nami. A my teraz, jeśli pozwolicie, w kolejnym kwadransie programu Tydzień w Legnicy wrócimy do rozmowy z Pauliną Maciejewską, żeby jeszcze troszeczkę na temat zwycięskich rysunków powiedzieć, żeby tego ducha Satyrykonu Wam troszeczkę jeszcze sprzedać.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: My tu mamy taki rysunek, na którym dżentelmen za pomocą pianina wbija gwóźdź w ścianę, młoteczka pianina.
0: Tak jest. No i jest to oczywiście zabawna praca, ale żeby dopatrzyć się, na czym ten pan stoi, co on chce rzeczywiście wbić i czym on chce to wbijać, to też trzeba chwilkę przystanąć i popatrzeć na to.
1: To coś przeuczyłem? Przeuczyłem, no pokaż, wyciągnij, masz go? Masz, nie?
0: Gdzież ona była? Pan chce przyczepić obraz i zamiast stanąć sobie na drabinie, to staje na stole,
1: na którym stoi to pianino,
0: na które musiał wstawić pianino, które pewnie też lekkie nie było, i młoteczkiem, który wybija dźwięki w tym pianinie, dopiero tym młoteczkiem wbija gwóźdź, na którym chce przyczepić obraz. Także
1: ja bym zatytułował tę pracę Zaradność humanisty.
0: Tak, też można taki tytuł nadać jak najbardziej. No natomiast tutaj mamy takie utrudnianie sobie życia, albo właśnie też takie humanistyczne podejście, zamiast jakimś najprostszą linią, to właśnie żeby sobie jak najbardziej skomplikować to dzieło.
1: To taki klasyk, ten rysunek satyry. Jakie jeszcze mamy? Co takiego ci się spodobało bardzo?
0: Mi się bardzo podobało. Grand Prix w tym roku trafiło do polskiego artysty Daniela Krysty z Wrocławia. W zeszłym roku też był na Satyrykonie, też dostał jedną z nagród. W tym roku wielkie gratulacje Grand Prix za pracę pod tytułem Dom. Praca przedstawia 5 zegarów.
1: Zegary świata, nie?
0: Zegary świata, tak jak mamy na przykład na lotnisku, żeby pokazywać, jaki jest aktualnie

0: nie czas na świecie. I ostatnie miejsce, na którym też powinien być zegar, jest puste i jest podpisane jako home, czyli dom. I też już się spotkałam z kilkoma pytaniami, a dlaczego tak? Że przecież dla niektórych osób to właśnie w domu czas się liczy, a nie poza domem. A ja bym to interpretowała właśnie w ten sposób, że w domu czas leci inaczej, że nie patrzymy na zegar, nie zwracamy uwagi na to, która godzina upływa, bo po prostu czujemy się w nim komfortowo.
1: Nawet jak ktoś mówi, że się liczy, to znaczy, że ma znaczenie, jest wymierny w takim znaczeniu właśnie, może duchowym, egzystencjonalnym, a w pozostałych miejscach on jest po prostu odliczany, nie?
0: Dokładnie w ten sposób. Ja też bym patrzyła tak, że liczymy ten czas w domu w zupełnie inny sposób, tak jak mówisz, w pozostałych miejscach odliczamy, kiedy na przykład upłynie, nie wiem, do końca pracy.
1: Żeby iść do domu.
0: Żeby iść do domu, a jak już jesteśmy w tym domu, to już liczymy go.
1: Siedzimy w domu, jest super w domu. Fantastyczna praca, bardzo mi się podoba.
0: Mi również, także jeszcze raz gratulacje dla autora. No i spotkamy się z nim, mam nadzieję, że w czerwcu na wręczeniu nagród.
1: Dobra. Co jeszcze? Co byś chciała jeszcze polecić, pokazać? Jest haftowane coś.
0: Ciekawą pracą. Nie wiem, czy to będzie pierwsza na Satyrykonie nagrodzona haftowana praca, bo już kiedyś haftowane prace mieliśmy. Natomiast wśród nagród chyba pierwszy raz jest coś, co zostało zrobione techniką haftowaną. To jest akurat nagroda, którą przyznało Muzeum Karykatury, które jest partnerem Satyrykonu i Legnickiego Centrum Kultury. Też swoją drogą dyrektor tego muzeum, pan Paweł Płoski, był zaproszony w tym roku do składu jury, także mógł te wszystkie prace obejrzeć tu na miejscu, a później w Warszawie cały zespół Muzeum Karykatury zgodnie przyznał, że nagroda muzeum idzie dla tej haftowanej pracy, na której mamy taki oto napis: wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Praca jest autorstwa Leonarda Dudkiewicza. Nie jest to autor dla nas anonimowy, bo już mieliśmy okazję oglądać jego plakat, który stworzył do Legnickiej Akademii Filmowej czy do Festiwalu Organowego w poprzednich edycjach. Także teraz się cieszę, że udało mu się osiągnąć takie wyróżnienie na Satyrykonie. No i praca też jest takim znacznikiem naszych czasów. No każdy, kto chce teraz kupić sobie dom czy mieszkanie, widzi, jak te ceny ogromnie szaleją. Także jest to oczywiście taka typowo polska praca. Ona będzie zrozumiana tylko tutaj w naszym kręgu, ale uważam, że jest bardzo, bardzo wartościowa. Też taki humor polski musi być pokazywany, pomimo tego, że wystawa jest międzynarodowa.
1: Ja też bym do samej pracy to odwołał. To taka refleksja twórcy nad dziełem, że może wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Bardzo ładny domek.
0: No, domek bardzo ładny. Pytanie, ile by kosztował w złotówkach. No, ale też można to i w taki sposób interpretować, być może.
1: Wszystko jest być może i wszystko można w przypadku tych...
0: Tak, tak. No, generalnie idziemy trochę w stronę tego pokolenia, że wszystko chcemy, żeby było takie dla nas łatwe, proste i przyjemne. No teraz już raczej, powiedzmy jeszcze, moi dziadkowie sami budowali dom. Tak, zatrudniali do tego sąsiadów, przyjaciół, gdzieś to się robiło takimi wspólnymi siłami. Dzisiaj już raczej chcemy, żeby nam ktoś ten dom zaprojektował, żeby go kupić gotowego, żeby po prostu tam jak najmniej rzeczy przy tym robić. No żyjemy też w takich czasach, gdzie wszystko chcemy szybko, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo mamy różnych bodźców, dużo pracy, dużo obowiązków. Żyjemy w takich szybkich czasach, więc rzeczywiście wybudowanie sobie domu, no myślę, że dla większości z nas jest no nieosiągalne, dlatego łatwiej go sobie wyhaftować.
1: Wyhaftować minimalistycznie. Co jeszcze? Co byśmy jeszcze polecili? Jakie rysunki, jakie obrazy?
0: No to skoro powiedziałam o nagrodzie Muzeum Karykatury, no to nie można nie powiedzieć o nagrodzie, którą przyznała nasza dyrektor Legińskiego Centrum Kultury. Praca nawiązująca bardzo aktualnie do tego, co się dzieje na świecie, czyli do tematu wojny. Praca autorstwa Wojciecha Mazura pod tytułem Dance, czyli taniec, a przedstawia ona bomby.
1: Tańczące bomby.
0: Tańczące bomby. I ktoś, kto się profesjonalnie uczy tańca i uczy się kroków, to w tej pracy na pewno to dostrzeże, że są pokazane po prostu kroki, jak powinny iść.
1: Strzałkami wyznaczone.
0: Wyznaczone strzałkami, jak powinny iść nasze kroki tam w kolejnych figurach tańca. No a tutaj zamiast stóp, tak, czy tańczących par, mamy po prostu te bomby.
1: Trochę smutne, rzeczywiście. Dodaj jeszcze na koniec coś takiego całkiem wesołego.
0: Całkiem wesołego, całkiem wesołego. O, moja ulubiona, bardzo wesoła praca autorstwa Ulrike Wodner z Niemiec. Praca nosi tytuł Infant Expanses, czyli taka infantylna ekspansja, przedstawia kurę, która siedzi w czymś, co imituje statek kosmiczny.
1: A faktycznie jest jajkiem sadzonym.
0: I dookoła tego, zamiast mieć orbitę, taką galaktykę, to ona siedzi na patelni, która jest zrobiona właśnie z takiej jakby orbity. Praca jest przezabawna i autorka Ulrike Wodner była u nas już gościem na Satyrykonie parę lat temu, wtedy kiedy miała swój debiut na Satyrykonie, i jej praca też była z kurą. I jak ktoś by chciał się zapoznać z pracami tej autorki i jak sobie dobrze przypomni jej wystawę parę lat temu na Satyrykonie, to ten motyw kury bardzo często się pojawiał w jej pracach. I zapytana o to, czy ona jest w ogóle miłośniczką kur, czy ona tak bardzo je kocha, że cały czas je rysuje, to odpowiedziała, że nie, ponieważ jest uczulona na jaja kurze i nie może ich jeść, i dla niej po prostu ten temat jest na tyle żywy, że musi mieć dietę, która mocno wyklucza bardzo dużo tych produktów, że cały czas myśli o tych kurach.
1: Paulina Maciejewska o konkursie Satyrykonu. Jak już sobie tak gadamy z Pauliną Maciejewską, to może Paulina Maciejewska teraz zapowie Dni Legnicy, bardzo fajną, bardzo dużą imprezę w Legnicy, w Parku Miejskim, na którą można przychodzić całymi rodzinami, co na pewno zresztą tej rozmowie nieraz podkreśli. Zapraszam.
2: Tydzień w Legnicy.
1: Dni Legnicy. Na lotnisku się kiedyś odbywała, a teraz w parku.
0: Ze względu na to, że lotnisko ma teraz już trochę inny charakter.
1: Już od dawna, ja nie wiem, po co ja to przywołuję. Już od dawna w parku, nie?
0: Pewnie dlatego, że jeszcze wiele osób z nas pamięta te dni Legnicy na lotnisku. Jednak uważam, że park jest o wiele bardziej przyjemnym miejscem i zarówno dla legniczan, jak i dla organizatorów. No jednak ta przestrzeń parku, to tego, że można sobie usiąść w cieniu drzew, odpocząć, ta zieleń, no sprzyja po prostu.
1: Idzie w centrum, wszyscy mają podobnie, blisko albo daleko, sprawiedliwie.
0: Nie ma na pewno problemu z komunikacją.
1: Tak. Piątek, sobota, niedziela.
0: Piątek, sobota, niedziela.
1: 26-28 czerwca. Zaglądam ci w kartkę cały.
0: Zgadza się. Dni Legnicy w tym roku pod hasłem Legnica pełna muzyki, i faktycznie tak będzie, ponieważ mamy różnorodnych artystów. Przyjęła nam się ubiegłoroczna formuła, gdzie pierwszy dzień Dni Legnicy był takim klubowym graniem. To też jest rozpoczęcie wakacji, więc myślę, że chętnie przyjdzie do nas młodzież, która te wakacje właśnie rozpoczyna, na takie klubowe rozpoczęcie wakacji. Będziemy mieć tutaj naszych lokalnych DJ-ów związanych z Legnicą, Dakos i DJ Misza. Pojawią się też inni zaproszeni DJ-e na swoje klubowe sety. No i jako taka wisienka na koniec tego dnia Bartes i Trips, już znani szerszej publiczności. Sobota. Bardziej na rockowo. The Stork, czyli jeden z laureatów ubiegłorocznego przeglądu kapel rockowych. Następnie Zdzielni Chłopcy, to też jest tutaj nasz lokalny zespół, zresztą bardzo dobry, nominowany też do nagrody Fryderyka. Później bardzo kolorowy i też znany zespół Wonky One. To myślę, że będzie spore widowisko, bo panowie się bardzo lubią przebierać w różnorodne kolorowe ubrania, więc oprócz tego, że będzie to muzycznie, to jeszcze i wizualnie będzie to świetne widowisko. I na koniec dnia wielka muzyczna niespodzianka, czyli Lady Punk. No, zespół, którego na pewno nie trzeba nikomu przedstawiać. Zna go i starsze pokolenie, i młodsze pokolenie, także na pewno wykonają swoje największe przeboje. Ja mam nadzieję, że będzie kryzysowa narzeczona. Nie wiem jak państwo. I niedziela, tu już trochę zmieniamy znowu klimat. Na początku będą pokazy taneczne grup związanych tutaj z naszym miastem. Następnie na scenie pojawi się Julia Kmiecik, która występowała w programie The Voice Kids i tam była pod skrzydłami Dawida Kwiatkowskiego. Następnie znana też młodszej publiczności Julia Żugaj, no i wspomniany już Dawid Kwiatkowski, co myślę, że też jest satysfakcją dla młodszego pokolenia, że też i takie gwiazdy się u nas pojawią. Jeżeli chodzi o różnorodność tych zespołów, myślę, że jest i młodsi i starsi coś tutaj znajdą dla siebie. Oczywiście też przez cały weekend nie zabraknie takich atrakcji jak Wesołe Miasteczko, Strefa Gastronomiczna, Strefa Animacji też na pewno będzie przez całą sobotę i całą niedzielę, także zapraszamy całymi rodzinami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Oj, zapraszamy Was dzisiaj na Festiwal Satyrykonu i na Dni Legnicy. To może zaprosimy Was na takie coś, co tytułuje się Intersection Photo Festival. I to jest festiwal, który toczy się w dużej mierze we Wrocławiu, ale zaczyna się w Legnicy. Tak jest, wykładami i też właśnie wystawą 28 maja. To co? Posłuchajcie. Joanna Strutyńska tę wiadomość przyniosła.
3: Nazywam się Martyna Piątas-Wiktor i jestem szefową marketingu w Concordia Design. Zapraszamy na Intersection Photo Festival, czterodniowy, wydaje mi się, że największy we Wrocławiu festiwal fotograficzny, otwarty dla mieszkańców, w którym Państwo będziecie mogli obejrzeć 11 wystaw fotograficznych, pójść na warsztaty fotograficzne z naprawdę wybitnymi artystami, wziąć udział w przeglądzie portfolio, a także przyjść i posłuchać bardzo ciekawych debat i wykładów.
4: I to w krótkim czasie tak napakowany program?
3: Jest intensywnie. Zapraszamy Państwa między 28 a 31 maja i co również istotne, 28 maja to nasza legnicka odsłona, ponieważ również w Legnicy dzieją się wydarzenia związane z festiwalem.
4: Wejdźmy trochę bardziej w szczegóły, jakie to będą wystawy i gdzie.
3: Zacznijmy może tak chronologicznie. 28 maja to Legnica, Centrum Witelona i tam zapraszamy Państwa na wydarzenie wyjątkowe, czyli wystawę pracy Ryszarda Horowica, absolutnej gwiazdy polskiej fotografii i też prekursora takiej fotografii reklamowej. Ona połączona będzie z wykładem profesora Michała Jakubowicza, który o twórczości Ryszarda Horowica też opowie. Także to 28 maja, a od 29 do 31 już zapraszamy we Wrocławiu na wystawy w Concordia Design, w Galerii Fotogen, w Galerii Gua Collective, w Galerii BWA Awangarda. 7 różnych lokalizacji, wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie. Zapraszamy również na wykłady, które odbędą się w Concordii. No i tutaj muszę podkreślić, mamy absolutne gwiazdy. Andrzej Dragan i Paweł Fabiański, to w sobotę, Marta Kaczmarek i Tymon Nogalski to w niedzielę, także warto, naprawdę. Do tego mamy warsztaty fotograficzne i tutaj znowu fenomenalni prowadzący, między innymi Jacek Kołodziejski, kurator festiwalu.
4: Mhm. Ale to warsztaty dla bardziej zaawansowanych osób czy zupełnych amatorów?
3: Idea festiwalu jest taka, że my chcemy fotografię propagować i chcemy wspierać pasjonatów. Także każdy bez względu na poziom umiejętności może przyjść. Warsztaty mają różnego rodzaju charakter. Jest Filip Blank, który zaprasza na warsztaty z fotografii takiej samochodowej. Będziemy fotografować świetny model Mercedesa. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii. Opowie nam trochę, jak tworzyć taką narrację. Mamy warsztaty z Jackiem Kołodziejskim, kuratorem festiwalu, który z kolei opowie nam o zjawisku flow w fotografii. Z wykładów tu bardzo zachęcam do tego, żeby przyjść na spotkanie z profesorem Szymanowiczem, ponieważ on opowie i przybliży i pokaże również przykłady fotografii reklamowej okresu PRL. Bardzo ciekawy temat, często nieznany szerszej publiczności, a to była naprawdę rewelacyjna fotografia. Mamy też spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która z kolei jest światowej renomy marszantką sztuki i ona pomoże naszym uczestnikom zapoznać się trochę z takimi regułami wejścia na rynek sztuki, jak właściwie zacząć komercjalizować swoje prace.
4: I cały festiwal ma też swoje hasło przewodnie. Może nawet powinniśmy od niego zacząć, a może dobrze, że pojawi się w tym momencie.
3: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień. I to obrazuje nam ten rodzaj napięcia, jaki powstaje między sztuką komercyjną, a tą, która ma mieć charakter bardziej, powiedzmy, artystyczny. Ale tutaj postawię znak zapytania, dlatego że cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
4: Omawiałyśmy wykłady, warsztaty. Wróćmy jeszcze do wystaw. Czy to są wystawy jednego twórcy, czy jakieś zebrane dzieła, czy w różnych miejscach jest różnie?
3: Wystawy prezentują całe spektrum sztuki fotograficznej. Tak został zbudowany przez Jacka Kołodziejskiego ten program. Mamy więc Ryszarda Horowica, prekursora fotografii reklamowej, absolutną, globalną gwiazdę polskiej fotografii. Mamy również Tomka Sikorę, który z kolei był jednym z pierwszych polskich fotografów reklamowych właśnie lat 80. Ale jesteśmy też mocno zagłębieni w teraźniejszości i tutaj mogę zaprosić Państwa do Galerii Fotogen na wystawę Szymona Rogińskiego, Solastalgia, która ma w sobie elementy prezentacji VR-owych. Do tego zapraszam, jak co roku do Concordii, na ukochany przez wrocławian projekt, czyli Galerię Bezdomną. I to jest wystawa, którą tworzą sami twórcy, tutaj zapraszamy wszystkich w piątek do Concordii 29, którzy przynoszą swoje prace i mogą je po prostu w naszym budynku zawiesić.
4: A te wszystkie wystawy rzeczywiście można będzie oglądać tylko kilka dni, czy dłużej?
3: Tutaj zapraszam na stronę, dokładne daty są tam zawsze podane, natomiast mamy średnio około 2 tygodni do miesiąca nawet na to, żeby się z tymi wystawami zapoznać. Przy czym wystawa Ryszarda Horowica z Legnicy przyjedzie do Wrocławia, więc w lipcu zapraszamy na nią do Concordii Design na Wyspie Słodowej.
4: Mhm. Galeria Bezdomna jest już znana i kojarzona przez niektórych wrocławian, ale festiwal odbywa się po raz pierwszy.
3: Intersection Photo Festival odbywa się po raz pierwszy, natomiast spotkania fotograficzne, wystawy fotograficzne odbywały się w Concordii już od 3 lat. Ogrom zainteresowania, z jakim się spotkaliśmy, który nas naprawdę bardzo cieszy, sprawił, że postanowiliśmy w tym roku tę formułę rozwinąć. I zaprosiliśmy wspaniałych partnerów, którym bardzo dziękujemy za to, że przyłączyli się do nas. Rozbudowaliśmy bardzo mocno program o część wystawienniczą. Zaprosiliśmy nowego kuratora, Jacka Kołodziejskiego, który rzeczywiście cały scenariusz tego festiwalu zbudował wokół chyba bardzo nas wszystkich interesującego tematu właśnie tego przejścia i przenikania się świata fotografii komercyjnej i artystycznej.
4: Czyli zaczęło się od pasjonatów, którzy tutaj chcieli się wystawiać czy organizować spotkania, czy to tak trochę odgórnie jednak?
3: Zdecydowaliśmy się 4 lata temu na to, żeby Concordia stała się miejscem spotkań fotografów, amatorów, ale również profesjonalistów, bo przecież gościliśmy tutaj takie gwiazdy jak chociażby Tomasz Tomaszewski. Natomiast tak jak powiedziałam, ponieważ te spotkania cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, doszliśmy do wniosku, że to jest ta formuła, której ewidentnie wrocławianie potrzebują i rozbudowaliśmy ją w tym roku.
4: No i teraz festiwal, końcówka maja. Czy trzeba się zapisywać? Jak jest ze wstępem na poszczególne wydarzenia?
3: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, natomiast prosimy o rezerwowanie miejsc. Na stronie znajdą Państwo linki do rezerwacji na poszczególne wydarzenia.
4: Już można.
3: Już można, już publiczność rezerwuje te miejsca, więc zachęcam do łapania wejściówek, zwłaszcza, że no ilość miejsc na chociażby warsztaty czy przeglądy portfolio jest ograniczona z oczywistych względów.
1: Intersection Photo Festival przede wszystkim we Wrocławiu, ale zaczyna się w Legnicy wykładem w Centrum Vitellona o godzinie 17:00 profesor Michał Jakubowicz i wystawą, w której wernisaż o godzinie 18:00 28 maja. A my teraz już na sam koniec programu wracamy na wystawę Miedź w wielu odsłonach. Barbara Pietras nas po niej oprowadza, żebyście ją poznali. Tę wystawę oczywiście, bo Barbarę Pietras z naszych programów to już na pewno znacie. Nam została jeszcze jedna część wystawy, dobrze mówię?
0: Została jeszcze jedna część, ale chciałam również powiedzieć o takiej, którą trochę przeszliśmy bokiem, bo poszliśmy w naczynia, a zostawiliśmy bardzo ważną i nieoczywistą część, jaką są rzeźby. Rzeźby z brązu. Bo miedź i cyna to jest brąz. I może nam się kojarzy, nie wiem, z epoką brązu. Być może tutaj kolega z działu archeologii coś o tym wspominał, ale dla mnie z działu sztuki ważny jest brąz jako materiał do rzeźb. Więc też nasze muzeum ma całkiem sporą kolekcję rzeźby współczesnej i dawnej, takiej kameralnej. Na wystawie zestawionych tylko kilka obiektów, na przykład Barbara Fireman czy głowa Milesa Davisa autorstwa Jana Kucza, ale też odlewy z oryginalnych form Wyspiańskiego, strącenie aniołów czy macierzyństwo, więc to są też takie obiekty, które myślę, że większość z nas kojarzy. Nie wiem jak Państwo, ale w moje podręczniki do polskiego były usiane właśnie takimi motywami. Nie wiem jak dzisiaj wyglądają, ale mam nadzieję, że podobnie, bo to gdzieś tam jednak zapada w głowę. Teraz stoimy przed grafiką współczesną. Miedzioryt. Miedzioryt jest zarówno techniką graficzną, jak i tym, co z niej powstaje, czyli po prostu grafiką, przedstawieniem graficznym. No i tych artystów w Polsce no, już jest coraz mniej. Takim najbardziej jeszcze aktywnym i funkcjonującym jest Krzysztof Skurczewski. Artysta o wielkim dorobku, który na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie, ale to już starszy pan, który też wyjeżdżał do Chin na stypendia, tam uczył w akademiach sztuk pięknych, więc no to człowiek legenda, jeśli chodzi o miedziorytnictwo. Ale ponieważ przed nami jeszcze jedna część, to tylko tak wspomnę o tych obiektach liturgicznych i kultowych. To tutaj widzimy różnego rodzaju monstrancje, puszki na komunikanty, takie małe trumienki, ale to są relikwiarze. Jest misa norymbercka, przezabawne lewki, pieski trochę takie mają formy, a to są tak zwane akwamanile, czyli przedmioty do obmywania rąk. One wywodzą się ze średniowiecza, ale w XIX wieku, kiedy był taki trend na powrót do wszystkiego, co jest historyczne i te wszystkie izmy, historyzmy, jakby neogotyk, romanizm, to wszystko odtwarzano również z wyposażeniem, nie tylko kościół w danym stylu, ale też nawet te najmniejsze elementy, jak chociażby te akwamanile, też były odtwarzane.
5: To, co zawsze mnie urzeka, to trochę jak rozmawialiśmy przy tej suszarce, chłodziarce do kieliszków, że dzisiaj jesteśmy otoczeni designem i tym przedmiotem. To jest dla nas dalej bardzo ważne. Nasze oczy najpierw kupują, a później jakby głowa, czy my tego potrzebujemy. Ale mimo wszystko te przedmioty kiedyś, no nie dość, że były trwalsze, bo chociażby no, mieć, można ją przekazywać z pokolenia na pokolenie, ona w ogóle traci swoich wartości, ale też no jakieś były takie z pomysłem, to nie była masowa produkcja, nawet jeżeli była masowa, no to nie w tej skali, jaka jest dzisiaj. Więc to dzisiaj to jesteśmy zalewani przez te przedmioty, a czasem jest dobrze mieć jedną, dwie, trzy super rzeczy, niż być otoczonym przez piękne, ale no, niepotrzebne i bezwartościowe przedmioty.
1: No to chyba też dlatego zapraszamy na tę wystawę, żeby takie właśnie przedmioty, których kilka warto było mieć w domu, pooglądać.
5: Tak, no na tej wystawie myślę, że nikt się nie będzie nudził, że każdy znajdzie coś dla siebie. I ona jest też taka nieoczywista, bo jest też mały wycinek kamieni, minerałów, które jakby właściwie tak powinno się zacząć. Jest też krótka historia do historii wydobycia miedzi, więc jeżeli ktoś chce coś więcej się dowiedzieć, no to również uzyskał tutaj odpowiedzi. Jest też film mówiący o, gdzie kamera zjeżdża pod ziemię i pokazuje hutę współcześnie, jak to funkcjonuje, ale jest też ta dawna sztuka, z której można czerpać inspirację, albo po prostu się nią zachwycać.
1: Miedź w wielu odsłonach kończy dzisiejszy program. Dziękuję, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.